chcę tego teraz. Telefon dzwoni, lecz dziś nie odbieram. Ja chcę rozmowy tylko w cztery oczy, gdzieś o czwartej w nocy, zamknięci w literach. Życie rozkazało mi wybierać, a ja nie chcę. Czas mi leci teraz na spacerach, sam na mieście.

0: 2.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

SK2 Trójmiasto. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak stworzyć sobie raj na ziemi i czy ten raj może być na Kaszubach? Jak najbardziej. Przekonała się o tym rodzina z Gdańska, która właśnie w Starych Czaplach stworzyła swoją stodołę naturalnie. Za co kochają Kaszuby? Czy ta miłość trwa niezależnie od pory roku? O tym opowiedziała mi właścicielka obiektu Karolina Watus i jej dzieci Pola i Karol.
2: To jest trochę tak jak w filmie Nigdy w życiu, że stajecie jak ta Judyta, widzicie widok i jest miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Tak. My w ogóle jeździliśmy, jeszcze zanim kupiliśmy sobie ziemię na tych, w Starych Czaplach, jeździliśmy często na Kaszuby, bo wolimy po jeziorze kaszubskie niżeli morze, bo morze mamy w zasięgu ręki, a chcieliśmy mieć taką odskocznię od miejskiego zgiełku. I nawet jeszcze zanim w ogóle myśleliśmy o zakupie działki w tym miejscu, jeździliśmy sobie na pikniki i tak się zdarzyło, że nad tym jeziorem Kamionka właśnie piknikowaliśmy 7 lat temu jeszcze z małym synkiem. Potem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić działkę na Kaszubach i tak się stało, że to właśnie w tych Starych Czaplach, właśnie w tym miejscu, gdzie wtedy kiedyś tam piknikowaliśmy. No moim zdaniem się nie da nie pokochać Kaszub. Kaszuby są bardzo urozmaicone, mają bardzo urozmaicony krajobraz, teren. My się śmiejemy, że to trochę jakby Bieszczady, tylko że jeszcze do tego mamy dodatkowo jeziora.
2: Właśnie, to jest miejsce, w którym mam wrażenie, że życie toczy się przez cały rok, bo i są atrakcje zimowe, i są atrakcje wiosenne, no i latem możemy się popluskać w jeziorze.
3: Tak, dokładnie. Zimą my jeździmy, ja mam rodzinę i dwójka małych dzieci, 7-10 lat, więc korzystamy ze śniegu zimą. Dużo tutaj jest górek, pagórków, z których można zjeżdżać. Naprawdę są duże te górki, zjeżdżamy na sankach. Jak nie ma śniegu, to można korzystać z Koszalkowa, z wyciągu narciarskiego. Mamy kilka kilometrów dosłownie do tego wyciągu. Jak jest jezioro skute lodem, to sobie w zeszłym roku obeszliśmy całe jezioro dookoła, zwiedziliśmy sobie to jeziorko. Ono nie jest duże, ale bardzo urokliwe, więc naprawdę jest ciekawie. Ta przyroda dookoła nas, dookoła naszego domu jest tak ciekawa, że sobie pomimo, że znamy już te ścieżki, to często spacerujemy, bo idąc sobie dookoła jeziora mamy naprawdę fajny widok właśnie z góry na rozprzestrzenia się widok na okolice.
2: A wiosna to głównie spacery?
3: Tak, wiosna to głównie spacery. Ja od kiedy mamy ten dom, a mamy 2 lata niecałe, poznałam naprawdę dużo gatunków drzew, bo tam staram się praktykować uważność, staram się nie korzystać z telefonu. Chociaż na początku korzystałam z telefonu, żeby korzystać z aplikacji takiej, która identyfikuje rośliny, więc się zaciekawiłam w ogóle roślinami. Dzieci tak samo.
2: Taka lekcja przyrody.
3: Tak. No i teraz po korze i po liściach jestem w stanie rozpoznać gatunek drzewa. Tak samo jest z ptakami. Poznałam nowe gatunki ptaków, jak trznadle czy kopciuszki, przepraszam. Tak, poznałam klangor żurawi, bo często rano, wiosną i latem przylatują żurawie, więc naprawdę jest ciekawie.
2: A latem rozumiem, że można wskoczyć do jeziora.
3: Tak, latem można wskoczyć do jeziora. Mamy w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, czyli tam 100 metrów tak naprawdę od jeziora, od domu mamy taką małą kameralną plażyczkę z czystym właśnie jeziorem. Mamy też łódkę, z której możemy korzystać i nasi goście również. Po drugiej stronie jeziora są nenufary rosną, piękne, różowe.
2: Romantycznie.
3: Tak, ale one są pod ochroną, więc tak do końca ich tak nie, na profilu swoim, moim społecznościowym, tak do końca ich nie reklamuję, bo żeby jakby ustrzec, znaczy żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nikt nie zrywał, bo wiadomo, one są pod ochroną.
2: A jesień to czas na grzyby, też spacery?
3: Tak, i do tego jeszcze robienie szałasów. Ostatnio dzieci miały czas na tworzenie szałasów dla dzikich zwierząt. Chowały tam marchewki i inne warzywa, aby dokarmiać te zwierzęta, więc nie wiemy, czy te zwierzęta korzystają z tych szałasów, ale mamy taką nadzieję.
2: To jest tak, że zazdrościcie swoim gościom, że wstają rano i widzą ten widok? Nie macie takiej nutki zazdrości w sobie? Kurczę, ja bym chciała tam być.
3: Tak, na początku mieliśmy większą tą zazdrość, bo wiadomo, jeszcze się nie nasyciliśmy tym miejscem. Teraz mieliśmy taki czas, że dużo z niego korzystaliśmy, bo jeszcze wykańczaliśmy dom w środku, bo cały czas coś tam się zmienia i będzie się cały czas jeszcze zmieniało, bo cały czas mam dużo pomysłów w głowie. Więc mieliśmy ostatnio prawie cały miesiąc spędziliśmy tam, ale teraz jeżeli faktycznie jest tak, że jak mamy na przykład dużo rezerwacji jedna po drugiej, to tak już zazdrościmy i sobie czasem blokujemy ten termin dla siebie. No i przede wszystkim mamy tą balię w tarasie, z której można korzystać cały rok. Zimą można tam korzystać w ramach jakby saunowania, że robi się sesję 15-minutową w bali, potem można wyjść na zimno, zrobić sobie aniołki na śniegu i skoczyć z powrotem do bali. A jeszcze nie wspomniałam, że zimą można też morsować w naszym jeziorze, także można sobie zrobić przerębel i goście czasem właśnie korzystają z tego sposobu morsowania.
2: Jak się w ogóle narodził pomysł takiej wyjątkowej stodoły? No bo to nie jest taki oczywisty domek, jaki teraz widzimy w katalogach. To jest takie miejsce typowo wasze.
3: Tak, stodoła się nazywa Stodoła Naturalnie i dla mnie naturalnym było wyborem właśnie ta bryła budynku. Inspirowałam się architekturą duńską, skandynawską. Jest też taki portal, który bardzo propaguje tą bryłę domu. Ale nie nazywamy tego nowoczesną stodołą, gdyż nie chciałam, żeby to było tak nowocześnie. Chciałam, żeby to było sielsko, przytulnie, taka odskocznia właśnie od miejskiego spędzania czasu. Jestem z zawodu projektantką wnętrz, więc dla mnie to wnętrze też musiało być nietypowe, ta bryła też musiała być nietypowa. Wykończyliśmy elewację taką surową deską, nieheblowaną z modrzewia, tak żeby odróżniało się od innych budynków, bo lubię po prostu nietypowe wykończenia.
2: I to był dla ciebie taki plac zabaw trochę.
3: Tak, dokładnie, to dla mnie plac zabaw. Mogłam się wyżyć. Miałam dużo pomysłów, a musiałam się skupić na jednym jakimś tam... Musiałam połączyć chociaż tam kilka tych stylów, które miałam w głowie, bo nie mogłam wszystkich swoich pomysłów tam zrealizować. Ale wiedziałam, że to muszą być jednak kolory naturalne, związane z kolorami ziemi. Ale nie byłabym sobą, gdybym mnie jednak nie dała tych jakichś elementów dekoracyjnych, kolorowych, czy w stylu w kolorze na przykład indygo, moim ulubionym kolorem.
2: Chciałam ten obraz.
3: Dziękuję.
2: No właśnie, a pamiętasz ten dzień, kiedy stanęłaś, było już prawie wszystko gotowe i powiedziałaś sobie, wow, to jest moje?
3: Tak, to znaczy ten proces tworzenia był bardzo długi, bo wykańczaliśmy już sami, mój mąż głównie, plus mój ojciec i ja wykańczaliśmy, ja też szpachowałam ściany, więc ten proces naprawdę tak się wydłużał i tak już było to trochę męczące. Ale w końcu, jak już uzyskaliśmy ten efekt, to byłam naprawdę dumna z siebie i z męża, że uzyskaliśmy ten efekt, który chcieliśmy.
2: A kto najczęściej odwiedza Kaszuby? To są mieszkańcy Trójmiasta, którzy uciekają przed zgiełkiem tutaj metropolii, czy na przykład, nie wiem, mieszkańcy Warszawy, Krakowa?
3: Tak, w większości są to mieszkańcy Trójmiasta, ale też bywali u nas mieszkańcy Łodzi, właśnie nietypowo. Z Warszawy i Krakowa nie wiem, czy byli goście, ale właśnie z okolic Łodzi, ale także Chojnic. Także tak zauważyłam, że to są właśnie te rejony. No właśnie ostatnio nam weszła rezerwacja od gości z Holandii.

0: tak, że kaszuby trochę stały się modne w ostatnim czasie?
1: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy modne. No mam nadzieję, że są coraz bardziej popularne i że będą u nas gościć coraz więcej, że będzie gości coraz więcej. Mnie, tak jak ja mówiłam, że mnie bardziej ciągnie właśnie do tego pojezierza kaszubskiego, niżeli do tego nadmorskiego. Pewnie jest społeczność jest podzielona na te dwie frakcje. No fajne jest to uczucie, bo wiadomo, jesień jest u nas urozmaicona. Czasami jest słonecznie, czasami ponuro, ale będąc w domu z rozpalonym kominkiem, z rozpaloną balią, to ta aura naprawdę się poprawia i nawet osobiście wolimy jeździć tam jesienią, aniżeli latem, bo pomimo, że nasz dom jest na skraju wsi i ta wieś jest, nie jest typowo turystyczna jak Ostrzyce, to tam się zdarzają się turyści, wiadomo, jest więcej też ruchu w tych okolicach, a jesienią już nie ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają typowo wypocząć latem i tak jest, ta aura jest taka bardziej przyjazna dla takiej scaleniu się z naturą.
0: A to nie jest tak, że Polacy trochę pokochali bycie w takich małych miejscach, że nie wybieramy już tych hoteli all inclusive, tylko właśnie wolimy gdzieś tam się zamknąć w stodole?
1: No tak, tak mi się wydaje, bo sami tak woleliśmy jeździć właśnie do takich miejsc, gdzie są to jednak niezależne miejsca, domy, właśnie z dala od innych ludzi. Można odpocząć od tego zgiełku, więc wydaje mi się, że coraz więcej ludzi potrzebuje takiej odskoczni.
0: Są z nami twoje dzieci, czyli muszę zadać pytanie, czy Kaszuby to jest raj dla dzieci?
2: Ja lubię na działce. Mama nie lubi, jak się mówi raj działka, łapać owady, lubię je poznawać tam przyrodę. No i lubię się tam bawić. Może jeszcze siostra coś dopowie.
0: No właśnie, co siostra chciałaby dopowiedzieć? Czy kąpiele w jeziorze, budowanie szałasów? Co najbardziej lubisz?
3: Najbardziej lubię być w Bali. I mama może być bardzo szczepkami.
1: Tak, zimą ważne jest, żeby kąpać się z czapką. W czapce zimowej, żeby nie wychłodził się organizm.
0: A ty pamiętasz, jak rodzice tworzyli stodołę? Jak to wyglądał cały ten proces?
2: Tak, pamiętam, jak rodzice tworzyli stodołę. Nawet fajnie to wyglądało.
0: A teraz masz swoje ulubione miejsce w tym domu?
2: Tak, mój pokój na przykład.
0: Okej. I na miejscu są planszówki?
2: No.
0: Łóżko piętrowe, tak? Jak ono wygląda?
2: Na dole jest taka półka ukryta w ścianie jakby. Tam jest jeszcze taka fajna lampeczka. U góry taki pasek świecący. Można znaleźć łatwo przycisk do niej, bo przycisk się świeci, jak jest wyłączona.
0: W jakiej porze roku najbardziej lubicie odwiedzać stodołę?
2: Na przykład latem.
4: Ja najbardziej w zimę lubię. Można się bawić w śniegu, robić aniołki, zjeżdżać się ścieżkami i robić... wyrywać lód i lepić bałwany.
1: Tak, były i nawet były konkursy związane z budową najlepszego bałwana.
0: Czujesz, że na Kaszubach stworzyliście sobie swój raj na ziemi?
1: Tak, tak, czujemy, jesteśmy dumni z tego razem z mężem, że stworzyliśmy coś od podstaw, bo tak naprawdę projekt nie był gotowy, kupiony z katalogu, tylko projektowaliśmy pod nas, więc tak, jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że mamy tą stodołę właśnie w tym miejscu, a nie innym.
5: Magazyn lokalny.
0: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. Wychowawca staje się drugim rodzicem, a młodzież musi nauczyć się obsługi pralki. Dziś porozmawiamy o gdańskiej bursie, która świętuje swoje 20-lecie i która przez ostatnie dwie dekady była domem dla tysięcy uczniów pragnących uczyć się w Grodzie Neptuna. Czy powstałe tutaj przyjaźnie są na całe życie i czy młodzież, która opuszcza rodzinny dom w wieku 14-15 lat, umie odnaleźć się w nowej bursowej rzeczywistości? O

0: To zapytałam dyrektora tej placówki, Artura Mierzejewskiego.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Artur Mierzejewski, jestem dyrektorem Bursy Gdańskiej.
0: Może nie chcę zabrzmieć górnolotnie, ale czy bursa nie jest taką pewnego rodzaju przepustką do tego, żeby potem mieć większą karierę, żeby pójść do lepszej szkoły, żeby spełniać swoje sportowe marzenia?
1: No nie wiem, czy nazwałbym to przepustką, ale na pewno daje szansę młodzieży, która nie mieszka w Gdańsku, nie urodziła się w Gdańsku, natomiast mieszka w miastach i miasteczkach tych ościennych źródło Gdańska, chociaż nieraz i trochę dalej, ale no generalnie jest to młodzież spoza Gdańska, która zapragnęła uczyć się tutaj w tym mieście i faktycznie daje tą możliwość, żeby ta młodzież mogła tutaj spełniać swoje marzenia.
0: Czyli jest szansa pójść do tej szkoły, do której nie dojechałbym codziennie rano autobusem.
1: Otóż tak, właśnie o to chodzi, że ma marzenie, żeby pójść powiedzmy do szkoły morskiej czy do Konradinum, a wiadomo, że codzienne dojazdy no po prostu stały się niemożliwe. W związku z tym Bursa Gdańska jest najlepszym miejscem, żeby się tutaj zatrzymać i żeby po prostu być w Gdańsku.
0: No właśnie, na początku może rozróżnijmy. Bursa to nie akademik. Tutaj są dużo młodsi uczniowie.
1: Ależ tak, oczywiście. Akademik będzie troszeczkę później. Jak zakończą edukację na poziomie liceum czy technikum, zapraszamy, jest i akademik, tak? W Gdańsku. Natomiast my faktycznie mamy młodzież od pierwszej klasy liceum do ostatniej klasy. Zdarza się, że mamy też ostatnią klasę szkoły podstawowej. No, najczęściej w przypadku sportowców coś takiego może się wydarzyć.
0: No właśnie, to, że dzisiaj rozmawiamy o Bursie, nie jest przypadkowe, ponieważ Gdańska Bursa świętuje 20 urodziny. Przez te dwie dekady obstawiam, że dużo się tutaj w tych murach wydarzyło.
1: Tak, no jesteśmy szczęśliwi, że nasza placówka ma już 20 lat. Możemy się też pochwalić tym, że mamy aż 4 lokalizacje, czyli ten dojazd do szkoły też będzie korzystniejszy, bo no, mamy tutaj na ulicy Pieramowicza, gdzie mamy jakby bazę, nasze centrum. Później mamy na ulicy Wyzwolenia kolejne, to są jakby nasze budynki. No i tutaj są jeszcze dwa budynki, które dzielimy ze schroniskiem młodzieżowym i jest to ulica Grunwaldzka i ulica Kartuska. No tak, czasy się zmieniają, potrzeby młodzieży również. W związku z tym kiedyś te pokoje były faktycznie wieloosobowe. No teraz staramy się zmniejszać ilość młodzieży w pokojach, żeby jak najbardziej było im wygodnie, komfortowo. Jedna z lokalizacji ma też łazienki w pokojach, to jest na ulicy Wyzwolenia. Generalnie no, staramy się, żeby co roku troszeczkę tego komfortu podnosić, oczywiście w miarę możliwości finansowych swoich, tak? Mhm.
0: Ale jak to jest stać się rodzicem dla takiego malucha? No bo jednak to są dzieci. To są osoby w wieku 14-15 lat, które były w domu, mama robiła pranie, mama gotowała, a teraz nagle no, zostają wysłani na głęboką wodę.
1: No, wychowawca tutaj przyjmuje faktycznie pełnię kontrolę rodzica, bo młodzież przebywa tutaj od poniedziałku do piątku, czasami nawet łącznie z weekendem, w związku z czym rzeczywiście musimy przejąć tą rolę rodzica, no ale my jakby uczymy się tego, my po to robimy te studia, żeby w ten sposób pracować. To znaczy ja uważam, że to jest powołanie, tak? Że bycie wychowawcą, bycie nauczycielem to jest po prostu powołanie i trzeba to kochać, trzeba to czuć i wtedy nie jest to jakąś taką trudnością. Po prostu zajmujemy się tą młodzieżą, uczymy ich niektórych, tak? Uczymy jak włączyć pralkę, jak wyprasować, bo no, dzieci są z różnych domów, nie wszystkie przyjeżdżają już z takimi umiejętnościami, po prostu ich uczymy tego.
0: No właśnie, chciałam zapytać, jak często zdarzają się takie historie, że dzieci przyjeżdżają i nie mają tych podstawowych umiejętności?
1: Rzeczywiście częściej się zdarza, że chłopcy nie mają jeszcze tych umiejętności prasowania, czyli jak włączyć pralkę, ale spokojnie, to kilka lekcji i już też wiedzą. Tak, mamy wyżywienie, także całodniowe, śniadania, obiady i kolacje. Dzieci oczywiście dostają. Natomiast jest też w każdym z budynków jest też kuchnia stworzona dla wychowanków, tak żeby mogli sobie samodzielnie też przygotować między posiłkami też coś dla siebie, jeżeli mają na to ochotę, tudzież zostają na weekend, to też żeby mieli tą możliwość wyżywienia się.
0: A jak wygląda kwestia wolnego czasu? Oni muszą się w jakiś sposób zameldować, że wychodzą?
1: No już naturalnie, to tak jak w domu. Wychodzi dziecko z domu, no to mówi, wychodzę tu i tu, zapisuje się, mówi gdzie idzie i o której mniej więcej oczywiście wróci. My mamy też telefony do młodzieży, że gdyby się spóźnił, to tak jak rodzic dzwoni, pyta, gdzie jesteś, o której będziesz, tak? No bo jednak musimy mieć tą wiedzę, to chodzi o zachowanie po prostu bezpieczeństwa dzieci.
0: Mhm. A jak dużą rolę mimo wszystko odgrywają rodzice, których tu nie ma? No bo jednak ten stały kontakt musi być.
1: Tak, naturalnie. My mamy ścisłą współpracę z rodzicami i w przypadku, gdyby coś się stało dziecku, gdyby trzeba było jechać na pogotowie, jedzie wychowawca, natomiast oczywiście jest wzywany wtedy rodzic, tak? Bo my nie mamy uprawnień ku temu, żeby podpisać jakikolwiek dokument medyczny. Mhm. Czyli chyba, że jest zagrożenie życia, to szpital podejmuje taką decyzję, natomiast w każdym innym przypadku musimy czekać na przyjazd rodzica, więc ten kontakt musi być wychowawców i z rodzicami.
0: Zdrowie, zdrowiem najważniejsze, ale też nauka. Jak tutaj przypilnować, żeby taki ancymon, który przyjechał teraz, jest trochę bardziej wolny niż w domu, żeby on jednak przysiadł do tych książek?
1: To też są dyżury popołudniowe, wychowawcy, każdy wychowawca ma swoją grupę wychowawczą, chodzą, sprawdzają, dopytują. Też mamy kontakt ze szkołami, więc jeżeli jakiś problem się zadzieje i ancymon nie dojdzie do szkoły, mimo że wyszedł z bursy, no to oczywiście wtedy mamy kontakt ze szkołą, szkoła nas informuje i wtedy wiemy, że musimy tutaj przypilnować bardziej. Mhm. Także tu akurat z tym nie ma problemu. Stały kontakt jest przez to też i z rodzicami, w związku z tym, jeżeli trzeba znowu dopilnować, żeby dziecko przysiadło do tego czy do tego przedmiotu, to oczywiście rodzice nam też o tym mówią. Jest też taka pomoc koleżeńska, czyli młodzież ucząca się lepiej z jakiegoś przedmiotu daje te przysłowiowe korki koledze, który ma trudności na przykład w danym przedmiocie.
0: No właśnie, chciałam też zapytać o te nawiązujące się tutaj przyjaźnie. Pamiętam, że kiedyś bursa była tylko dla chłopaków. Teraz są koedukacyjne.
1: Tak, oczywiście. Naturalnie pokoje już nie są koedukacyjne. Mamy wydzielone przestrzenie dla chłopców, dla dziewcząt, ale to się sprawdza, że oni te racje oczywiście też są i jakieś miłości też się zdarzają naturalnie. Natomiast te zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, bo młodzież nas odwiedza, także nam też opowiadają o swoim życiu. Zdarzało się właśnie, że i małżeństwa są, także zdarzyło się, że na przykład wychowankiem i dziewczynka i chłopiec i tak, i są małżeństwa, także...
0: Bursa jest świadkiem.
1: No tak.
0: No właśnie, a jak często zdarza się, że to wy musicie być dobrym przyjacielem dla tego ucznia? No bo jednak trzeba mieć jakieś zaufanie. No często też podejrzewam, że ta młodzież dzieli się z wami jakimiś swoimi problemami, bolączkami.
1: Praca wychowawcy jest trudna w niektórych przypadkach, kiedy dzieje się źle młodzieży, bo mają z różnymi problemami się borykają. Mamy też psychologów, którzy wspierają tutaj wychowawców w pracy. Tak często młodzież przychodzi i opowiada o swoich problemach, no ale my jesteśmy też i po to, tak? Jesteśmy właśnie takimi rodzicami, a jednocześnie staramy się być tymi przyjaciółmi, tymi, żeby oni mieli do nas zaufanie, żeby im pomóc właśnie w tych wszystkich trudnościach, żeby im się żyło lepiej. No na tym nam naprawdę zależy. Cieszymy się, kiedy ta młodzież nasza jest radosna, szczęśliwa, kiedy uda nam się wspólnie coś wypracować, czy właśnie poradzić w jakiejś trudnej sytuacji.
0: A co w przypadku, gdy rozłąka jednak nie jest dobra dla dziecka? Przyjechało do bursy, próbowało, minęły 2-3 miesiące. on chce wracać do domu.
1: Zdarzają się takie sytuacje, nie są one częste, niemniej jednak mieliśmy parę razy taką sytuację, kiedy dziecko faktycznie płakało, nie radziło sobie przez to, nie chciało chodzić do szkoły, no nie chciało wrócić do bursy, jakoś nie potrafiło się tutaj odnaleźć. Ta więź emocjonalna z rodzicami była tak silna. No my też uważamy, że czasami tak bywa, że dziecko jest jeszcze emocjonalnie niedojrzałe do tego, żeby z tego gniazda rodzinnego pójść, więc no cóż, no wtedy jest rezygnacja ze szkoły i z bursy. Mhm. My przede wszystkim rozmawiamy na ten temat z rodzicami. Na ogół rodzice też to czują, że dziecko jest jeszcze niedojrzałe, że chyba tym rodzicom też jest ciężko po prostu, żeby się odłączyć od dziecka i najczęściej właśnie wtedy te dzieciaki wracają do domu.
0: A jak taki wychowawca musi być dobrym policjantem i jak bardzo musi być spostrzegawczy? No bo jednak to jest taki okres w życiu młodego człowieka, kiedy próbujemy wielu nowych rzeczy. I co wtedy?
1: Musi być też i policjantem, oczywiście. To chyba jest też wpisane jakby właśnie w zawód wychowawcy, że kiedy trzeba, to jest przyjacielem, kiedy trzeba, to jest tym policjantem. No, musi być czujny przede wszystkim, tak? Czyli podczas dyżurów, kiedy odwiedzamy pokoje, bo to też tak właśnie wygląda, że w czasie dyżuru chodzimy, zaglądamy do pokoju, rozmawiamy z tą młodzieżą, no nieraz coś tam się zauważy. No, zauważy się, no ale no cóż, no to też jest, to wszystko też zależy od tego, czy jeżeli dziecko, ja tak przepraszam, ja mówię dziecko, to tak, bo to są nasze dzieci, mimo że to już jest młodzież i może ktoś by się obruszył, że ja nie jestem już dzieckiem, ale dla nas to są dzieci, no takie nasze przybrane dzieci. Więc jeżeli taki młody człowiek generalnie fajnie się tutaj zgrywa z bursą, nawet coś chce podziałać na rzecz bursy, bierze udział w różnych warsztatach i coś się zadzieje, że nie wiem, no po prostu chciał spróbować i coś wyczujemy, no to jest oczywiście rozmowa, to jest też rozmowa z rodzicami, jakaś delikatna kara, ale tak, żeby zrozumiał, że to nie tędy droga.
0: Życie w bursie to przede wszystkim życie w tej społeczności. Wy też organizujecie młodzieży wiele warsztatów, spotkań, są jakieś rozgrywki bilarda?
1: Tak, no chcemy im też urozmaicić troszeczkę czasu, żeby ten czas nie spędzali tylko przed komputerem i jakby też, żeby tą społeczność właśnie naszą bursową, czy powiększyć, czy też, żeby urozmaicić właśnie im ten wspólnie spędzony czas. W związku z tym robimy różnego rodzaju warsztaty. Zapraszamy, mamy też zaprzyjaźnione trochę osób z Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym też są różne prelekcje na przeróżne tematy. Warsztaty są od świątecznych po plastyczne, po fotograficzne, rozgrywki sportowe. Też uczestniczymy w różnych rozgrywkach między bursami, internatami, więc to też jest bardzo ciekawe. Także staramy się jakby z nimi razem tutaj podążać przez te 4 czy 5 lat, żeby też nas dobrze zapamiętali. I generalnie tak jest, że ta młodzież wraca do nas, opowiada nam o sobie, o swoim życiu, o tym, co się później zadziało u nich, więc to jest sama przyjemność.
0: A co się czuje, kiedy taki wychowanek pakuje swoje manatki, wyprowadza z bursy te kartony, które nazbierał przez 4 lata? Jest taka doza nostalgii?
1: Tak, za każdym razem. Tutaj razem z wicedyrektorami zawsze sobie tutaj już planujemy różne rzeczy, co będziemy robić w danym roku szkolnym. No i też zawsze przeliczamy, ile mamy wychowanków, którzy opuszczą w tym roku mury bursy. No i takie jest westchnienie właśnie. Ojej, to taki fajny rocznik. Każdy rocznik jest fajny. Z każdym rocznikiem coś miłego przeżyliśmy. Trochę trosk, trochę radości, ale przez te 4 czy 5 lat, jeżeli ta młodzież jest dzień w dzień z nami, no to nie sposób się nie przyzwyczaić do tych dzieci. W związku z tym naprawdę to jest taki moment bardzo wielu wzruszeń. No smutno nam jest, naprawdę. I ach, tą młodzież zawsze wyściskamy, jak wyjeżdżają i zawsze prosimy o to, żeby jednak o nas nie zapominali. I w większości tak jest, że nie zapominają, że wracają. No tak przez wiele, wiele lat tych wychowanków tutaj było dużo i tych wzruszeń.
0: A za kolejne 10 lat, jaka powinna być gdańska bursa? Co można byłoby jeszcze ulepszyć?
1: Myślę, że oprócz tego, żeby faktycznie podnosić komfort życia i mieszkania, to przede wszystkim chciałbym, żeby utrzymana była ta wspólnota. Młodzież zawsze wiedziała, że oni są dla nas naprawdę ważni, że dla nich jesteśmy tutaj. Myślę, że też ta empatia, żeby były po prostu cały czas te najlepsze wzorce, którymi możemy ich obdarować i żeby oni szli dalej w życie i mogli przekazywać to też innym. Myślę, że to jest takie najważniejsze, żebyśmy po prostu kochali ludzi i mogli to dalej przekazywać.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest Magazyn lokalny. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni to organ samorządu miasta Gdyni zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. ZKM utworzony został uchwałą Rady Miasta z dniem 1 października 1992 roku, choć jego historia jest znacznie dłuższa. A przedstawił mi ją główny specjalista w tej dziedzinie, profesor Olgierd Wyszomirski, który był dyrektorem ZKM Gdynia przez 26 lat.
4: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat historii Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, a właściwie na temat w ogóle historii komunikacji miejskiej, czyli gdyńskich autobusów i trolejbusów. Od czego właściwie powinniśmy zacząć? Kiedy pojawiła się, że tak powiem, pierwsza wzmianka, że faktycznie Gdynia potrzebowałaby uruchomienia jakiejś komunikacji miejskiej?
5: Najpierw zostały uruchomione linie prywatne przez firmę Szandrach. To był rok 1927. Natomiast taka typowa komunikacja miejska o charakterze komunalnym została uruchomiona we wrześniu 1929 roku i właśnie ten wrzesień 29 roku jest traktowany jako początek gdyńskiej komunikacji miejskiej. Było z okresu na okres coraz więcej. W przededniu wybuchu II wojny światowej tych linii było już 14. Oczywiście wówczas była to wyłącznie komunikacja autobusowa, chociaż rozważano uruchomienie komunikacji trolejbusowej, ponieważ myśmy wzorowali się i korzystali z doświadczeń, a także pomocy Poznania, a w Poznaniu od 1930 roku funkcjonowały trolejbusy, więc w Gdyni też rozważano wprowadzenie trolejbusów, ale ostatecznie takiej decyzji nie podjęto przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast wiemy, że trolejbusy zostały wprowadzone do Gdyni w 1943 roku podczas wojny przez Niemców. No i funkcjonują do dzisiaj i w tym roku obchodzimy jubileusz 80-lecia gdyńskiej komunikacji trolejbusowej, z czego bardzo się cieszymy.
4: Dlaczego zdecydowano się w Gdyni właśnie uruchomić trolejbusy? Czy już wtedy patrzono na to, że jest to bardziej opłacalne?
5: Nie, wtedy brano pod uwagę problemy z paliwem płynnym. Te trolejbusy miały być uruchomione w Gdańsku, no ale w Gdańsku były tramwaje, natomiast Gdynia zaczęła rozwijać się pod względem militarnym, przemysłowym w trakcie wojny i to wymagało lepszej komunikacji niż ta, która była zapewniona od jej wybuchu i była bardzo skromna. No i w związku z tym podjęto decyzję, że w Gdyni zostaną wprowadzone trolejbusy, no i powstała pierwsza linia trolejbusowa w 1943 roku i łączyła Śródmieście z jednej strony z Chylonią, z drugiej strony z Orłowem.
4: Tak było, jeżeli chodzi o trolejbusy, a jeżeli chodzi o autobusy, to gdzie te pierwsze linie dojeżdżały?
5: No przede wszystkim do Chylonii, do Oksywia, do Sopotu, a potem już także do portu, do Witomina, a ciekawostką jest to, że w okresie sezonu nawet dojeżdżały do Karwi, Jastrzębiej Góry. Także ta komunikacja się nieźle rozwijała, tabor był zróżnicowany, były autobusy różnych marek, między innymi były szwajcarskie Zaurery czy amerykańskie GMC, także była to dobra komunikacja.
4: Czy organizacja tego wszystkiego też była podobna jak w dzisiejszych czasach, że kupowało się bilet w kiosku i po prostu wsiadało się do autobusu?
5: W autobusach i potem w trolejbusach byli konduktorzy aż do końca lat 60. Pod wpływem problemów różnych, dążenia być może także do oszczędności, ale także problemów kadrowych, zaczęto stopniowo w latach 60. wprowadzać tak zwaną samoobsługę, czyli kursy dla osób posiadających bilety miesięczne, które mogły taki bilet przedziurkować, bo wtedy to były bilety o limitowanej liczbie przejazdów, no i trzeba było po prostu taki bilet skasować i zarejestrować swój przejazd, no i takie bilety uprawniały tylko do dojazdu do miejsca pracy i z powrotem. Natomiast od 1967 roku kierowcy zaczęli już sprzedawać na wybranych liniach bilety, to się początkowo rozpowszechniało, a w latach 70. to już wprowadzono taką samoobsługę, która polegała na tym, że można było bilet kupić na zewnątrz i ten bilet skasować. Ale też przejściowo były automaty w pojazdach zainstalowane, w których można było, wrzucając monetę, uzyskać bilet. Ale co ciekawe, to w latach 60. po takiej większej podwyżce cen, która nastąpiła w 67 roku, udało się uzyskać pełną odpłatność usług komunikacji miejskiej z biletów, czyli niepotrzebne były dopłaty budżetowe. A dzisiaj komunikacja jest głównie utrzymywana z dopłat budżetowych, czyli sytuacja jest odwrotna niż kiedyś, no ale nie było prawie w ogóle samochodów osobowych, nie był tak rozbudowany system ulg, system zwolnień z opłat był szczątkowy. Ja na przykład w tych latach byłem uczniem, no to ponosiłem pełną opłatę bez jakiejkolwiek ulgi. Dopiero jak zostałem w 1969 roku studentem, to wtedy dostałem 50% ulgę i była to dla mnie niezwykła atrakcja. No a dzisiaj przecież wiemy, że dzieci i młodzież szkolna korzystają z przejazdów bezpłatnych. Nie podejmuje się oceny tego rozwiązania, no ale na pewno nie można powiedzieć, że jest to komunikacja darmowa, dlatego że ktoś za to płaci.
4: Wiemy już, że przed wojną komunikacja miała się naprawdę całkiem nieźle. Jak to wyglądało po wojnie, kiedy już wprowadzono trolejbusy, ale ponownie zarząd był już, nazwijmy to, polski?
5: Rozwijały się trolejbusy i rozwijały się autobusy. Na początku były największe problemy z taborem, tak? No bo w Polsce przecież nie produkowano taboru. W latach 40. i w latach 50. no, korzystano najpierw z pojazdów z tak zwanego demobilu, czyli takich, które no, gdzieś tam podczas wojny zawieruszyły się i można było je sprowadzić. Trochę pojazdów przychodziły w ramach reparacji wojennych, no ale były to wszystko wozy używane w nie najlepszym stanie technicznym. Wymagały bardzo dużego zaangażowania zaplecza technicznego do tego, żeby podróżować i na pewno pasażerowie nie podróżowali w komforcie, wręcz przeciwnie, podróżowali w niesamowitym tłoku i nawet niektórzy częściowo na zewnątrz w postaci tak zwanych winogron, czyli byli to pasażerowie, którzy jechali w drzwiach czy nawet na zderzakach pojazdu, bo w środku już dla nich nie było miejsca. No ale to taka specyfika tamtych lat. Wtedy no, względy bezpieczeństwa nie były tak mocno eksponowane. Dzisiaj oczywiście trudno sobie takie rozwiązanie wyobrazić. No w ogóle nie ma możliwości, żeby pojazd ruszył bez zamkniętych drzwi. Tak? Kiedyś, mimo że w pojeździe był konduktor i powinien dbać o to, żeby te drzwi były zamknięte, bardzo często ręcznie, no to takich możliwości nie było, bo pojazd po prostu nie byłby w stanie ruszyć ze względu na nadmiar chętnych do skorzystania z usług. No pierwsze nowe trolejbusy, fabrycznie nowe, pojawiły się w Gdyni w roku, po wojnie, w roku 49. Były to francuskie pojazdy marki Vetra w liczbie 13 sztuk i to było coś niezwykle ważnego i dało bardzo silny impuls do rozwoju komunikacji trolejbusowej, a pierwsze nowe autobusy to były węgierskie Mavagi, które po wojnie pojawiły się w roku 50, ale szybko zostały z Gdyni wycofane, no bo wtedy prowadzono taką ogólnopolską politykę dotyczącą zarządzania komunikacją. Nie kupowało się, tylko dostawało się pojazdy. W związku z tym, jak władza chciała je zabrać, to mogła zabrać i zabrała. Wtedy po bardzo krótkim czasie w ramach typizacji taboru, więc trzeba było z kolei znowu poczekać na kolejne i były to autobusy marki Star, nieprzystosowane do komunikacji miejskiej, z drzwiami zamykanymi na klamkę, mogące pomieścić zaledwie 50 osób i to w trudnych warunkach podróżowania, bardzo zawodne autobusy, potem były Sany. Dopiero zaczęło się lepiej dziać w naszej komunikacji, jak pojawiły się Jelcze, tak zwane ogórki, czyli Jelcze Meksy. W 1968 roku pierwsze dwa pojazdy przykubowe.
4: Jak to wyglądało w kwestii umiejscowienia również baz na przestrzeni lat, baz komunikacji miejskiej? Dzisiaj wiemy, że bazy mamy na Pogórzu Dolnym, mamy bazę trolejbusową na Grabówku, na Kaczychbukach. Ja pamiętam, że kiedyś była w miejscu dzisiejszego eksperymentu, ale czy to jedyna zmiana?
5: No najpoważniejsza, tak. Ta baza, która była na miejscu dzisiejszego eksperymentu, no to funkcjonowała od okresu powojennego do roku 2000. I w 2000 tę bazę zastąpiła baza w Kaczychbukach. Przed wojną baza też była w Redłowie, na rogu dzisiejszej ulicy Harcerskiej, Alei Zwycięstwa, która wtedy nazywała się Szosą Gdańską. Tam stacjonowały te autobusy Miejskiego Towarzystwa Komunikacyjnego. Pierwsza baza trolejbusowa była właściwie w porcie rybackim przy ulicy Derdowskiego i Waszyngtona, blisko placu Kaszubskiego, i tam trolejbusy razem zresztą podczas wojny przejściowo z autobusami, a potem same do 1947 roku. Czyli tam była baza. Natomiast rozwój trolejbusów był stopniowy od okresu powojennego do końca lat 60. I największą liczbę wozokilometrów trolejbusy wykonały w roku 1971, chociaż już był to rok, gdzie wiedzieliśmy, że niestety komunikację trolejbusową na podstawie decyzji ówczesnych władz centralnych nie czeka dobra przyszłość, i wiedzieliśmy, że zostanie komunikacja trolejbusowa wycofana z Oksywia, bo takim właśnie bardzo miłym faktem w rozwoju gdyńskiej komunikacji miejskiej po wojnie było uruchomienie linii trolejbusowych na Oksywie. Linii 24 w roku 49 do Oksywia Dolnego, a potem linii 28 do Oksywia Górnego. To była dosyć ciekawa linia, ponieważ ona miała dwa warianty, 28 i 28 kreślone. To 28 kreślone później otrzymało numer 27. I czym to się różniło? Że po prostu tą pętlę Oksywie Dolną, Oksywie Górną wykonywały odwrotnie, tak? 28 jechał przez Oksywie Dolne do Oksywia Górnego, a 28 kreślone odwrotnie. Stopniowo te trolejbusy były wycofywane od roku 72, właściwie w 73 komunikacja trolejbusowa na Oksywie została zlikwidowana. No teraz no, to można powiedzieć, po części wróciła do oburza. Mogę tylko powiedzieć, że lata 70. były bardzo trudne i wyglądało na to, że trolejbusy zostaną w ogóle zlikwidowane. W Gdyni zresztą, jak byłem studentem, to byłem na praktyce w WPK, czyli w Wojewódzkim Przewodnictwie Komunikacyjnym, które eksploatowało trolejbusy w Gdyni, no to miałem przed oczami plan likwidacji gdyńskiej komunikacji trolejbusowej do 1978 roku. No na szczęście ten plan się nie sprawdził. Dlaczego? No dlatego, że w 1974 roku wybuchł kryzys energetyczny, a następnie zaczęto także coraz większą wagę przywiązywać do ochrony środowiska naturalnego, i w związku z tym no, nie patrzano na to, że ta energia elektryczna produkowana w Polsce nie jest specjalnie ekologiczna. Zresztą do dzisiaj się na to nie patrzy. W związku z tym ta ekologiczność tej, przynajmniej w miejscu eksploatacji trolejbusów, bardzo trolejbusom pomogła. I dlatego no, znowu od drugiej połowy lat 70. trolejbusy zaczęły być stopniowo rozwijane, no a największy rozwój zaczęły tutaj przeżywać od lat 90., no a szczególnie no, można powiedzieć od 2010 roku, kiedy pojawiły się pierwsze pojazdy z dodatkowym napędem, napędem bateryjnym, tak? Czyli trolejbus stał się bardziej elastycznym środkiem transportu, a jak się pojawiły już w 2015 roku pierwsze pojazdy z bateriami litowo-jonowymi, które zapewniają trolejbusom dosyć duży zasięg bez powiązania z siecią, no to trolejbusy zaczęły stawać się bardzo uniwersalnym środkiem komunikacji miejskiej. Myśmy oczywiście to wykorzystali i przecież w tej chwili mamy większość linii, które funkcjonują na trasach częściowo pozbawionych sieci trakcyjnej. Taką najbardziej jaskrawym przykładem tego jest linia 32, która powstała w roku 2020 i początkowo funkcjonowała z węzła Franciszki Cegielskiej do Obuża i dalej do Pogórza Dolnego, do pętli przy ulicy Złotej, na większości trasy bez sieci trakcyjnej. A w tym roku została przedłużona jeszcze do Małego Kacka, w związku z tym także drugi kraniec też jest osiągany bez sieci, ale to wystarcza do tego, żeby naładować baterię. Znakomite rozwiązanie, właśnie trolejbus stał się elektrobusem ładowanym pod siecią. Jesteśmy niezwykle zadowoleni i dumni z tego rozwiązania. Trolejbusy świetnie sobie po prostu radzą jako bardzo elastyczne w ruchu środki transportu. Przy tych różnych przebudowach dróg, budowach nowych dróg, przez ostatnie lata przecież trolejbusy pod siecią nie mogły w ogóle kursować w Karwinach, w Wielkim Kacku, na Dąbrowie. Gdyby nie te trolejbusy z dodatkowym napędem bateryjnym, to tam wszędzie trzeba byłoby zastępować trolejbusy autobusami. A tutaj elektrobus znakomicie sobie radził, przy czym to jest to dobre, że to ładowanie następuje pod siecią w trakcie ruchu tego pojazdu. Bardzo dobre rozwiązanie techniczne.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, a to jest lokalny magazyn reporterów. Wracamy do rozmowy z profesorem Olgierdem Wyszomirskim, który jest głównym specjalistą w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Przypomnę, rozmawiamy jakżeby inaczej o historii gdyńskiej komunikacji miejskiej. Wiemy już, że pierwsze połączenia autobusowe uruchomiła prywatna firma w 1927 roku. Teraz przechodzimy do kolejnych zagadnień.
4: Na przestrzeni lat, o jakich liniach możemy powiedzieć, że były wyjątkowe ze względu na swój charakter? Jakie były najdłuższe? Jakie może były najstarsze?
5: Taką wyjątkową linią na pewno była linia 101, która najpierw jako linia oznaczona literą A łączyła Gdynię z Gdańskiem przez Sopot. I na początku przecież nie było szybki kolei miejskiej. Szybka kolej miejska dotarła do Gdyni w 1953 roku. W związku z tym te autobusy pełniły bardzo ważną rolę w powiązaniu Trójmiasta po wojnie, a przecież to był jeden organizm. Na początku ta komunikacja była nawet zintegrowana, a później niestety nastąpiła ta dezintegracja, bo była jedna firma, która zarządzała tą komunikacją na obszarze całego Trójmiasta i ta linia A się bardzo dobrze rozwijała. Tam nawet kursowało na tej linii kilkanaście pojazdów z częstotliwością co 8 minut. To była duża częstotliwość jak na ówczesne czasy, ale takie były potrzeby. Kursowały ciągniki siodłowe z naczepami, ale także inne oczywiście pojazdy, a potem oczywiście SKM-ka zaczęła stopniowo tą linię zastępować. W 1954 roku zlikwidowano oznaczenie literowe linii komunikacyjnych, wprowadzono cyfrowe, i w miejsce linii A pojawiła się linia 101 na trasie z Gdyni do Gdańska, ale popyt na jej usługi był duży, oczywiście dzięki SKM-ce już nie tak duży, ale tym niemniej jeszcze w latach 60. po przejściowo niższej częstotliwości była utrzymywana 11 wozów na linii co 10 minut. A potem z różnych przyczyn ta linia była traktowana już jako mniej priorytetowa. I szczerze mówiąc, stan wojenny w 1981 roku spowodował jej zawieszenie. Wróciła w 1986 jako linia A, a już o takim szczątkowym znaczeniu i funkcjonowała do 1990 roku. A teraz jest uruchamiana linia 101 raz w roku, w tygodniu zrównoważonego rozwoju, jako atrakcja, jako pewnego rodzaju przypomnienie historii trójmiejskiej komunikacji miejskiej, ale już z różnych względów finansowych, ale także ze względu na specyfikę ruchu drogowego o tym się nie myśli. Przecież dysponuje rozkładami jazdy z lat 60. I tam proszę sobie wyobrazić czas jazdy z Gdyni do Gdańska dla autobusu wynosił w jedną stronę 50 minut. Dzisiaj to jest w dniu powszednim, w godzinach szczytu przewozowego nie do osiągnięcia. Samochodem osobowym się nie dojedzie w 50 minut, a co dopiero autobusem, który musi obsługiwać przystanki ze względu na nadmiar samochodów osobowych, zatory drogowe. W związku z tym ona nie miałaby nawet ze względów ruchowych racji bytu, chociaż oczywiście na pewno jakiś tam popyt by był, jacyś ludzie by korzystali, zwłaszcza ci, co mogliby korzystać bezpłatnie, ale przecież nie o to chodzi. Jest SKM-ka, są tramwaje, są trolejbusy, trolejbusy, są autobusy, na części trasy można podróżować z przesiadaniem się, no ale jednak tym podstawowym środkiem transportu łączącym Gdynię z Gdańskiem jest SKM.
4: Linie najstarsze albo najdłuższe na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat?
5: W Gdyni taką linią, to jest linia 173, która łączy Gdynię z Gdynią, ale przez dwie sąsiednie gminy, czyli przez Kosakowo i Rumię, tak? Autobusy linii 173 zaczynają bieg na placu Kaszubskim w Gdyni, no i przez Obórze, Pogórze docierają do gminy Kosakowo, przejeżdżają przez gminę Kosakowo w kierunku Rumi, następnie przejeżdżają przez Rumię w kierunku Gdyni i do Gdyni wjeżdżają od strony ulicy Morskiej, gdzie jest druga pętla przy dworcu w Chylonii. No oczywiście nie jest to jakaś linia o bardzo wysokiej częstotliwości, tam no, taką podstawowym standardem częstotliwości to jest co 60 minut, w godzinach szczytu troszeczkę więcej, ale tylko popołudniowego na części trasy. Rozkładowy czas jazdy to wynosi około 70 minut w godzinach szczytu, ale autobusy z reguły przyjeżdżają opóźnione, bo zatory drogowe powodują, że te autobusy no, nie są w stanie trzymać się idealnie rozkładu jazdy. Te zatory są różne w różnych dniach, więc nie można tutaj założyć, że ten czas jazdy zawsze jest taki sam. No jest to linia bardzo specyficzna i bardzo charakterystyczna.
4: Jeżeli mielibyśmy znaleźć linię najstarszą, która nawet może nie pod tym samym numerem czy oznaczeniem, ale która od tak wielu lat jeździ po mniej więcej tej samej trasie.
5: I chyba musiałbym wskazać na linię w Gdyni 109, no bo ona zawsze łączyła centrum miasta z Babimi Dołami, tak? No ale początkowo to była trasa z placu Kaszubskiego do Babich Dołów. Ona została uruchomiona w Wigilię Bożego Narodzenia w 1951 roku właśnie na tej trasie i przez wiele lat na tej trasie funkcjonowała do połowy lat 80. W połowie lat 80. zmieniono jej trasę, bo wprawdzie łączyła te same krańce, ale nie przez ulicę, obecną ulicę Janka Wiśniewskiego, tylko przez ulicę Morską. Czyli jak gdyby już ta trasa stała się bardziej wydłużona. Tak? A następnie także zmieniały się krańce, bo skierowano ją do węzła Franciszki Cegielskiej, to na początku obecnego stulecia, a później wydłużono ją w większości kursów do pętli w Redłowie przy SKM-ce. No i w tej chwili na takiej trasie ona funkcjonuje, no ale powiedzmy sobie, no łączy od samego początku centrum Gdyni z Babimi Dołami, czyli krańce są tutaj te same. A w przypadku pozostałych linii to dużo się zmieniało. No drugą, którą można byłoby wskazać, to jest linia 119, która łączy wzgórze Świętego Maksymiliana z Dworcem Morskim, tak? Ale ta trasa też ulegała bardzo dużym zmianom, nawet ostatnie nastąpiły w tym roku, więc tutaj tylko te krańce się zgadzają, prawda? Ale już przebieg trasy jest zupełnie inny. Co więcej, o ile w przypadku linii 109, to tutaj następował rozwój także, jeśli chodzi o ilość autobusów kursujących na tej linii i częstotliwość, i to szło w kierunku zwiększania, natomiast no, na linii 119 odwrotnie, tak? Kiedyś tam jeździło kilka autobusów z częstotliwością nawet co 6-7 minut, a więc dużą częstotliwością, to była podstawowa linia do portu, a w tej chwili tam jeździ jeden autobus z częstotliwością co 60 minut, więc ona już jest taka, że tak powiem, no można powiedzieć niszowa i niestety nie będę ukrywał, że nawet były przymiarki do tego, żeby ona przestała funkcjonować, a na szczęście do tego nie doszło. Funkcjonuje od 56 roku, łącząc te krańce. No i częściowo jeszcze zachowała także swoją trasę linia 114. No łączy ona dworzec w Chylonii z Dęptowem, chociaż na początku to łączyła dworzec główny, a nie dworzec w Chylonii z Dęptowem. Dopiero 10 lat później została skrócona do tej relacji obecnej. No, od tego czasu funkcjonuje. No, ciekawostka jest to, że od tego roku także do obsługi tej linii zostały włączone trolejbusy. I ona jest w tej chwili bardziej trolejbusowa niż autobusowa, bo 60% wozokilometrów na niej wykonują trolejbusy. Dzięki czemu? No dzięki temu, że są to elektrobusy, tak? Częściowo pod siecią i częściowo bez sieci. Na tej linii no, współpracują ze sobą autobusy z trolejbusami, część kursów wykonują autobusy, część kursów wykonują trolejbusy. No i taką jeszcze specyficzną linią też jest linia 181, która łączy Gdynię z Sopotem, dlatego że no, zaczynała ona jako linia autobusowa. To nie jest taka, powiedzmy sobie, stara linia, bo ona zaczynała w 1994 roku funkcjonować. Jest niewielką częstotliwością, no, ale popyt spowodował, że trzeba było zwiększać częstotliwość. No i w którymś momencie jednak doszliśmy do wniosku, że można zacząć stopniowo wprowadzać na tą linię trolejbusy. I od 2019, a tu już przegubowe, bo tam tak wysoki popyt, że tam potrzebne są w godzinach szczytu, no w ogóle w dni powszednie pojazdy przegubowe. No a pojazdy przegubowe, w sensie nowoczesne trolejbusy przegubowe, właśnie zostały do Gdyni wprowadzone w 2019 roku. Chociaż wcześniej, w 90-tych latach, były też trolejbusy przegubowe, które uzyskaliśmy z przebudowy autobusów marki Ikarus na trolejbusy. No ale ich nie było dużo, ich stan techniczny nie był najlepszy. Natomiast fabrycznie nowe trolejbusy przegubowe dopiero przyszły do Gdyni w roku 2019 i dzięki nim można było stopniowo zastępować autobusy trolejbusami na linii 181, gdzie ta trasa między Karwinami, Wielkim Kackiem a Sopotem jest wykonywana bez sieci. Specyficzna linia, która no, cieszy się dużym powodzeniem i można powiedzieć dużą oryginalnością.
4: Na zakończenie naszej rozmowy historycznej dopytam jeszcze, o jakich datach nie powinniśmy zapomnieć.
5: Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że taką niezwykle ważną datą dla gdyńskiej komunikacji miejskiej jest rok 1992, kiedy powstał Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, czyli jednostka, której zadaniem jest organizowanie usług komunikacji miejskiej w imieniu władz samorządowych Gdyni i gmin ościennych, które wspólnie z Gdynią mają zintegrowany system komunikacji miejskiej. Obecnie jest to 7 gmin. I no właśnie dzięki ZKM-owi możliwe było wprowadzenie konkurencyjnych przewoźników w stosunku do komunalnego. Możliwa była restrukturyzacja przewoźnika komunalnego. Przede wszystkim osobna spółka trolejbusowa, ale także dwie spółki autobusowe. No, swego czasu zdecydowaliśmy o tym, że mają być dwie spółki autobusowe, bowiem to był okres, kiedy wydawało się, że prywatyzacja komunikacji miejskiej będzie postępować. Tak się nie stało, chociaż w Gdyni mamy sieci gdyńskie obejmujące te 7 gmin. Operatorzy prywatni w liczbie 4 mają prawie 20% udział w pracy eksploatacyjnej, czyli są istotnymi elementami naszego systemu komunikacji miejskiej, mimo że dla przeciętnego pasażera to jest zupełnie niezauważalne, dlatego że dla pasażera usługi świadczy ZKM, czyli organizator, zarząd komunikacji miejskiej, tak? I ten zarząd komunikacji miejskiej zatrudnia operatorów, obecnie 7 operatorów, do realizacji zadań przewozowych. I tak szczerze mówiąc, jeżeli na przykład na RC czy na SC jeździ operator prywatny i operator komunalny, to ten pasażer nie zdaje sobie tak sprawy z tego, czy on jedzie autobusem należącym do tego operatora, czy do innego operatora, bo standard usług jest identyczny. Oczywiście ktoś, kto jest miłośnikiem komunikacji, ktoś, kto powiedzmy sobie interesuje się szczegółami, no to może zauważyć pewną różnicę. I no, dla niego też to jest ciekawe, bo może sobie porównywać i zastanawiać się, który przewoźnik świadczy lepsze usługi pod względem jakościowym, który ma lepszy tabor, który ma bardziej dbających, powiedzmy sobie, o dobre relacje z pasażerami, kierowców i tak dalej, prawda? Więc no, ma to także od tej strony pewne pozytywne strony. Ja byłem bardzo mocno w to zaangażowany, bo byłem jednym z tych, którzy przeprowadzali tą restrukturyzację gdyńskiej komunikacji miejskiej przez 20, prawie 6 lat. Byłem dyrektorem zarządu komunikacji miejskiej w Gdyni i jestem w związku z tym, z tą komunikacją emocjonalnie bardzo mocno związany. Zresztą można powiedzieć, że od najmłodszych lat jako pasjonat komunikacji. Natomiast no, zawodowo od lat 80. do dzisiaj.
4: Jeżeli mówimy o ważnych datach, to chyba też warto wspomnieć o pierwszych pojazdach niskopodłogowych.
5: No na pewno tak. No, najpierw były one na testach, ale do stałej eksploatacji zostały wprowadzone z początkiem 96 roku. Były to autobusy marki, no właśnie. Myśmy mówili, że Mercedes, chociaż tak naprawdę to były Jelcze, które były produkowane w wersji Mercedesa O405, czyli bardzo nowoczesne, jak na tamte warunki, pojazdy, które no, stanowiły niesamowity przełom jakościowy w rozwoju gdyńskiej komunikacji miejskiej. Potem doszły w 1998 roku, no właściwie można powiedzieć, że w 1997, bo pierwszy pojazd przegubowy, niskopodłogowy został wprowadzony przez prywatnego przewoźnika. Wówczas to jeszcze był przewoźnik państwowy PKS Wercherowo, obecnie PKS Gdynia. Natomiast w 1998 roku przyszły pierwsze niskopodłogowe pojazdy komunalne marki Neoplan, już dzisiaj takich nie ma. No a w 99 roku pojawił się pierwszy niskopodłogowy trolejbus. No i od tego czasu stopniowo była wprowadzana komunikacja niskopodłogowa i szukając ważnych dat, no to podobno rok 2007, kiedy został wycofany ostatni autobus wysokopodłogowy i 2012, kiedy został wycofany ostatni trolejbus i od połowy 2012 roku, nie licząc pojazdów zabytkowych, bo takie mamy, to gdyńska komunikacja miejska to jest komunikacja w pełni niskopodłogowa, a te pojazdy zabytkowe to jest oczywiście atrakcja. Jest jedna specjalna linia trolejbusowa, na której w sezonie, w dni świąteczne eksploatowane są te trolejbusy.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, to jest Magazyn Lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
6: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdańsk i Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa, a tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tu przed wojną było już 120 tysięcy osób i pierwsze miejsce właśnie szkoły ta była na ulicy Morskiej i tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przypominam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej, w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
3: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
6: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
3: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
6: Oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam, w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Parcu przez Zapad Wrzeszcz kazano im piechotę i kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiano naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? Mówiono, że Gdańsk, Sopot jest wypalane serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono i szkołę zakończono w 1951 roku i rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. No tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
4: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
6: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiała być, 300 nauczycieli była kilkudziesięciu i wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała przejść wstrząs związanym oczywiście ze stalinizmem, czyli wzrokiem 48. Zwolniona, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte i po wojnie wrócił do Gdyni i został był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum w Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
4: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
6: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniano mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie ruiny, tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica, właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
7: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
6: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale braniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca i szczególnie on zaznaczył swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 80. bodajże 4, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie, w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 93 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie Polskiego Sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzymskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy sali moja radość, czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 89 roku jako dziennikarz.

0: Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Segielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
1: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
0: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 1956 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza, nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole, co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc ta duchowość tej szkoły się wydaje mi jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj może stwarzać więcej alternatyw, ale to tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki. I to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
1: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
0: Szkoła drugie liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują się właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dres to nie dress code, a życie to twój najdłuższy wybieg. Dziś w naszym studiu gościliśmy Grażynę Paturalską, kolorowego ptaka, stylistkę, tą, która kocha Trójmiasto i jej mieszkańców, ale kilka tygodni w roku zawsze musi spędzić w Hiszpanii. Czy Polacy stali się bardziej kolorowi? Posłuchajcie.
4: Czy ubierając siebie, tak naprawdę ubieramy swoją duszę, swój nastrój?
5: Tak powinno być, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Ja na przykład często obserwuję takie zjawisko, gdzie panie, panowie również biegają na jakieś zakupy w różnych centrach handlowych, w ulubionych sklepach i tak dalej. I w zasadzie kupują żywcem tak zwanego manekina. Czyli kupują to, co jest na wystawie, stworzone przez osobę, no właściwie dla osoby, która właściwie nie istnieje, bo manekin jest tylko ekspozycją, jest wieszakiem, który ma prezentować aktualne kolekcje różnych marek. Natomiast chodzi o to, żeby ubierając się, żebyśmy pokazali kawałek siebie. Oczywiście taki kawałek, który sami chcemy pokazać.
4: No właśnie, na pani stronie jest taki bardzo ładny cytat.

0: że życie to wybieg i to od nas zależy, jakim modelem na tym wybiegu będziemy.
1: Tak, to jest mój osobisty cytat, do którego bardzo chętnie się odwołuję. Życie to najdłuższy wybieg, po którym kroczysz, bądź więc na nim najlepszym, bo autentycznym modelem. I co to dla mnie oznacza? Autentyczność jest w ogóle cechą nie do przecenienia, bo jeśli jesteśmy sobą, jeżeli mamy odwagę być sobą, a nie każdy ma odwagę być sobą, dzisiaj w świecie wyścigu szczurów i tak dalej ścigamy się, właściwie nie wiadomo o co zapominamy, a zapominamy, że największym dobrem jesteśmy my sami dla siebie. I od tego tak naprawdę bierze się całe nasze szczęście lub nieszczęście, bo jeżeli w siebie nie wierzymy, nie mamy poczucia własnej wartości, jesteśmy gdzieś tam pogubieni w wielu obszarach życia. Jeżeli uwierzymy w siebie, zainwestujemy właściwie, czyli w siebie, bo ze sobą będziemy do końca, to wówczas wszystko wydaje się może nie tyle proste i łatwe, ale znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze i znacznie prawdziwsze.
0: Bo tak naprawdę ubrania w jakiś sposób są naszym takim, no powiedziałabym, buforem bezpieczeństwa, namiotem. Czasami kryjemy swoje problemy za nimi.
1: Oj tak, oczywiście. A czasami w całkiem nieuświadomiony sposób odkrywamy te problemy. Na przykład obserwuję takie zjawisko, że sama na sobie to przetestowałam, że kiedy mam gorsze dni, teraz już się to nie zdarza, ale zanim zajęłam się profesjonalnie stylizacjami, projektowaniem ubrań i tak dalej, zauważałam taką prawidłowość, że kiedy było mi smutno, kiedy było mi źle, kiedy była szara, smutna jesień, przez wiele dni padał deszcz, a ja jestem meteopatką,
0: to
1: zupełnie nieświadomie sięgałam po kolory szare, no takie smutne, takie, w których sama zginę w tym nieistniejącym otoczeniu, czyli otoczenie szare, smutne, zapłakane ulice, szare budynki, bo takich jest najwięcej niestety w naszym klimacie i też chęć wtopienia się w tło, czyli nie ma mnie. I właśnie w tym rzecz, żeby po prostu każdy człowiek powinien chcieć istnieć, więc to jest to, co możemy zrobić sami, świadomie, wybierając właściwe kolory.
0: Ale czasami to jest też taka samozapętlająca się pętla, że jak już jestem ten piąty dzień w dresie, to ciężko mi się z tego dresu wyjąć.
1: Oj tak, to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza niebezpieczne zjawisko po pandemii, po wszystkim, co się po niej przetoczyło.
0: Tak, siedzimy w domu.
1: Oczywiście, pewnie, że tak, siedzimy w domu, zero motywacji, siedzimy, nawet nie mamy świadomości tego, że ten dres jest coraz bardziej napięty na nas, bo wszystko rośnie, prawda? W związku z tym po prostu jakby nasza motywacja bardzo maleje. Tak samo jest po okresach jakiejś tam dłuższej choroby, kiedy mamy znowu wskoczyć w coś normalnego, żeby funkcjonować w normalnym świecie, nazwijmy to, to jest to samo. Więc jest to takie właściwie łamanie własnej niechęci do tego, żeby wyglądać. A ja zapewniam, że warto, bo człowiek, który odrobinę chociażby o siebie zadba, zrobi to minimum, czyli wyskoczy z tego dresu, pomyśli, zastanowi się nad tym, w czym dzisiaj dobrze by wyglądał, wyglądała. To jest pierwszy krok do tego, żeby poczuć się znacznie lepiej i żeby właśnie wychodzić z takiego stanu, takiego nieświadomego marazmu. Tak.
0: A nie ma pani wrażenia, że teraz w social mediach, wiadomo, króluje ten trend bycia pięknym, ale też mam wrażenie, że króluje trend bycia trochę niechlujem, że masz prawo być w dresie, masz prawo mieć nieumyte przez tydzień włosy. I czy to troszeczkę w złym kierunku nie idzie?
1: Ja bardzo ubolewam i to działa niestety w bardzo złym kierunku. I od razu chciałabym jakby rozdzielić te dwie rzeczy, o których pani mówi. Pierwsza, nieumyte włosy w ogóle nie. Nie mam tolerancji, absolutnie nie. Włosy trzeba myć, jak
0: dobrze,
1: są tłuste.
0: Nie wolno.
1: Nie wolno. To... Myślę, że pani nie ma tego problemu nigdy. Więc to nie, na to zgody nie ma. I to jest ta podstawa. To jest właściwie ta higiena, o którą każdy człowiek dbający w sposób podstawowy o siebie powinien wypełniać.
0: Tak, ale gdzieś te takie nagłówki. Nie umyć tak. włosów, nie przejmuj się, no, jesteś piękna.
1: No właśnie. I to trochę takie na wyrost, bo piękna jesteś wtedy, kiedy o siebie zadbasz. Zresztą ja w moim wieku mam takie cudowne powiedzenie, to nie jest moje, gdzieś zasłyszałam, ale ciągle to powtarzam, że młodość zdobi młodość, a starość staranie. Więc im bardziej idziemy w wiek, tym bardziej, jeżeli chcemy dobrze wyglądać, a co za tym idzie, Jeżeli chcemy się dobrze czuć, to powinniśmy po prostu w sposób zwyczajny, normalny, codziennie zadbać o siebie. Tak jak codziennie człowiek wstaje, myje zęby, robi podstawową toaletę, tak samo tutaj, no po prostu to staranie jest czymś tak podstawowym i nieodzownym, ale właśnie zaczęłyśmy od tych nieumytych włosów, a teraz przejdę do tego dresu. Więc na początku, szczerze powiem, po tej pandemii byłam taka strasznie zbuntowana i mówię, no co te dresy tutaj, dres to nie dress code, takie moje też kolejne hasło, ale dochodzę do wniosku, że nie warto z tym walczyć, bo ludzie muszą poczuć się swobodnie, zwłaszcza w niektórych obszarach życia. Natomiast wciąż jeszcze jestem absolutnie za z większą dbałością, za ubieraniem się na jakieś nadzwyczajne okazje, typu wyjście gdzieś tam do teatru, wyjście, no nie wiem,
2: oj,
1: z przyjaciółmi i tak dalej. Ja wiem, że to się bardzo zmieniło, ale właśnie pytanie, czy wszyscy mają się tak poddać tej dresomanii? I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko dresom. Sama mam kilka i lubię je nosić. Ale staram się nosić je wtedy, kiedy, że tak powiem, one są dla mnie wygodne, spełniają moje oczekiwania i chcę odpocząć, natomiast wtedy, kiedy wychodzę, no chcę po prostu wyglądać i ten dres, no niestety prawdopodobnie tej funkcji, nawet jeżeli odświętny, to nie spełni. Przede wszystkim też, mówię to jako kobieta, która dostrzega piękno kobiet nieodkryte i tutaj panie trafiają do mnie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, co mają zmienić w swoim wyglądzie, żeby po prostu wyglądać lepiej, a co za tym idzie, co właśnie wcześniej powiedziałam, czuć się też lepiej, bo to idzie w parze. I moja odpowiedź jest prosta, naprawdę bardzo prosta. Zadbać o siebie w prosty sposób, wyskoczyć z dresu, poszukać czegoś albo w zasobach własnej szafy, albo to, co mówiłyśmy na początku, odkryć własną duszę. Zajrzeć tam, poszukać siebie i powiedzieć sobie, w czym się naprawdę nie tylko dobrze czuję, ale też w czym dobrze wyglądam. Jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że rozbłysłam. Więc właśnie o takie małe, drobne rzeczy codzienne.
2: Czyli takie trochę małe ukłucie pozytywne.
1: Tak, tak, tak. Inspiracje i siłę do tego, żeby chcieć więcej.
2: A jak pani tak obserwuje na przestrzeni lat mieszkańców Trójmiasta, no bo jesteśmy w Trójmieście, jak się ta moda zmienia? Czy my się stajemy bardziej kolorowi, bardziej odważni?
1: Tak. Jestem absolutnie pewna co do tego, że bardziej kolorowi, bo jeszcze kilka lat temu, w ogóle nie tylko w Trójmieście, ale generalnie widziałam taką tendencję, zwłaszcza w Polsce, podkreślam, zwłaszcza w Polsce, bo w Europie i gdzieś tam na świecie ludzie są, mam wrażenie, bardziej kolorowi. My Polacy uciekliśmy troszeczkę właśnie tak jak ten nasz klimat, w szarości, czernie i te takie smutne, zgaszone kolory, ale wygląda pani akurat świetnie, więc absolutnie rozumiem.
2: Ja zresztą, cała na czarno.
1: Tak, zresztą myślę, że nie codziennie pani nosi tylko te kolory, ale właśnie wracając, mam wrażenie, że coraz więcej jest kolorów, coraz więcej jest chęci i odwagi sięgania po te kolory. Może właśnie wbrew pozorom, właśnie ta pandemia zrobiła to dobrego, że z jednej strony może odziała nas w te dresy i luźne ubrania, ale z drugiej strony być może zapragnęliśmy, tak zwyczajnie, fizycznie zatęskniliśmy za kolorami. I myślę, że to też jest taki pewnie pozytywny wpływ.
2: Ja też często spotykam się z takimi hasłami, że osobom, które są przy tuszy,
1: tak?
2: Nie wypada nosić kolorów.
1: Oj, to nieprawda, to absolutnie nieprawda.
2: Gdzie ja się z tym nie zgadzam, bo ja kocham wszystkie kolory świata.
1: Ja absolutnie też się z tym nie zgadzam. Uważam, że kolor jest odzwierciedleniem właśnie rąbka duszy. Kolor jest tym, co pokazuje to, co mamy wewnątrz. No i właśnie te kolory, które wybieramy, tak? Jest nam smutno, sięgamy po smutne kolory, podświadomie, jeżeli nie mamy na ten temat wiedzy. Jest nam wesoło, sięgamy po kolory.
2: Ale ja mam wrażenie, że trochę społeczeństwo nas gasi, bo nie wiem, przykład, zakładam białe spodnie i teraz wiem, że mi może trochę nie wypada chodzić w białych, ale z drugiej strony ja się czuję w nich dobrze.
1: No i właśnie o to chodzi, bo nie ma czegoś takiego wypada, nie wypada. Jest tylko być może jedyna zasada, która powinna, zdrowa zasada, która powinna obowiązywać. A więc czy się dobrze czujemy, to jest jedno i czasami możemy się dobrze czuć, ale coś niefajnie wygląda. Więc żeby nauczyć się właśnie takiej drobnej, bardzo drobnej sztuki własnej stylizacji, na własnej osobie poćwiczyć, stanąć sobie przed lustrem i popatrzeć, w tym wyglądam dobrze. To mnie poszczupla, a to może niekoniecznie, albo na przykład jest nieodpowiednia wysokość spodni, tak? Mhm. I zamiast ukrywać pewne rzeczy, wysmuklać sylwetkę, to na zwyczajnie, no, po prostu pokazuje to, co niekoniecznie byśmy chciały pokazywać całemu światu. Więc to jest tylko i wyłącznie sztuka stylizacji, postawienia siebie przed lustrem i wykonania własnych wyborów. Tego, co lubię, w czym się dobrze czuję i w czym zarazem dobrze wyglądam.
2: Mhm. A jak się pani czuje, kiedy czaruje te szafy? Kiedy przychodzą panie, nie wiem, właśnie w smutnych spódnicach szarych, a wychodzą od pani jak takie kolorowe ptaki?
1: No więc ja po pierwsze tak, czuję się uskrzydlona za każdym razem, kiedy wychodzi ode mnie kolejna pani i wrażenie mam takie, przyszła do mnie smutna, zagubiona, a wychodzi i frunie. I to jest po prostu najcudowniejsze, najpiękniejsze uczucie, jakie w ogóle w tej, nie powiem, że profesji, to jest bardziej umiejętność, bardziej intuicja, bardziej pasja ubierania, odkrywania ludzi dla nich samych. Więc to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się może zdarzyć, jeżeli przychodzi ktoś smutny, a wychodzi wesoły, uśmiechnięty, jest naładowany energią i chce wrócić.
2: Mhm. Ale też trzeba podkreślić, że modą możemy się bawić i wcale nie musimy mieć na nią bardzo dużo pieniędzy.
1: Zdecydowanie. Jest to prawda, o której całe życie mówię i piszę, w książkach również, że moda nie musi być droga. Ważne jest, żeby decydować się, jeżeli nie mamy zasobnego portfela, to decydować się raczej na mniej ubrań, ale dobrej jakości, bo to nas będzie kształtowało i to nam pozwoli stworzyć własny styl w oparciu o dobrze dobrane rzeczy. I nie trzeba tych rzeczy mieć aż tylu, ale na przykład w złej jakości gatunku, bo po prostu później te rzeczy się nie sprawdzają, zakładamy je dwa czy trzy razy po pierwszym praniu, one źle wyglądają albo zwyczajnie są źle skrojone i później źle na nas wyglądają, więc ja przy ograniczonej zasobności portfela zalecam, żeby decydować się na dobry gatunek i na mniej rzeczy, ale takich, z których będziemy zadowolone, będziemy zadowoleni, bo również panowie, których będziemy się cieszyć i w których będziemy dobrze wyglądać.
2: No właśnie, chciałam podpytać o panów, bo ich garderobę czasami trudno zmienić. Oni mają swoje ukochane, podarte portki i nie da się.
1: No właśnie, to jest rzeczywiście jest to taka walka, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, ale ja myślę, że młodzi mężczyźni wbrew pozorom w momencie, kiedy raz pozwolą sobie ubrać się stosownie do okoliczności, zwłaszcza jeżeli są to jakieś ważne okoliczności w ich życiu, jeżeli zasmakują tej podstawowej elegancji, a znam wielu takich panów i takie stylizacje robiłam, to proszę mi uwierzyć, że oni są bardziej wierni i bardziej wytrwali w poszukiwaniu tego, co jest dla nich dobre i mam wrażenie, bardziej drążą temat. Być może dlatego, że sami sobie, przynajmniej większość z nich, nie ufa i szukają porady specjalisty, natomiast my kobiety mamy to do siebie, że bardzo chętnie przyszlibyśmy, nie powiem, że zawsze, ale do stylistów, żeby usłyszeć, że jesteśmy świetnie ubrane i nic nie potrzebujemy. I czasami rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze, bo jeżeli już jest to pytanie w nas, czy robimy coś właściwie, czy niewłaściwie, to znaczy, że ta porada się jednak przydaje.
2: Mhm. To jeszcze podpytam na koniec o te kolory, bo to mnie intryguje. Jak pani dobiera kolorystykę, barwy do człowieka?
1: Przede wszystkim bazą tutaj jest analiza kolorystyczna. Ja bez problemu potrafię powiedzieć, najczęściej oczywiście, bo farbowane włosy zmieniają to, kto jest jakim typem kolorystycznym. Stwierdzenie, czy ta nasza natura wymaga poprawienia, a jeżeli to w którym kierunku, jak mamy pójść z koloryzacją, czy schłodzić kolory, czy może je ocieplić i dopiero wtedy dobierać te najlepsze kolory, tak żeby one naprawdę nas zdobiły, żeby dawały nam życie, energię i piękny wygląd.
3: Magazyn lokalny. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku został powołany decyzją Rady Miasta Gdańska 17 lutego 2005 roku. Historia komunikacji miejskiej w Gdańsku jest jednak dużo starsza i wcale nie zaczyna się od wprowadzania pierwszych autobusów, które dziś są zdecydowanie najbardziej popularnym środkiem transportu zbiorowego. Pełną historię gdańskiej komunikacji miejskiej opowiedział mi szczegółowo Cezary Kamiński z działu przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat historii właśnie z ZTM-u gdańskiego, gdańskich tramwajów. Od czego powinniśmy zacząć? Właściwie do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, zaczynając tę rozmowę?
4: Początek tramwajów gdańskich to jest era tramwajów konnych, czyli XIX wiek. Dokładnie 1873 rok. Dokładnie wtedy w czerwcu pojechały pierwsze gdańskie tramwaje na trasie ze Śródmieścia do Oliwy. W kolejnych latach tramwaje zdobywały coraz to kolejne dzielnice miasta, m.in. Orunie, Siedlce, z czasem także Śródmieście całego miasta, a koniec XIX wieku to już rewolucja elektryczna. Tutaj wzorem całej Europy tramwaje stały się napędzane prądem elektrycznym, dzięki czemu mogli podróżować mieszkańcy szybciej, wygodniej i równolegle jak najbardziej pracowano nad nowymi trasami. Również tramwaje dotarły na gdańskie plaże, do Brzeźna, Jelitkowa i na Stogi. Kolejne lata to jest regularne zwiększanie parku taborowego, coraz więcej wagonów, zarówno silnikowych, jak i doczepnych, ze względu na rosnące potrzeby międzydzielnicowych połączeń miasta.
3: Jeszcze dopytałbym o te tramwaje konne, bo to coś, co jest dosyć dzisiaj no nie do spotkania chyba nigdzie. Ile osób mogło wziąć do tego wagonu, czy może ile koni go ciągnęło?
4: Standardowe wagony tramwaju konnego były ciągnięte przez dwa konie. Jednak trzeba pamiętać, że Gdańsk jest miastem o bardzo specyficznej budowie terenu i na przykład we Wrzeszczu Górnym, w ciągu Alei Grunwaldzkiej od ulicy Miszewskiego do góry, występuje bardzo stromy podjazd i tam dosprzęgano trzeciego konia, który pomagał ciągnąć wóz. Warto tutaj jako ciekawostkę zaznaczyć, że mieliśmy dwa podstawowe rodzaje wagonów konnych, wagony jednopokładowe oraz wagony piętrowe. Główne ciągi były obsługiwane wagonami piętrowymi, które mogły pomieścić więcej pasażerów. Górny pokład był przeznaczony wyłącznie dla miejsc siedzących.
3: I ile pasażerów taki jeden skład, powiedzmy, z dwoma końmi czy trzema koni mógł uciągnąć?
4: No w porównaniu do dzisiejszych czasów to jest bardzo niewiele, bo około 30-40 osób max, ze względu na ograniczenia związane właśnie z tym, że był to jednak wóz ciągnięty przez konie. I trzeba pamiętać, że tu rozwijano też przez to małe prędkości, tak? Typowy chód konia no to jest do 20 km na godzinę max, także spokojnym tempem można było podróżować. Później, gdy weszły tramwaje elektryczne, no to już zdecydowanie przyspieszyły te podróże, bo pierwsze tramwaje elektryczne były średnio dwa razy szybsze niż tramwaje konne.
3: To jeszcze kończąc temat tramwajów konnych, chciałem dopytać, jak dużo ich było w Gdańsku? Przykładowo na tej pierwszej, myślę też podstawowej linii ze Śródmieścia do Oliwy te konie jeździły, nie wiem, raz na dwie godziny na przykład, czy mimo wszystko ta częstotliwość była dosyć wysoka?
4: Częstotliwości początkowo były całkiem znośne, nawet biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, ponieważ podstawą taktu był takt co 20 minut, czasami dogęszczano nawet do części odbywających się kursów. W godzinach pozaszczytowych, wieczornych częstotliwość spadała do 130-140 minut, czyli w sumie podobnie jak w standardach czasów dzisiejszych.
3: Później pojawiły się te tramwaje elektryczne. Która linia jako pierwsza została wybrana jako ta, którą należy zelektryfikować?
4: Pierwsze zelektryfikowane trasy w Gdańsku równolegle w jednym dniu otwarto dwie ze Śródmieścia na Orunię oraz ze Śródmieścia do Siedlec. Były to linie, które były niezależne względem reszty sieci pod tym kątem, że nie przecinały po drodze żadnej innej trasy, więc swobodnie wybiegały od Śródmieścia w krańcowe wówczas dzielnice miasta.
3: I te tramwaje były jako pierwsze, pewnie też tak dosyć małe, tak? No bo zakładam, że te pierwsze pojazdy, które przyjechały do Gdańska, były niewiele większe od tych wagonów ciągniętych przez konie.
4: Zgadza się. Pierwsze tramwaje elektryczne również mieściły podobną liczbę pasażerów. Później w miarę rozrostu sieci kupowano coraz to większe wagony. Już na początku XX wieku pierwsze wówczas wielkopojemne wagony typu Maximum oraz szereg wagonów doczepnych również zakupowano. A po elektryfikacji całej sieci wagony tramwaju konnego posłużyły także jako doczepy, więc można było spotkać składy dwu- i trzywagonowe.
3: Czyli one miały ten sam rozstaw torów? To jest taki sam rozstaw, jaki dzisiaj mamy w Gdańsku?
4: Tak, od początku mamy dokładnie taki sam rozstaw. Rozstaw tak zwany normalny, stosowany w większości krajów Europy. Dokładnie 1435 mm.
3: Do jakiego roku można powiedzieć, że te linie tramwajowe się cały czas rozwijały? No bo na pewno, nie wiem, chociażby czasy wojny coś musiało przystopować w pewnym momencie.
4: Rozwój tramwajów gdańskich praktycznie trwa do dzisiaj, ponieważ regularnie, co kilka lat mamy do czynienia z oddawaniem kolejnych odcinków tras. Jeśli chodzi o pierwsze lata tramwaju zelektryfikowanego, czyli początek XX wieku, 1908 rok tramwaj pojechał do Jelitkowa po raz pierwszy. Kolejną bardzo wielką i hucznie otwieraną inwestycją to był rok 1927, początek linii tramwajowej na Stogi Plaże. Bardzo wówczas przedsiębiorstwu gdańskich tramwajów zależało właśnie na tej trasie. Zakupiono kilkadziesiąt nowych całkowicie tramwajów, które kursowały ze Śródmieścia, spod dworca głównego właśnie na Stogi. Planowano również szereg kolejnych linii, między innymi trasę na Suchanino, ale niestety te plany właśnie przerwała II wojna światowa. Z kolei po II wojnie, już po odzyskaniu Gdańska przez Wojska Polskie, pierwszą trasą nową, zbudowaną zupełnie tramwajową, już rok po wojnie, w 1946 roku, była linia do Sopotu, która funkcjonowała do 60 roku i została zlikwidowana ze względu na silną konkurencję ze strony świeżo powstałej wówczas kolei SKM. Czasy PRL-u to już są inwestycje związane z nowymi osiedlami na Przymorzu oraz Zaspie, słynne komunistyczne blokowiska, które również były skomunikowane linią tramwajową, obecnie przebiegającą wzdłuż ulicy Chłopskiej oraz Alei Rzeczypospolitej Legionów. Kolejnym przełomem w rozwoju gdańskich tramwajów było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację kolejnych tras. Pierwszą, największą inwestycją od lat to był tramwaj na Chełm i kolejno przed Euro 2012 trasa na Ostowicę Świętokrzyską, później na Piecki Migowo, wzdłuż Alei Adamowicza do Ujeździska oraz w tym roku otwarta niedawno trasa Nowa Warszawska.
3: Cały czas mówimy głównie o tramwajach i nie da się ukryć, że dawno temu, kiedy te tramwaje się dopiero co pojawiły, no one stanowiły trzon komunikacji miejskiej, ale mimo wszystko dzisiaj ciężko byłoby sobie wyobrazić schemat gdańskiej komunikacji miejskiej bez autobusów. Kiedy zdecydowano, że tramwaj to za mało, albo dlaczego w ogóle zdecydowano, że na początek tylko tramwaj będzie tutaj stanowił właśnie trzon tej komunikacji miejskiej, a nie autobusy? No wiadomo, wtedy jeszcze autobusów nie było, ale chociażby zwykłe zaprzęgi konne.
4: Tramwaj od początku był uważany jako optymalny środek transportu większej liczby osób, ze względu na to, że możliwości uciągowe i transportowe zaprzęgów konnych, a także pierwszych samochodów czy pierwszych minibusów były bardzo ograniczone. W momencie, kiedy dopiero pojawiały się pierwsze większe autobusy, zdecydowano się na uruchomienie pierwszych tras autobusowych. To jest początek okresu międzywojennego. Zanim otwarto tramwaj na Stogi, to właśnie tam skierowano autobusy, ale także autobusami połączono Gdańsk z Sopotem, bo wówczas jeszcze o kolei SKM nie było mowy, więc mimo wszystko autobusy grały rolę bardziej połączeń uzupełniających, a także regionalnych. Można było autobusami dojechać z Gdańska do pobliskich miejscowości, a także do oddalonych, nieco bardziej większych ośrodków miejskich. Rozrost komunikacji autobusowej to jest zdecydowanie czas PRL-u. Ze względu na silną rozbudowę nowych osiedli, między innymi właśnie Przymorza, Zaspy czy też Chełmu, a także dowozu do zakładów przemysłowych, na przykład rafinerii, czy nowego wówczas lotniska w Rębiechowie.
3: Chciałem zapytać też o plany, które na przestrzeni lat pojawiały się w Zarządzie Transportu Miejskiego. Wcześniej jeszcze oczywiście spółka nazywała się inaczej, ale poza planami tramwaju na Suchanino, które ostatecznie odłożono na później, czy poza tramwajem, który jeździł do Sopotu, ale go zlikwidowano, czy istnieją w Gdańsku jeszcze, czy w ogóle w Trójmieście linie tramwajowe, albo może ewentualnie linie autobusowe, które istniały przez pewien okres, ale je zlikwidowano, bądź na przykład były plany wybudowania, powstania takiej linii, ale nigdy nie doszły one do skutku?
4: Warto tutaj wspomnieć o istniejącej przez wiele, wiele lat od początku istnienia tramwajów konnych jeszcze trasy tramwajowej na Orunie, która została ostatecznie zlikwidowana na początku lat 70. Aczkolwiek częściowym może nawiązaniem do chęci lepszego połączenia tej dzielnicy, przede wszystkim ze Śródmieściem, ale także z innymi dzielnicami południowymi, może być planowana trasa SKM Południe, która ma być właśnie kontynuacją trasy SKM ze Śródmieścia właśnie przez Sorunię, przecinać tak Świętego Wojciecha, w sąsiedztwie pętli Łostowice-Świętokrzyska, nowych osiedli południowych do planowanego węzła Kowale. Czyli można tutaj powiedzieć, że trochę inspirujemy się historią, ale jednak zdecydowanie patrzymy na bieżący rozwój urbanistyczny miasta.
3: I innych linii tak naprawdę już planowanych czy polikwidowanych, innych niż ta, co wspomnieliśmy, niż ta, co do Sopotu czy na Orunie, to już nie było.
4: Planów przez wszystkie lata przewijało się bardzo dużo, aczkolwiek ciężko stwierdzić, które z nich jednoznacznie byłyby warte, żeby ponownie je procedować. Obecnie skupiamy się na koncepcjach rozwoju sieci tramwajowej w znaczeniu ogólnym urbanistyki miasta i nowych trendów, które obserwujemy w podróżach mieszkańców po mieście. W obrębie górnego tarasu jest to właśnie trasa tramwajowa z Lawendowego Wzgórza, czyli niedawno wybudowanego krańca, w kierunku południowym do węzła planowanego Kowale z koleją SKM Południe, a także dopełnienie i dogęszczenie sieci tramwajowej w obrębie Dolnego Tarasu, między innymi wzdłuż ulicy Obrońców Wybrzeża Czarnego Dworu, a także kompleksowego połączenia Górnego i Dolnego Tarasu, czyli priorytetowego obecnie dla nas połączenia Gdańsk Południe-Wrzeszcz, które jest przewidziane właśnie do realizacji w pierwszej kolejności ze względu na konieczność połączenia dzielnic południowych w szybki sposób tramwajem omijającym korki w centrum Dolnego Tarasu, gdzie rozgrywa się większość życia pracowniczego i biznesowego Gdańszczan.
3: To na zakończenie jeszcze zapytam, jak wyglądały na przestrzeni lat opłaty za tą komunikację miejską. Dzisiaj wiadomo, że mamy bilety wirtualne. Kiedyś, jak już się domyślam z podobnych rozmów chociażby w Gdyni, że nie było w ogóle bilecików papierowych, a bardziej w każdym pojeździe osobno płaciło się, że tak powiem, za przejazd.
4: Jak najbardziej obowiązywały opłaty za przejazd w pojazdach, aczkolwiek zatrudnieni wówczas konduktorzy przebywający w pojazdach prowadzili kasę za pomocą monet i banknotów, a także i wydawali papierowe bilety. Miały one na przestrzeni lat różne kształty i różne wzory. Pierwsze bilety to były bilety z wybijanymi właśnie nominałami, a także trasą przejazdu, co było ciekawe na przykład w przypadku biletów okresowych. Funkcjonowały już wtedy bilety takie jak na przykład miesięczne czy semestralne, gdzie kupowało się bilet na dany odcinek sieci. Na liczbę przystanków, liczbę stref miało się bilet właśnie z zaznaczonym konkretnym przebiegiem i tylko w jego obrębie można było korzystać na podstawie tego biletu. Czasem coraz popularniejsze stały się bilety jednorazowe. W końcu też weszły pierwsze półautomaty na bilety już w okresie PRL-u, gdzie przy wrzucaniu monety można było sobie z takiego półautomatu wykręcić bilet i go skasować. Pewnie starsza część mieszkańców Gdańska pamięta jeszcze bilety dziurkowane, gdzie w każdym pojeździe funkcję kasownika pełnił dziurkarz wybijający odpowiedni wzór. Jeśli chodzi o wzory biletów i jakby ich użyteczność też przy kontroli, to są lata 90. 2000, przełom, kiedy weszły już kasowniki elektroniczne z wybijaną datą, godziną, a także dzisiejsze czasy, czyli już bilety elektroniczne zapisane na kartach, niezależnie od tego, jak podróżowali mieszkańcy, dokąd, bilety jak najbardziej funkcjonowały, miały różne formy i uważamy, że jak najbardziej warto pamiętać o tej historii, bo przez te 150 lat, od kiedy pierwszy tramwaj pojechał po ulicach Gdańska, faktycznie bardzo wiele się zmieniło i jest to z pewnością fascynująca historia.
5: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Kiedyś istniała tu tylko dzisiejsza ulica Starowiejska, a cała tutejsza wioska była mniejsza od pobliskiej Chyloni czy Oksywia. Mowa o dzisiejszym Śródmieściu Gdyni, którego historię w rozmowie przedstawił mi Dariusz Małszycki, kierownik działu historycznego w Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolei o Śródmieściu Gdyni, czyli najstarszej części, jeżeli chodzi o Gdynię jako osadę, która istniała jeszcze zanim tak naprawdę pojawiła się decyzja o budowie portu, chociaż wtedy wyglądało to zupełnie inaczej.
6: Gdynia, Śródmieście powstało na gruntach dawnej wioski Gdynia, o której pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1253. No ale Gdynia została wspomniana tylko dlatego, że była jedną z wiosek należących do parafii w Oksywiu. Także Oksywie to tutaj może dzierżyć miano najstarszego miejsca Gdyni, do Oksywiu jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pisano, jako że tam wybudowano jeden tutaj z pierwszych kościołów na Pomorzu Północnym. Jeśli chodzi o samą Gdynię, to od wieków ona skupiała się wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. No, sama nazwa wskazuje o tym, że jest to ulica Starowiejska, że to była po prostu ulica, wzdłuż której były rozrzucone budynki mieszkalne i gospodarstwa gdynian. Z tym, że ta dawna droga wiejska, bo ona jeszcze się wtedy nie nazywała Starowiejską, nie miała takiego przebiegu jak obecna ulica. Obecna ulica nabrała taki kształt idący prosto, tak lekko pod skotem w stronę morza w roku 1928, a więc kiedy już budowano port, 2 lata po nadaniu praw miejskich. Przedtem ona wiła się tak w sposób kręty, tak nieregularny i to widać, jak przejdziemy się ulicą Starowiejską, po lewej stronie pod numerem 30 jest domek, tak zwany domek Abrahama, to ze względu na to, że w tym domku ostatnie 3 lata spędził znany działacz kaszubski, patriota Antoni Abraham, dlatego nazywamy go domkiem Abrahama. W rzeczywistości należał i należy do rodziny Skwierczów, też jednej z najstarszych rodzin kaszubskich gdyńskich. I ten dom jest troszkę odsunięty od obecnego przebiegu ulicy Starowiejskiej i stoi pod skosem, bo w tamtym czasie, w tym miejscu dawna ulica Starowiejska przebiegała bliżej tamtego domu. I na przykład ta kamienica sąsiednia pod numerem 28 została wybudowana niejako ta droga biegła za tą kamienicą, tylko że jak ją wyprostowano, to ona nabrała obecnego kształtu. No i wzdłuż ulicy Starowiejskiej, jak już wspomniałem, były rozmieszczone gospodarstwa górskie, rolnicze, bo wioska Gdynia była, nie była małą wioską rybacką, ale była średnią wioską, ale wioską rolniczo-rybacką, i w której jednak większość mieszkańców stanowili rolnicy, a rybacy stanowili około 10% mieszkańców i mieli swoje osady skupione bliżej oczywiście plaży, gdzie przystań rybacka gdyńska znajdowała się mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Żeromskiego Waszyngtona, bo ulica Waszyngtona nazywała się do 1933 roku ulicą Nadbrzeżną, ponieważ była przy samej plaży. Część terenu w momencie budowania portu trochę lądu zyskaliśmy przez to, że został on usypany i teraz dzisiejsze wieżowce Sea Towers na przykład jest wybudowane na terenie albo dawnego morza, albo częściowo dawnej plaży. Ale cofając się nieco w stronę lądu i mówiąc o ulicy Starowiejskiej, to też warto wspomnieć, że przy tej ulicy umieszczono przystanek kolejowy, bo Gdynia uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem, później ze Szczecinem w 1870 roku. W 1895 roku w Gdyni umiejscowiono, można powiedzieć, przystanek, bo jeszcze nie dworzec, sam budynek, pierwszy budynek dworca wybudowano na początku XX wieku, bo to budynek z cegły. No i ta ulica Starowiejska była niedaleko tego dworca i właśnie z dworca prowadziła dawną drogą wiejską droga w stronę plaży i ta droga wiejska kończyła się takim placem, który w latach 20. nosił miano Rynku Kaszubskiego. No to ze względu na to, że w tym miejscu skupiały się też takie czasami kramy, odbywały się targi. Rynek Kaszubski, czyli obecny plac Kaszubski, było to miejsce spotkań rolników i rynków rybaków i każdy tutaj sprzedawał swoje towary. Teraz na Placu Kościuszkim stoi to ciekawe pomnik Antoniego Abrahama, który mieszkał ostatnie 3 lata swoje życia kilkaset metrów dalej w stronę dworca. Ale też przy ulicy Starowiejskiej jeszcze przed wybuchem I wojny światowej osiedliły się siostry Wincentynki, świętego Wincentego Paulo z Chełmna, które dostały dom od Elżbiety Skwiercz, właśnie przedstawicielki tej rodziny kaszubskiej gdyńskiej. I one tutaj w latach 20. wybudowały kaplicę, a przy kaplicy w 1928 roku wybudowały szpital. Czyli ten stary budynek sióstr świętego Wincentego Paulo to wybudowały one. I do momentu wybuchu II wojny światowej był to szpital świętego Wincentego Paulo, który należał do sióstr Wincentynek. Dopiero Niemcy w 1939 roku wygonili siostry i zrobili ze szpitala taką jednostkę miejską, bo to stał się szpitalem miejskim. Od tego czasu jest szpitalem miejskim, chociaż siostry po wojnie powróciły na parę lat jako pielęgniarki. Później za czasów komunistycznych stalinizmu znowu odebrano im tę możliwość, aczkolwiek nie odebrano im kaplicy i domu zakonnego, który wybudowały w latach 20. Dopiero w późniejszych latach, chyba w latach 80. mogły wrócić jako pielęgniarki i pracować w szpitalu miejskim. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, naprzeciwko obecnej kaplicy sióstr świętego Wincentego Paulo, stała karczma Skwierczów. To było najstarsze miejsce, taka karczma, która też od wieków tutaj się znajdowała i w 1928 roku budowano obecną kamienicę Skwierczów pod numerem 1. No ale w 1904 roku gdynianie powołali do życia Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które miało za zadanie wykorzystać walory letniskowe. No zapatrzono się w ten sąsiedni Sopot i chciano również jakoś przyciągnąć turystów. Powstało Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które wykupiło ziemię, która była na terenie obecnego skweru Kościuszki. Tam zbudowano dom kuracyjny, kurhaus, przy nim krótkie drewniane molo. Nie to molo, które później rozebrano w 1934 roku, bo do tego czasu to molo kilkakrotnie przebudowywano. A obok tego pomostu wybudowano łazienki kąpielowe. Początkowo były to 2 budynki drewniane po północnej stronie dla mężczyzn, po południowej stronie pomostu dla kobiet. Te łazienki już w czasach Polski w 1925 roku zlikwidowano, ale wybudowano nowe łazienki, takie, które stały na wysokości obecnej alei, która prowadzi od skweru Kościuszki w stronę plaży i bulwaru. Te drugie łazienki zostały zdemontowane w 1934 roku, kiedy to rozpoczęto budowę mola południowego, które już wiadomo istnieje do chwili obecnej. No i aby doprowadzić bezpośrednią drogę z dworca na plażę i do domu kuracyjnego, to w 1904 roku wytyczono aleję kuracyjną. Kurhausstrasse z niemiecka zwano, albo Kurhausallee. I ta aleja kuracyjna to jest właśnie obecna ulica 10 Lutego. Czyli taka jest geneza tejże ulicy 10 Lutego, która prowadziła bezpośrednio prosto z dworca w stronę plaży. Bo chodziło o to, żeby letnicy nieśli krętą wówczas drogą starowiejską i trochę w bok od plaży, dlatego chciano, żeby oni prosto szli do kurhausu i do pomostu, dlatego wytyczono tą aleję kuracyjną. Ona się powoli rozwijała, zasadzono drzewka, zaczęto budować różnego rodzaju wille, pensjonaty. Jeden z takich pensjonatów istnieje do dzisiaj, to jest dom wójta Radkiego, pierwszego polskiego sołtysa Gdyni, wójta Chyloni, który w 1911 roku wybudował obecny dom, który znajduje się przy ulicy 10 Lutego 2, jako dom mieszkalny i dom letniskowy. To jest to jeden ze starszych budynków w Gdyni, no ale też wybudowano willę, która znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy 10 Lutego z ulicą Pściwoja. Tam przez wiele dziesiątków lat było PZU. Sąsiaduje z nowo wybudowanym takim biurowcem, czy hotelowcem, który został wybudowany obok Banku Polskiego, bo Bank Polski, który stoi przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, został zbudowany w 1919 1928 roku, no i stanowi taki wczesny przykład częściowo, jeśli chodzi o budownictwo w stylu modernistycznym, ale trochę zmieszanym z stylem historyzującym, szczególnie bogate wyposażenie art dekowskie wnętrz. No ale też wzdłuż ulicy 10 Lutego, która już w okresie międzywojennym stała się tą główną osią miasta, zaczęto budować nowoczesne budynki modernistyczne, wśród nich budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy 10 Lutego 24, w którym przez wiele dziesiątków lat w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w czasach III Rzeczpospolitej swoją siedzibę miały Polskie Linie Oceaniczne. Czy też po drugiej stronie ulicy 10 Lutego przy skrzyżowaniu z 3 Maja powstał budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, tak zwany bankowiec, nowocześnie wyposażony z windami, z garażami podziemnymi. Nie mówiąc już o innych takich nowoczesnych, ale to może mniej ekstrawaganckich kamienicach budowanych w stylu modernistycznym. Aczkolwiek takie budynki w stylu historyzującym, na pierwszy rzut oka wyróżniający się od budynków w stylu modernistycznym, które to budynki modernistyczne były budowane w stylu takim kubicznym, czyli one musiały mieć geometryczny kształt, mówiąc się o budynku, musiały być funkcjonalne, ale nie musiały być piękne, aczkolwiek te budynki, szczególnie te budynki narożne, były bardzo piękne, bo budowano je też na wzór urządzeń takich technicznych, mechanicznych, wytwarzanych przez ludzi, na przykład na wzór samochodów, samolotów. No a tutaj w Gdyni te domy narożne, modernistyczne wyglądają jak statki, nadbudówki statków. Jak sobie tak spojrzymy, szczególnie na ten budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, to wygląda on, ten wyższy, najwyższy narożnik siedmiopiętrowy, jako taka nadbudówka. Wiele takich budynków narożnych mamy. Aczkolwiek większość budynków modernistycznych, jak stoi w pierzei kamienic, to ona po prostu jest płaska, bo odpowiednio rozmieszczone otwory okienne. Czasami nadawano wyglądu bardziej atrakcyjnego poprzez na przykład cofnięte najwyższe piętro, gdzie były takie tarasy widokowe, na które można było obserwować to, co można było zauważyć z tego dachu. Ale są też obok tych pensjonatów, takich starszych budynków, o których wspomniałem, które się zachowały do chwili obecnej, są też budynki z czasów, kiedy budowano miasto i na przykład budynek dawnej szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy 10 Lutego 28, zbudowano w 1928 roku, to widać, że to budynek w stylu takim historyzującym. Wiele, co można zauważyć, obserwując dach. Nie? No, dach jest z wieloma na przykład takimi naczółkami, nadbudówkami, jest wielospadowy dach, kryty dachówką, czy też naprzeciwko budynek Pręczkowskiego. Była kiedyś poliklinika dziecięca, a wybudowano go jako hotel Comfort. Też był wybudowany takim w stylu historyzującym. Ulica 10 Lutego ciągnie się na przestrzeni kilkuset metrów do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. No i dalej promenada, taki ciąg w stronę morza, ciągnie się przez skwer Kościuszki. No jak sama nazwa wskazuje, jest nazwany na cześć Tadeusza Kościuszki. Został już zaplanowany pod koniec lat 20. przez jednego z architektów. Początkowo był to teren normalnie rolniczy. Były pola, a później zaczęto budować trawniki, ścieżki. Co ciekawe, po południowej stronie skweru Kościuszki do końca okresu międzywojennego znajdowała się gospodarstwo Elżbiety Skwiercz. Na niektórych zdjęciach widać fragmenty tego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, ale za to po północnej stronie skweru Kościuszki wybudowano szereg kamienic modernistycznych. No i skwer Kościuszki, na którym w późniejszym czasie, w 1953 roku, postawiono pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który został zdemontowany w 1990 roku jako takie symboliczne zakończenie okresu PRL-u, ale taką ciekawostkę, anegdotkę można powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali z głębi kraju, szli w stronę morza i na skwer Kościuszki, to jak zobaczyli od ulicy Świętojańskiej pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, to myśleli, że to jest pomnik Tadeusza Kościuszki, bo ta figura tej żołnierki radzieckiej, głowa szczególnie jej, były bardzo podobne do Tadeusza Kościuszki, ale jak podchodzili do samego pomnika, to się trochę dziwili, że to jest pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Kiedy ten pomnik rozebrano, to samą figurę postawiono na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Redłowie. No i też w chwili obecnej mamy fontannę, która została zbudowana w latach 70., ale przed wojną wybudowano też fontannę, która miała jeden taki gejzer wodny, która istniała istniała do końca II wojny światowej. Samo molo, jak już wspomniałem, południowe wybudowano w latach 1934-1935 i to miało być takie wyrównanie strat miastu, które zadał port, bo port pierwotnie centrum miasta urbaniści planowali umiejscowić wzdłuż obecnej ulicy Wójta Radkiego czy Jana Skona, ale jak port się rozbudowywał w stronę południową, no to te centrum miasta przeniosło się bardziej na ulicę 10 lutego i aby zrekompensować straty miastu, wybudowano molo południowe, takie molo, które było ogólnodostępne dla wszystkich. No i tutaj zaczęto budować inne modernistyczne budynki, w których miało znaleźć miejsce Dom Żeglarza Polskiego, budynek Morskiego Instytutu Rybackiego, czy przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej. No i zakończono budowę tym basenem żeglarskim, który no, jest dalej na południe wysuniętą częścią portu.
5: SK2. Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś chciałbym poruszyć temat niemalże zapomniany wśród mieszkańców, a chodzi o tramwaje w Sopocie. Pierwsze były tramwaje konne, o których więcej opowiedziała mi Justyna Gibbs, kustosz Muzeum Sopotu.
7: Pierwszy tramwaj konny pojawił się w Sopocie około roku 1884, niekiedy podawany jest rok 85, a uroczyste otwarcie odbyło się 1 maja. Tramwaj jeździł mniej więcej od skrzyżowania dzisiejszej ulicy 23 Marca i Alei Niepodległości w stronę restauracji Wielka Gwiazda. Sama restauracja powstała jednak troszkę później, bo w latach 90. XIX wieku. Firmą, która prowadziła tramwaj, należała do właściciela browaru w Sopocie, Augusta Karpińskiego. Tory miały szerokość mniej więcej 80 cm i po nich jeździł jeden wagon ciągniony przez parę koni.
3: Jaki w ogóle był zamysł takiego środka transportu? Bo na tamte czasy Sopot chyba nie był jeszcze wielkim miastem. Dlaczego zdecydowano się na zbudowanie specjalnie szyn, a nie na przykład po prostu ciągnięcie przez konie zwykłej bryczki?
7: Trudno mi powiedzieć, jakie były przyczyny powstania tramwaju, no ale tramwaje konne były bardzo popularne w ówczesnym świecie właściwie, w ówczesnym czasie. W Gdańsku w latach 70. XIX wieku pojawiły się tramwaje konne i prawdopodobnie ze względu na to, że funkcjonowały już takie tramwaje w okolicy, właściciel postanowił zorganizować atrakcję dla kuracjuszy, ponieważ tramwaj przede wszystkim latem funkcjonował, a ze względu na ukształtowanie terenu dosyć jednak troszkę już stromo było. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby kuracjuszy przewozić właśnie do lasu, gdzie można było także oddychać świeżym powietrzem i żyć z przyrodą.
3: Ile miała ta linia? Bo powiedzieliśmy, że ona się mniej więcej zaczynała na wysokości dzisiejszego skrzyżowania Niepodległości z 23 marca do tej restauracji, ale nie do końca powiedzieliśmy chyba, gdzie ta restauracja się znajdowała. Dobrze kojarzę, że to jest gdzieś tereny obecnej Opery Leśnej?
7: Troszkę za Operą Leśną. Niestety tak nie wiem dokładnie, jaka była długość tej linii, ale prawdopodobnie mniej więcej 20 minut taka podróż tramwajem trwała. Niestety bilety za taką przejażdżkę były dość drogie. Kiedy w Gdańsku już w latach 90. XIX wieku wprowadzono tramwaje elektryczne, podróż tramwajem konnym w Sopocie była dwa razy droższa. Także firma nie za dużo zarabiała. Na początku XX wieku właściciel linii tramwajowej postanowił nawiązać współpracę z firmą budującą linie elektryczne, firmą z Lipska, ale tutaj też ten pomysł nie wypalił i właściwie w 1906 roku zamknięto linię tramwajową.
3: Przyczyną, rozumiem, był brak rentowności.
7: Tak. I też w gazecie ówczesnej, co Potter Anzeiger, można znaleźć informacje o tej linii już nawet chyba elektrycznej. I była też informacja, że właśnie krótko po powstaniu tej linii wagon został podpalony i prawdopodobnie po prostu też z tego powodu zlikwidowano linię.
3: Potem nie było już żadnych planów reaktywacji, nigdy więcej nie odpalono linii?
7: Na tej trasie nie, natomiast po wojnie tramwaj pojawił się w Sopocie
3: na Przyreja. To też
7: Przyreja.
3: Później osobno. To za chwilę do tego tramwaju Przyreja wrócimy, ale chciałem właśnie jeszcze tutaj dokończyć temat tego tramwaju konnego. Nawet jeżeli linię zamknięto, czy gdziekolwiek widać dzisiaj jakikolwiek zalążek, że tam faktycznie kiedyś jeździł taki tramwaj?
7: Ja nie słyszałam o takim przypadku. Zresztą akurat na początku XX wieku ten teren bardzo się rozwinął, powstawało coraz więcej budynków w Sopocie. Też ulice były wytyczane, były utwardzane, więc prawdopodobnie ze względu na prace, które tam były prowadzone, te tory zniknęły.
3: A teraz zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Tak się składa, że pani kustosz Justyna Gips jest ekspertką, jeśli chodzi o architekturę kurortu. Porozmawiamy o tym, czym się ona charakteryzuje i na co w Sopocie warto zwrócić uwagę.
7: Sopot w czasie II wojny światowej nie uległ oprócz centrum wielkiemu zniszczeniu, porównując na przykład z Gdańskiem. Dlatego też ten urok miasta nadal pozostaje taki, jaki był. Otoczony dużą liczbą zieleni, można tu odnaleźć naprawdę bardzo piękne przykłady architektury willowej, ale też architektury użyteczności publicznej, można powiedzieć. Jednym z takich najważniejszych budynków znajdujących się w Sopocie jest budynek zakładu kąpielowego, czyli obecnie budynek należący do Wojewódzkiego Centrum Reumatologicznego. Obecnie szpital znajdujący się w centrum Sopotu składa się z dwóch budynków połączonych, ale ten najbardziej charakterystyczny, czyli z wysokim kominem, a właściwie latarnią, to budynek, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, ponieważ jest naprawdę przykładem bardzo dobrej i ciekawej architektury w naszym mieście.
3: On jest połączony z latarnią, czyli to jest tak naprawdę jeden kompleks, o czym ja nie wiedziałem.
7: Tak, to jest jeden kompleks i latarnia tak naprawdę obok głównej funkcji, do jakiego celu była ta wieża zbudowana, czyli jest to po prostu komin. Potrzebny, żeby kiedy zbudowano budynek w latach 1903-1904, można było, podobnie jak dzisiaj, dokonywać różnego typu kąpieli w tym zakładzie. No i potrzebne były urządzenia do podgrzewania nie tylko wody, ale też różnego typu solanek czy kąpieli borowinowych, więc taki komin potrzebny był właśnie, żeby dymy nie wychodziły za nisko, a właśnie wypuszczać je wyżej. Zbudowano taki wysoki komin.
3: Dobrze rozumiem, że już w takim razie ponad 100 lat temu budynek pełnił rolę swego rodzaju takiego akwaparku?
7: No może nie akwaparku, ale na pewno był budynkiem leczniczym, bardzo reprezentacyjnym, ponieważ wydano na niego dużo pieniędzy, zakupiono naprawdę bardzo dobre materiały, wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia, wanny kąpielowe, więc budynek był przede wszystkim jednak budynkiem leczniczym, dużego basenu, tak jak dzisiaj można korzystać z basenu. Wówczas jeszcze nie było, ale były różnego typu nowinki. Na przykład prysznic wówczas nie był tak bardzo popularny. Tam można było zażywać właśnie kąpieli pod prysznicem. Były też tak zwane kąpiele knajpa, czyli wchodziło się do takich wanien, które były głębiej w ziemi i osoba pilnująca polewała kąpiących się wodą. Także bardzo chciałabym też zachęcić wszystkich do wejścia do tej części zakładu balneologicznego, ponieważ można zauważyć bardzo ciekawe dekoracje w środku, a od niedawna można też zobaczyć, jak te przeszło 100 lat temu takie pokoje kąpielowe wyglądały. Jedno z pomieszczeń zostało odnowione, zrekonstruowane i naprawdę warto zobaczyć, jak pięknie to wówczas wyglądało.
3: Czyli rozumiem, że pomimo, że dziś jest to szpital, budynek można zwiedzać.
7: Można wejść, ponieważ w tej części budynku są przeprowadzane zabiegi także dla osób dochodzących, jakby nie tylko dla pacjentów szpitala, więc można wejść i bardzo zachęcam do obejrzenia także samego portalu budynku, ponieważ jest to miejsce, gdzie po raz pierwszy pokazano herb Sopotu. Portal został niedawno odnowiony, I tak właśnie według badań konserwatorskich wyszło, że tak właśnie wyglądał na początku swojego istnienia, czyli nie był kolorowy, tak jak do tej pory był znany, a właśnie w takim kolorze piaskowym.
3: Z zewnątrz też budynek jest w pewnym sensie wyjątkowy, poza tym, że połączony jest z kominolatarnią?
7: Tak, na pewno można zobaczyć bardzo piękne dekoracje stworów wodnych. Sam portal również jest bardzo ładny. Co jeszcze jest ważne we wnętrzu, że zachowały się piękne witraże. Niestety sala, która wcześniej była czytelnią dla oczekujących na zabiegi, dzisiaj jest salą gimnastyczną. Tam zachowały się naprawdę bardzo dobrej jakości witraże. Od zewnątrz je widać, ale nie widać tego ich piękna całkowicie, ale naprawdę warto ten budynek obejrzeć. Chociaż w Sopocie są jeszcze inne bardzo ciekawe budowle.
3: No właśnie, do tego chciałem teraz przejść. Na jakie jeszcze powinniśmy na pewno zwrócić uwagę, jeżeli mówimy tutaj właśnie o wyjątkowej architekturze?
7: Niedaleko, przy promenadzie, znajduje się budynek drewniany. To jest obecnie część hotel, tak zwany popularnie chiński. Ale tak naprawdę jest to budynek, który wcześniej był budynkiem przebieralni i takiego kąpieliska wyznaczającego miejsca, gdzie można się kąpać, ponieważ 100 lat temu nie na całej plaży można było zażywać kąpieli, a właśnie w wyznaczonych tak zwanych łazienkach kąpielowych. W 1907 architekt miejski Paul Puchmiller zaprojektował bardzo okazałe łazienki. W samym budynku znajdowała się restauracja, tym frontem fryzjer i inne jeszcze kasa biletowa. Natomiast dalej, gdzie dzisiaj są pokoje hotelowe, znajdowały się takie linie przebieralni i one ograniczały właśnie tę część, gdzie można było się kąpać.
3: I budynek kiedyś był wybudowany z drewna i do dzisiaj tak samo pozostał, nie został w żaden sposób zmieniony.
7: Ta część główna jest drewniana, natomiast już kiedy zbudowano hotel, to oczywiście te skrzydła przebieralni zostały rozebrane i dobudowano nowe skrzydła dla pokoi hotelowych, ponieważ obecne standardy są zupełnie inne, tak? Musimy dostosować się do przepisów budowlanych. I tutaj przy tym budynku także chciałabym zwrócić uwagę na bardzo piękne dekoracje. Można odnaleźć tam i niedźwiedzie, i ryby, obecnie kolorowo pomalowane. I wbrew pozorom to nie są chińskie właśnie elementy, nawiązujące do, jak wbrew pozorom, to nie są

0: Gdzieś bardziej w głębi miasta?
1: Ja zawsze polecam spacery w Górnym Sopocie, gdzie jest o wiele spokojniej, a można odnaleźć naprawdę przykłady bardzo pięknych willi budowanych na początku XX wieku. Można odnaleźć zarówno budynki projektowane już przez gdańskich architektów, jak na przykład Adolf Bielefeld, który zbudował bardzo ciekawe budynki również w Gdańsku, lokalnych architektów, jak na przykład Heinrich Dunkel czy Wilhelm Liebke. Także tam naprawdę można popatrzeć, jak to kiedyś się żyło. Przy okazji odwiedzić również Lasy Gdańskie, które już za tymi uliczkami się znajdują.
0: Wszystkie te wille w Górnym Sopocie były budowane jako budynki mieszkalne i do dzisiaj nimi są, czy ich przeznaczenie było różne?
1: Tam powstawały domy willowe, jednorodzinne najczęściej, dla tych najbogatszych mieszkańców Trójmiasta i osoby, które przybywały tutaj na trochę krócej, ale mimo wszystko chciały mieszkać w jakimś ciekawym otoczeniu. Bardzo dużo profesorów, na przykład Politechniki Gdańskiej, budowało tam domy oraz bogaci mieszkańcy miasta.
0: Mamy jeszcze trochę czasu antenowego, to jeszcze ostatnia polecajka. Co jeszcze może nam pani polecić?
1: Na pewno ciekawa jest również ulica Kościuszki, ponieważ pod numerem 29 znajduje się willa Edwarda Herbsta. Był to najbogatszy mieszkaniec Sopotu, który był właścicielem wielkich przędzalni w Łodzi. Rodzina Herbstów połączona była z rodziną Scheiblerów, czyli naprawdę takich największych fabrykantów łódzkich, i postanowili pod koniec XIX wieku sprowadzić się do Sopotu. Najpierw była to rezydencja bardziej letnia, natomiast po II wojnie światowej zarówno Edward Herbst, jak i jego żona mieszkali tutaj właściwie już na stałe. Edward Herbst sam zmarł dosyć szybko, bo w 1922 roku, natomiast jego żona w latach 30. I w Sopocie na cmentarzu komunalnym znajduje się bardzo ciekawy budynek, takie mauzoleum rodzinne.
0: A wracając do tego budynku przy Kościuszki, co w nim jest wyjątkowego, poza tym, że po prostu mieszkał tam najbogatszy Sopocianin?
1: Nawet ta główna willa, ona została zniszczona pod koniec wojny, ale do samego kompleksu należały także okoliczne budynki. Herbst był bardzo bogaty, miał naprawdę duży ogród. W dzisiejszym przedszkolu numer 10, takim z wieżyczką, znajdował się dom gościnny. Natomiast dzisiejszy dom mieszkalny przy ulicy Władysława IV to była wozownia. A dziś są tam mieszkania, także trzeba tutaj popatrzeć tak na miasto, jak wyglądało też przed wojną. Te działki były bardzo duże często, to zabudowanie nie było tak gęste.
2: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. W ostatnim czasie można było posłuchać m.in. o historii Uniwersytetu Gdańskiego czy Politechniki Gdańskiej. Tak więc dziś poruszymy temat trzeciej, największej gdańskiej uczelni, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelni, która jest najstarszą oraz największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Praktycznie od samego początku do dziś jest uczelnią bardzo prestiżową. Korzenie tej uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego od 1454 roku w Gdańsku cechu chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Skupimy się jednak na tej historii znacznie nowszej, czyli tej z XX wieku, bo de facto wtedy właśnie powstała Akademia Medyczna w Gdańsku. O szczegółach opowiedział mi lekarz Marek Bukowski, starszy specjalista Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczniemy sobie pokrótce od historii samego właśnie GUMED-u. Do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku miał swoje początki?
3: W październiku, 8 października 1945 roku, decyzją władz utworzono Akademię Lekarską w Gdańsku. To była uczelnia medyczna tu w tym miejscu, która poprzez zmiany nazwy, które były wymuszone, prawdę powiedziawszy, polityką i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet

0: Była również wymogiem ustawy o szkolnictwie wyższym i tego, by pokazać, że jest to szkoła o olbrzymich tradycjach, chociaż krótkich, o olbrzymim potencjale naukowym, o potencjale dydaktycznym i taka szkoła, która w Polsce się liczy. No, bez przerwy jesteśmy od wielu lat w czołówce polskich uczelni, nie tylko medycznych, ale w ogóle wszystkich wyższych uczelni w Polsce.
1: Jakie były przesłanki do otwarcia takiej początkowo akademii? Czy faktycznie to było zapotrzebowanie na większą liczbę lekarzy, czy może było zupełnie inaczej?
0: Sprawa jest dość skomplikowana. Odnosząc się do Pana pytania o zapotrzebowanie na lekarzy. Przed wojną w Polsce było 12 tysięcy lekarzy. Straty wojenne, najwyższe wśród inteligencji polskiej, szacowane na między 36 a 50%. Myślę, że skrajne wartości nie są prawdziwe, ale na pewno te straty były olbrzymie. Spowodowały, że potrzebowaliśmy lekarzy. To znaczy, że po wojnie mieliśmy tych lekarzy około 6 do 8 tysięcy. Pomimo, że straty ogólne populacji polskiej w czasie wojny, o czym doskonale wiemy, były ogromne, to należy pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, to byli ludzie, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, z przymusowych robót, to byli ludzie, którzy wracali z pola wojny, to były ofiary właśnie urazów wojennych, inwalidzi, to były osoby głęboko ranne, bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu i w obozach, ale przecież również ci ludzie, którzy przeżyli wojnę teoretycznie spokojni, to znaczy nie byli nigdy aresztowani, cierpieli bardzo często głód, zawsze cierpieli pewien strach, poczucie prześladowania, zatem te potrzeby medyczne były ogromne. Myśmy sobie pewno nie od razu zdawali sprawę z potrzeb natury opieki psychicznej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Natomiast sama potrzeba walki od choćby z gruźlicą. Proszę pamiętać, że w 1945 roku nie mieliśmy jeszcze skutecznego lekarstwa na gruźlicę. To był dopiero początek lat 50., kiedy się stało to powszechniejsze, a gruźlica jako choroba czasów głodu i biedy zbierała swoje olbrzymie piętno. Zatem ta potrzeba lekarzy była na pewno olbrzymia. Rzecz druga. Od zawsze uczelnia medyczna to uczelnia prestiżowa. Zatem stworzenie takiej uczelni polskiej, co jest niezwykle istotne, miało świadczyć o tym, że Gdańsk jest ważny i że jest polski wtedy. I wreszcie rzecz trzecia, również, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że tutaj było zaplecze. Tuż po zakończeniu wojny rozważano miejsca, w których można by uczelnię lekarską umieścić. Przed wojną mieliśmy wydziały lekarskie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno i Lwów odpadły z wiadomych przyczyn, a zapotrzebowania były wielkie. W związku z tym myślano o tych miejscach. Pomyślano o Gdańsku, tak jak mówiłem, o miejscu prestiżowym, ale również dlatego, że tutaj przed wojną istniał bardzo w miarę nowoczesny szpital miejski, który później stał się szpitalem naszym akademickim, a wcześniej był siedzibą niemieckiej szkoły medycznej, z którą nie mamy nic wspólnego, poza tym, że się mieścimy w tym samym miejscu. To jest szkoła, która została założona w 1935 roku. Tu pracowali tylko niemieccy nauczyciele i niemieccy studenci. My wykorzystaliśmy infrastrukturę. Poza tym, co zapisane jest zresztą bardzo wyraźnie w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamknięcie dla Polaków i zamknięcie szkoły w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego, jego wydziału lekarskiego, spowodowało, że część kresowian, ludzi, którzy byli związani z tą uczelnią, tych ludzi, którym udało przeżyć się wojnę, ta grupa ludzi potrzebowała naturalnego miejsca do zamieszkania, do pracy i wydawało się, że akurat Gdańsk jest najlepszym. Warto wspomnieć o tym, że część naukowców z Uniwersytetu Stefana Batorego, z innych wydziałów, zatrzymała się w innych miastach. Mówi się o tym, że to wydziały humanistyczne tak zwane zostały usadowione w Toruniu. Natomiast nie było tam takich warunków do tego, żeby otworzyć szpital i dlatego między innymi tu mamy uczelnię. Wokół tego czasami są jakieś spory i kontrowersje. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc trzeba się cieszyć, że mamy tutaj uczelnię medyczną. Uczelnię, która się rozwijała, która z biegiem lat osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wtedy, kiedy została ona otwierana w 1945 roku, przyjechała tutaj grupa z pracowników, profesorów, wyśmienitych profesorów z Wilna, ale nie tylko, bo również z Warszawy i z Poznania, kilku z Krakowa. Przyjechała grupa pracowników administracyjnych i studentów, którzy zaczynali studia w Wilnie, ale też w innych miejscach. Uczelnia została stworzona no jakby na wzór tego, co się działo w Wilnie, z oczywistymi modyfikacjami. Najlepszy dowód na to, jak duża była ta ciągłość, to to, że pierwsi dziekani Wydziału Lekarskiego byli również pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tradycje tych największych profesorów przejmowali ich uczniowie. Z biegiem czasu, kiedy okazało się, że medycyna się, nie chcę użyć słowa koszmarnie, bardzo zmieniła. To jest postęp medycyny, z którego my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i nawet, i ja nie mówię my w kontekście pacjentów i usługobiorców ochrony zdrowia, ale nawet lekarzy. W tym pędzie, w tej ogromnej ilości pracy i presji, która na lekarzach się ciąży, my pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Natomiast chwila refleksji, i dlatego jest między innymi muzeum, o czym zaraz dwa słowa, pozwala nam popatrzeć na to, jak kolosalne były zmiany.
1: Jak ogólnie wyglądały początki tej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę studentów, która tutaj była i o specjalizacje, których nauczano?
0: No, wszystkim tak. Nie mówimy o specjalizacjach, bo rozpoczęliśmy od wydziału stomatologicznego, od wydziału lekarskiego, potem powoli dołączyły następne. Te początki to przede wszystkim no, heroiczna walka z problemami życia codziennego w zniszczonym w 80% mieście. Jeden z pierwszych naszych profesorów, doktorów honoris causa, czyli doktorów honorowych uczelni, profesor Jack Adams Ray, który przyjechał tutaj w 1945 roku z misją pomocy szwedzkiej. On był profesorem chirurgii naczyniowej w Karolinska Instytutet w Sztokholmie. Dostrzegał morze ruin. Pisał o otworach okiennych, w których nie było szyb, a właściwie tylko niewielkie ilości szyb. W swoich notatkach pisał o tym, że uruchomiono sieć wodną i elektryczną, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące operowano bez prądu i wody. Proszę sobie wyobrazić szpital bez prądu i wody. To jest coś, czego no my się panicznie boimy. W ogóle sobie nie wyobrażamy sytuacji, żeby nie było wody. Każdy szpital ma agregaty awaryjne. Nie daj Bóg, żeby coś się wyłączyło w czasie operacji. We współczesnym szpitalu, gdzie praktycznie rzecz biorąc no jesteśmy zdani na energię elektryczną, bo wszystko od niej jest zależne, od najprostszego sprzętu chirurgicznego, poza ręką chirurga, pensetą i kleszczykami naoczyniowymi, czyli peanami. Natomiast wszystkie noże elektryczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, cały sprzęt monitorujący, już nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych sprzętach, takich jak aparatura do laparoskopii, no to wszystko i oświetlenie przede wszystkim, czyli klimatyzacja, no to wszystko jest zależne od prądu elektrycznego. Zatem te pierwsze tygodnie to była gigantyczna walka z problemami technicznymi, takimi codziennego życia szpitala. Druga rzecz to brak podręczników. Studenci nie mieli podręczników, przepisywali wykłady ręcznie, pożyczali sobie tych wykładów. Byli również biedni, nie mieli ubrań, nie było nic do jedzenia. Rozmawiam z tymi osobami, które studiowały zaraz po wojnie i na przykład to dzisiaj są ludzie wiekowi, 80-90-letni, ale pewne zwyczaje żywieniowe, o których mi opowiadają, są zwyczajami wyniesionymi i z czasów wojny, i z czasów powojennych. Bo choćby takie, że niektórych rzeczy nie jedzą, bo się im zawsze kojarzą z tym okresem biedy i smutku. Zatem to był ten początek, nie było gdzie mieszkać. Potem no, trzeba brać pod uwagę, że z biegiem czasu, po 1945 roku, następowała coraz większa presja ideologiczna na studentów, co również odbijało się na ich życiu. Niektórym nie udało się skończyć studiów, no bo zostali aresztowani bądź relegowani. O tym, jak wielka była ta presja, świadczy fakt oddechu i takiego powiewu nadziei w roku 1956. Rzadziej o tym mówimy, ale studenci w 1956 roku, wtedy, kiedy zaczęło się powstanie antysowieckie, antykomunistyczne na Węgrzech, chętnie oddawali krew, szykowali się do wyjazdu tam, bo czuli tam, czyli na Węgry, bo czuli, że jest to miejsce, do którego w imię wolności należy dążyć. Co do specjalności, w pewnym momencie wobec braku pediatrów, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci, utworzono tak zwany oddział pediatryczny. To znaczy, że studenci od samego początku kierowali się, profilowali swoje zainteresowania do leczenia dzieci. Normalnie jest tak, że studenci po 6 latach studiów odbywają staż i potem dopiero wybierają specjalizację. Ja bardzo to upraszczam, ponieważ też często ta wybór specjalizacji jest spowodowany pewnymi potrzebami i ilośćmi specjalizacyjnych. W niektórych kierunkach jest większa, w niektórych jest mniejsza. Są specjalizacje bardziej oblegane, są specjalizacje mniej oblegane, ale o tym... To zupełnie osobny temat na więcej niż 15, pół godziny, to jest temat na gigantycznie długą rozmowę. Zatem taki był profil tego studiowania. Ci, którzy skończyli studia, znowu padali ofiarą tak zwanych nakazów pracy. To też była metoda kontrolowania społeczeństwa, karania tych, którzy byli nieposłuszni, co powodowało, że studenci często, młodzi absolwenci często musieli wyjeżdżać do bardzo dalekich miejscowości. Wśród męskiej części absolwentów problemem było również powoływanie do wojska i szczególnie wysyłanie tak zwanych zielonych garnizonów. Przerywało to kariery naukowe. Zatem te początki były bardzo trudne, ale trzeba powiedzieć o tym, że to są rzeczy smutne, trudne, ale też trzeba popatrzeć na to, że ci młodzi ludzie byli strasznie chętni do nauki. We wszystkich rozmowach z absolwentami tych lat 50., pomimo tego cienia biedy, ucisku, niedostatków, wyczuć można sentyment do młodości, do tego myślenia takiego bardzo romantycznego. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że to było cudowne, tylko że rzeczywiście ci absolwenci mieli w sobie taki promyk zupełnie unikalny, którego ja nie umiem zwerbalizować, nie umiem o nim opowiedzieć. Natomiast bardzo interesujące jest to, z jakich pobudek szli na medycynę. Jeden z panów powiedział mi tak: przed wojną chciałem być archeologiem, ale wojna uświadomiła, jak nieistotna jest archeologia. Z całym szacunkiem i moich przyjaciół archeologów bardzo przepraszam za to, co mówię, ale tak mi powiedziano. Drugi powiedział tak: wie pan, chciałem konstruować samoloty, ale widziałem bombardowanie i postanowiłem, że nigdy w życiu nie przełożę ręki do konstrukcji maszyn, które mogą ludzi zabijać. Pani profesor Jelena Suchorzewska, która w 1944 roku, w wieku 14 lat, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Myszka, taki nosiła pseudonim, wspaniała osoba, jak zresztą bardzo wiele osób, których nie wymieniam z nazwiska, z którymi rozmawiałem, właściwie bez słowa przekazała taką wiadomość, takie przesłanie, że jak ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.

Ostatnia niedziela września, godzina 9. Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No, zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił na mnie zły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam, naprawdę. Francuzi urwali nam co prawda trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł Mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zaniszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, Kochanie, to ja.

0: Pro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów. Więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór stał. Staje się prosty.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał, więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy, rozpoczynamy bardzo dobrze ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary, a oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: To miał być wieczór pełen relaksu i dobrej zabawy, bo jak śpiewa klasyk, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Tymczasem tajemnice wychodzą na jaw, wzajemne zaufanie zostaje wystawione na próbę, a granice przekroczone. Niewinna impreza zamienia się w spotkanie pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jacy są więc ci tytułowi nienasyceni? O tym przekonacie się 28 września w scenie teatralnej NOT. Bilety są jeszcze dostępne.
0: Godzina 10 punktualnie, ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina Van Dessel, witam Was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
8: 100% polskich hitów. SK2.

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mirafiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem to są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mirafiori. A teraz posłuchajmy w Radiu SK2.
1: SK2.

Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przyszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie... Czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.

0: Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. I ależ to jest przewrotny tytuł, dlatego że Warius Manx oznacza dokładnie kot bez ogona. No i widzicie, cała zagadka rozwiązana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przewrotny tytuł niż kot bez ogona? No nie można. Bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to oznacza. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę. Wstajemy powoli. Nie śpimy. Dzisiaj się bawimy. Niedziela.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bajm, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co? Słyszymy się za chwilę?
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina van Dessel, dzień dobry.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj

Zalia, tylko mnie kochaj, bardzo jest to ładny, ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo wakacje, słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk, ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schawów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Tę datę koniecznie zapiszcie w swoich kalendarzach. 17 października Mrozu zagra w Ergo Arenie. Artysta otwiera nowy rozdział swojej twórczości i rusza z nowym albumem oraz trasą po największych halach w Polsce. A skoro największe hale, to na tej mapie nie mogło zabraknąć Trójmiasta. Usłyszymy najnowsze numery, w tym Pół na Pół i hitowe Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. 17 października Mrozu w Ergo Arenie.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina van Dessel, dzień dobry.
13: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

0: cześć, twój ląd.
1: Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej, jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona. SK2. A muzycznie już teraz Manam, krakowski spin w SC2.

Formacja Nieżywych Schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

0: Liwka, poza tobą nic, z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem i jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek nie wiadomo, co się może wydarzyć, ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie, więc jeżeli Liwka i poza tobą nic padło wam w ucho, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Baim, krótka historia. Po 13 Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina Van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: I po reklamie.
14: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cyms, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Mam nadzieję, że się podoba, no bo hej, w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity i można ich słuchać wszędzie. Nawet na kempingu, a takiego miejsca na kemping szukał pewien mężczyzna, który przy okazji znalazł, proszę Państwa, krater sprzed 390 milionów lat. Astronom, amator zauważył taką tajemniczą dziurę i okazało się, że to efekt kosmicznego uderzenia. No ja ostatnio też odkryłem taki krater, ale to w drodze do pracy, na ulicy. Amortyzator mu nadal to wspomina.

Monika Brodka w ST2i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu ST2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy, z Darią też, najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki. Nie.

0: singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Mroz był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które już za chwilę będą tutaj nam wyrastać jak grzyby po deszczu. Urszula między innymi Lady Punk.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk, Fest 2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy Fest numery. Tak jak Fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panież, ileż można. Derki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy. Już za chwilę o 14 w Fest 2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Mieszkańcy gdańskich Siedlec otworzą swoje drzwi. I to dosłownie. A to wszystko w ramach 9. edycji Open House Gdańsk, która odbędzie się od 9 do 11 października. Oprócz prywatnych mieszkań będzie można zajrzeć do pracowni i instytucji, a także wziąć udział w spacerach, warsztatach i spotkaniach poświęconych historii oraz architekturze dzielnicy. Wstęp jest bezpłatny, ale możliwe, że trzeba będzie ściągnąć buty.
7: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter SK2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
8: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
7: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola, na jezdni w stronę Katowic, osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
0: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kąpiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.

Dziewczyna, która do wszystkiego praktycznie lubi dorzucać owoce, ale mango przede wszystkim. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. A ciekawe, czy do niedzielnego obiadu dorzuciłaby mango Daria Ładocha.

0: Trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego...

Wiktor Dudu, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: Ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK 2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No u nas w Polsce, w szpitalach, też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama. Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
10: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
11: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
12: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
11: No, ale ekipa fajna się zebrała.
0: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
13: SC2, jest godzina trzecia, trzecia pora też roku, jest taka bajka, złoto włosa i 3 niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani. Grzegorz Chyży na dzień dobry w SC2.

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus ticlayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz lombard i gołębi puch. PSC2.

0: SC2, Kubaj Kuba, czyli chłopaki, ale nie tylko, bo jest również Daria Ładocha i to na wasze pożarcie. Każdą sobotę od 11 zaczyna z wami kulinarną przygodę tylko w Radiu SK2, a przy okazji czeka na wasze głosy w naszym plebiscycie eskowym na najbardziej polski obiad. I powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Ten refren zna chyba każdy. A już 9 października w gdańskim B90 będzie można usłyszeć go na żywo. Ich troje wraca do dużych klubów, by świętować swoje 30-lecie. Największe przeboje, nowe aranżacje, rockowa energia i charakterystyczny dla zespołu rozmach. Jedno jest pewne, emocji tego wieczoru nie zabraknie. 9 października B90 w Gdańsku. Musicie tam być.
16: Na zegarach 16, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
17: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
16: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
18: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
16: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
19: 16:02, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym. Na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy, a potem Smolastu nam jeszcze przyniesie herbatkę z imbirem, proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2. Kowalski, witajcie.

Oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, Pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SC2. Już

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Herbarium Smak z Jorła Cienia. Te orlice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje. Do południa to, co najlepsze, jest na Wasze pożarcie, a przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen Witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
2: I po reklamie. We'll be right back.

0: Ona zawsze ma wszystko zaplanowane. Blanberry w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy po sprawdzonych ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
1: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miałeś to w najlepszą formę.
0: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
20: Prawie 2 minuty po 17:00 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2i, gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegoż by nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim Eskiwa, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy. Ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Porządny chłopak z sąsiadką zawsze siatki nosić pomaga, bo zresztą w Polsce został wychowany. BRO wychowany w Polsce, który tutaj widzę jest na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. O, no drodzy Państwo, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, głosujemy na ten kawałek. Nie pozwólcie, żeby stoczył się na dno.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2 po najważniejszych newsach.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.
8: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki, ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
9: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
8: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jest piękny i ma na to papiery. Pochodzący z Gdańska kociak wygrał wystawę światową w Norwegii i tym samym zyskał tytuł najpiękniejszego na świecie kota. Bacardi, bo tak nazywa się wybrany przez jury futrzak, przyciąga przede wszystkim swoimi dużymi, zielonymi oczami. A o swoim pupilu opowiedziała mi Joanna Kowalczyk i Pola Kowalczyk.
2: My dzisiaj o kotach i o najpiękniejszym kocie na świecie, który jak się okazuje jest z Gdańska i jest w waszym domu.
3: Zgadza się, tak, to jest kot Bacardi. Mieszka z nami od urodzenia. Jest to kocurek, który urodził się u nas w hodowli. Był czwartym, ostatnim, największym kociakiem w miocie.
4: Więc Bacardi przede wszystkim uwielbia zabawki, uwielbia mizianie i człowieka. Kontakt jak najbliższy, chyba 24 na dobę tak naprawdę.
3: Tak, Bacardi gdyby mógł, to zasobem największym, najlepszym Bacardiego jest człowiek, tak? Czyli jesteśmy my, jestem ja, potem chyba Pola, a na końcu reszta domowników. Generalnie uwielbia się przytulać, być na kolanach, śpi z nami pod kołdrą. Od sezonu zimowego latem już śpi na kołdrze, ale też najchętniej byłby z nami.
2: To w takim razie jak wyglądały początki Bacardiego? On się urodził jako ostatni, no ale jednak jest numerem jeden.
3: Sama zastanawiałam się właśnie przy okazji tutaj naszego sukcesu, co sprawiło, że to właśnie Bacardi, ale on od razu skradł, od samego początku skradł moje serce. Takim kociakiem troszeczkę spokojniejszym, może powolniejszym, na tle swojego rodzeństwa. Taka biedka trochę była, taki
4: gdzieś tam z tyłu zawsze, ale nie oznaczało to, że z charakteru go nie pokochaliśmy, bo mimo, że może odstawał od trójki swojego rodzeństwa w zabawie i w gonitwach, to zawsze był pierwszy na kolanach do nas i to chyba skradło nasze serce.
2: Ale jak to się stało, że wybrałyście właśnie jego, żeby to on reprezentował was?
3: Generalnie we wszystkich rasach, także w rosyjskiej, niebieskiej, je oceniają standard rasy. Jest to fifowski standard, który określa, jak mają wyglądać kocie uszy, oczy, profil, futro, ogon. Wszystko jest dokładnie wymierzone i sklasyfikowane. I Bacardi doskonale odpowiadał temu standardowi, a dodatkowo ten jego charakter spokojny, bardzo mitusiński sprawiło to, że no musiał zostać z nami. Ja nie miałam możliwości takich uczuciowych, nie miałam możliwości, nie chciałam go oddać nikomu, widziałam, on musi zostać z nami. No i była to bardzo dobra decyzja, no bo mamy teraz taki sukces, aczkolwiek ja zawsze, od zawsze mówiłam do niego mój mistrzu świata i ludzie patrzyli się na mnie troszeczkę z politowaniem, troszeczkę dziwnie, ale Bacardi zawsze był moim mistrzem świata.
2: A pamiętacie tę pierwszą wystawę?
4: Pamiętam pierwszy pokaz, był to pokaz halloweenowy, na którym już od razu Bacardi pokazał, że idealnie nadaje się właśnie do pokazywania siebie na wystawach i różnych pokazach, z charakteru przede wszystkim, bo to na wystawach dla nas jest najważniejsze. Nie stresował się, pokazywałyśmy go na klatce, jeżeli ktoś zdezynfekował oczywiście ręce, to mógł go pogłaskać, nie miał on z tym żadnego problemu.
2: No właśnie, bo taki kociak na takich wystawach, zawodach, on musi spełniać jakieś wymagania i musi lubić to wszystko, co dzieje się wokół niego.
4: Tak, dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ kot jest najważniejszy. Nie będziemy brać kota, który się denerwuje wystawami, podróżą samochodową na wystawy, no bo to od razu obniża jego odporność, choroby i tak dalej. Bacardi tutaj jest idealnym przykładem, można by powiedzieć, bo nie mieliśmy takiego problemu.
2: Czyli po prostu Bacardi pokochał błysk fleszy.
3: Można tak powiedzieć, tak. Bacardi, czyli dla mnie, jako właścicielki mamy Bacardiego, ważne jest jego zdrowie, żeby się nie stresował, żeby te wszystkie pokazy tak atrakcyjne dla publiczności nie były mocno stresujące dla Bacardiego, ponieważ nie każdy kot się do tego nadaje, żeby mógł być pokazywany szerszej publiczności.
2: A jak wyglądają takie lekcje przygotowania do takich wystaw w domu? No bo ty nad tym czuwasz.
4: Czuwa nad tym tak naprawdę cała nasza rodzina. Mam jeszcze starszego brata, tatę, którzy po prostu od pierwszych dni tak naprawdę dbamy o socjalizację tych naszych kociaków, co wpływa później na to, jak w dorosłym życiu radzą sobie z nowymi jakimiś czynnikami zewnętrznymi oraz stresem, więc praca i lekcje nad tym dobrym może socjalizacją zaczyna się już od momentu porodu kociaków.
2: Ale takie jakieś sztuczki, zabawy to też wchodzi w to?
4: Oczywiście, przeróżne zabawy, szczególnie takie hałaśliwe, można by powiedzieć, których kotki na początku mogą się trochę bać, później się przyzwyczajają. Pozwala na to, że w dorosłym życiu mniej się będą stresować takimi nagłymi, nowymi dźwiękami. Tak samo właśnie na wystawach.
2: Czyli Bacardi no, jest już, powiedzmy, no, doświadczonym zawodnikiem.
3: Tak, Bacardi jest doświadczonym zawodnikiem i tak jak właśnie pani zadała pytanie, jak się przygotowuje do wystawy. Jeśli chodzi o wygląd, też mogę powiedzieć, w tej rasie rosyjskich niebieskich akurat jest to bardzo mało skomplikowane, ponieważ jest to kot krótkowłosy, w związku z powyższym nie wymaga jakiejś niesamowitej pielęgnacji, tak jak przy kotach długowłosych czy kotach bezwłosych, to też jest wyzwanie. A Bacardi po prostu zostaje dobrze wyczesany. Zdarzyło mi się go wykąpać raz może, natomiast to też jest dla kota niezbyt komfortowa sytuacja, więc staramy się tego unikać. Są to koty tak czyste, które same potrafią o siebie zadbać.
2: No właśnie, nasi słuchacze nie widzą Bacardiego, ale on ma podobno duże, piękne, zielone oczy.
3: Tak, ma duże, piękne, zielone oczy, które zmieniają się, podkreślają swoją intensywność w zależności od intensywności światła, ale są duże, migdałowate, tak jak w standardzie rasy. Ma przepiękne uszy, delikatnie rozstawione na boki, idealny profil, a futro to jest po prostu bajka. Ja codziennie go dotykam, to nie wierzę, że mam możliwość mieć takiego kota, tak? Po prostu do tej pory już jest tyle lat z nami. W ogóle koty rosyjskie, niebieskie mają przecudne takie atłasowe, jedwabne, mięciutkie futerko i no to jest poezja.
2: Na tych zawodach jak to wyglądało? Co było poszczególnie doceniane?
3: Na zawodach, na wystawach kotów fifowskich kot jest oceniany, oceniane są jego, tak jak już powiedziałam, uszy, oczy, profil, ogon, bo też ogon może mieć, być gorszy albo lepszy, całe ciało, jego ekspresja i oczywiście futro. To jest specjalna tabelka z tymi właśnie nazwami, co dany sędzia ocenia i po kolei te rzeczy są oceniane.
2: Ale jak to wyglądało? Bacardi musiał się jakoś przejść, zaprezentować, zakręcić?
3: Na pierwszym ringu ja trzymałam kota i został postawiony, koty są stawiane na stoliku przed sędzią i no Bacardi jest akurat spokojnym kotem, więc sobie tam chodził i sędzia w tym momencie mógł go dotykać, zobaczyć profil, zajrzeć mu do oka, obejrzeć mu oczy i po prostu kot jest dotykany przez sędziego. Sprawdzany jest właśnie ogon, futro, struktura futra, jakość tego futra i to się wszystko odbywa na stoliku sędziowskim. Później Bacardi przyszedł dalej, bo był porównywany z kotem kastratem i wygrał to porównanie. I potem kolejny panel to był właśnie starał się o dostanie nominacji, aby móc ubiegać się o mistrza świata i to wtedy koty z poszczególnych ras, z kastraty, Bacardi też to wygrał, tak? I w tym panelu koty trzyma też właściciel, tylko już trzeba je wystawić w odpowiedniej pozycji. Ewentualnie sędzia może sobie wziąć tego kota na stolik i jeszcze raz go dokładnie obejrzeć.
2: A konkurencja była z całego świata i dosyć duża.
3: Konkurencja była ogromniasta, ogromna była konkurencja. Było niecałe 1500 kotów. Były koty z Chin, z Malezji, z Meksyku. No i cała Europa, Portugalia. Powiem pani tak, ja zawsze wiedziałam, że Bacardi jest mistrzem świata. Nawet już jak był maleńki. I wiedziałam, że on będzie mistrzem świata. Natomiast jak pojechałam na tą wystawę, to byłam pozytywnie, ale jednak gdzieś przerażona, bo jest taki ogrom pięknych kotów. Tam nie ma, czyli ogólnie wszystkie koty są przepiękne, natomiast tam jest już taka, no top topów, tak? Tam jest śmietanka kocia. Więc no każdy kot był konkurencją dla Bacardiego, tak? Więc no, były przepiękne koty, które po prostu, no, na pewno nie mamy z tym kotem szans, bo no bo jest tak, tak piękne, tak? To jest to niemożliwe, żeby Bacardi przyszedł dalej, mimo że wiedziałam, że jest moim mistrzem świata, więc też to tak wyglądało. Bacardi też konkurował właśnie, a propos tym stąpaniem po łapkach, tak? W panelu Bis był piękny czekoladowy kocur. I to po prostu, no taki, czyli brązowy, tak? Bo kolor czekoladowy to jest, oznacza kolor brązowy. No coś pięknego i futro lśniące, ale jednak też udało nam się go pokonać.
2: No właśnie, te pierwsze chwile po wygranej, kiedy już dostał tę swoją odznakę, jak wyglądały?
4: No to były niewiarygodne po prostu emocje, my z mamą zapłakane, wszystkie zdjęcia, to jesteśmy powykrzywiane całe od emocji, ale no naprawdę niesamowite uczucie stać na tej scenie. Jeszcze no nasza kategoria czwarta była oceniana na końcu, Bacardi jako Castra też już pod koniec, więc no emocje z całych dwóch dni skumulowały się właśnie na tej scenie, odbierając nagrody, robiąc sobie zdjęcia z naszą polską flagą, z Bacardim. No, coś niesamowitego, naprawdę.
2: A Bacardi sam wiedział, co się dzieje, orientował się, cieszył się, że tu jakieś gifty na niego czekają?
4: Bacardi myślę, że ucieszył się z nich już w autokarze dopiero, bo wtedy właśnie mama mu tam wsadziła jakieś różne zabaweczki, smaczki i tak dalej, więc wtedy myślę, że poczuł, że jest tym mistrzem, już tak na papierze można by rzec. No na scenie pewnie był trochę zdezorientowany, bo my z mamą go ściskałyśmy po prostu i myślę, że no to też mógł nie wiedzieć, co się dzieje, ale później jak już dostał wszystkie zabawki, smaczki, to już wiedział, o co chodzi.
2: To już się poczuł mistrzem świata.
4: Tak, dokładnie. No.
2: Czy myślicie, że taka wygrana, taki tytuł pomoże na przykład w rozpromowaniu adopcji kotów, pomoże na przykład w samej promocji posiadania kota w domu?
3: Bardzo bym chciała i mam ogromną nadzieję, że promowanie kotów, jakkolwiek, nawet takimi kotami rasowymi, tak, które zdobywają sukcesy, przybliża gatunek kota ludziom, tak? Czyli mam nadzieję, bardzo bym chciała, aby więcej kotów trafiło pod strzechy, żeby dla mnie bardzo ważne jest, tak jak Pola powiedziała, że w momencie odebrania nagrody, żeśmy zachowały się absolutnie nagannie, ściskając Bacardiego i go całując. No ale to już były nasze emocje i tak właśnie się nie powinno robić. Natomiast właśnie, żeby uświadamiać, jak traktować koty, że są to istoty żywe, które czują, należy im się ogromny szacunek, trzeba dbać o ich dobrostan, o zdrowie, o ich wyżywienie. Po prostu kochać je, bo są cudownymi istotami.
2: Czyli Bacardi mógłby się stać takim trochę ambasadorem kociego domu.
4: Tak, dokładnie, Bacardi. Mam nadzieję, że się stanie właśnie takim ambasadorem kotów, wszystkich tych rasowych, tych nierasowych, bo wszystkie koty na to zasługują i są piękne przede wszystkim, tak, każdy kot jest piękny i mam nadzieję, że Bacardi pomoże rozpromować właśnie koty ogólnie, wszystkie koty.
2: A wasz dom dzięki kotom jest szczęśliwszy?
4: Zdecydowanie jest szczęśliwszy. Każdy z naszych kotów jest kochany, miziany każdego dnia po milion razy i każdego dnia cieszymy się, że mamy tak piękne koty, bo każdy z nich jest dla nas najpiękniejszy. Bacardi zdecydowanie, przy takim mam wrażenie, że jak wyczuje, że coś jest nie tak, to przychodzi, położy się na klacie i będzie mruczeć, żeby nas uspokoić. Nie jest jedynym kotem, który tak robi, ponieważ myślę, że nasze dwie pozostałe koteczki również mają podobny instynkt.
2: A macie kolejkę?
4: Mamy kolejkę, tak, więc często cała kanapa wtedy, ja, mama i tata wtedy leżymy z kotami, żeby się trochę wyleczyć.
2: Czyli taka domowa terapia z kotów.
3: Oj tak, domowa terapia z kotów jest najlepsza i niezastąpiona. Z niczym tego nie można porównać, są to no, wspaniałe chwile. Wspaniałe chwile, jeśli możemy poczuć koty na swoich kolanach, na ramieniu i jest to też fantastyczne, jak trzeba coś zrobić w domu, ale kot leży na kolanach i w tym momencie woła się innych domowników, słuchajcie, trzeba zrobić to i to, no bo ja nie mogę, bo u mnie leży kot na kolanach, tak, więc no, to też ma swoje...
2: Czyli podajcie pilota, podajcie herbatę, bo u mnie Bacardi.
3: Dokładnie, tak, albo tam dzwonię do męża, wysłuchaj, weź, bo to się w garnku gotuje, ja nie mogę wyłączyć gazu, bo Bacardi jest na kolanach, tak, czy jakiś tam kot inny.
2: A czy przed Bacardim kolejne wyzwania?
3: No na razie jest mistrzem świata. Ma do zdobycia jeszcze, w tej chwili ma taki tytuł International Premier. Walczymy teraz. Musimy powygrywać pewne wystawy, żeby był Grand International Champion. Na tę chwilę bardzo bym chciała, żeby odpoczął, bo mimo tego, że to lubi, że powiedzmy nie stresowało go to aż tak bardzo, to wiem, że musi nabrać dystansu, musi się troszeczkę zresetować, pobyć w domu i chcę dać mu troszeczkę odpocząć.
2: I poleżeć z wami na kanapie po prostu.
4: Dokładnie tak, obejrzeć serię filmów, seriali pod kocykiem z nami i odpocząć po prostu.
0: Magazyn lokalny.
5: Dziś wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
6: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. za sprawą m.in. Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władze nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja wprowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'roll. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
5: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
6: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów, było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu, więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy dolara czy funta, no ale sprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach, no ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio, bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 tysięcy złotych, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem, wynosiła 1500 zł. Więc to jest ta skala porównawcza.
7: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
6: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał. Czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
7: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
6: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Bradackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie i od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była to książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., na które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No, muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 57 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Za sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rhythm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że no, rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla, bo już 57 rok, 58, trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, i jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami, ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy Rhythm Blues powstały również w Trójmieście. To zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotilla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista, Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i te swoje miejsce i w owych rytm bluesowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytm blues długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. Jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
7: Te książki, o których pan przed chwilą mówił, i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy to opis dziejów tej muzyki?
6: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Były to wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących w pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. Ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista, piosenkarz z nurtu tej piosenki poetyckiej, również współpracował z rock'n'rollowcami i obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
7: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
6: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład razy stacji harcerskiej czy Trójki. I to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
7: Książka ukazała się dosyć niedawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
6: Taką taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich. No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku w Trójmieście ukazującym się Zawsze Pomorze był wywiad ze mną przeprowadzony przez Dariusza Schrettera. No więc uważam, że początek dobry, teraz kolejna nasza rozmowa też uważam, że jest dalszym ciągiem tego dobrego początku.
7: Poprosiłbym pana, aby zachęcił pan naszych słuchaczy, dlaczego warto kupić, czego mogą się w skrócie spodziewać.
6: Dla wszystkich, których interesuje wartka opowieść o czasach, wydawałoby się bezpowrotnie minionych, ale mających konsekwencje bardzo poważne dla dzisiejszych wydarzeń w dziedzinie kultury i sztuki, to właśnie chyba jest odpowiednia książka, bo jak mówią mi czytelnicy, nie ma tam ciężaru historii, jest tam raczej lekkość owych historii, sporo ciekawych wydarzeń wcześniej nieznanych, trochę anegdot i w sumie no, miałem takie głosy, że nie przespałem przez ciebie całej nocy, bo jak się zabrałem o 18, to skończyłem o 5 rano. Więc to chyba jest wystarczająca zachęta.
0: Magazyn lokalny.
7: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na lokalny magazyn reporterów. Ostatnio rozmawialiśmy na temat historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z doktorem Markiem Bukowskim, który jest starszym specjalistą Muzeum GUMET. No właśnie, tu niektórzy mogą być zaskoczeni, że takie muzeum w ogóle istnieje, a ja, aby odwiedzić pana Marka, musiałem właśnie pojechać do budynku Ateneum Gedenese Novum, gdzie w piwnicy znajduje się, w mojej ocenie, potężne muzeum uczelni. Znajdziemy tam mnóstwo przyrządów, które przez lata służyły medycynie. Zapraszam na drugą część mojej rozmowy z Markiem Bukowskim, który opowie też właśnie m.in. o tym miejscu. Wracamy do rozmowy na temat historii GUMED-u. Naszym gościem dzisiaj jest
8: Marek Bukowski, starszy specjalista w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekuje się muzeum w tym miejscu. Znaleźliśmy się wiosną 2007 roku. Muzeum być może bardzo młodej uczelni. Proszę pomyśleć o tym, że pierwszy teatr anatomiczny na świecie znajduje się w Padwie. Palazzo Bo pochodzi z XIII wieku. Piękne miejsce. W Padwie znajduje się Muzeum Fizyki, bardzo znane w Europie. Ale też zbiory mają poszczególne kliniki. Odwiedziłem kiedyś klinikę położnictwa i ginekologii. Oglądaliśmy różne ciekawe obiekty, stare narzędzia. To zawsze wszystkich fascynuje. W pewnej chwili doktor Marina Czymiano, która była szefową tego muzeum, zapytała mnie: Marek, chcesz zobaczyć starą książkę? Pomyślałam o starej książce w taki sposób, jak ja ją sobie wyobrażam. Polskie książki medyczne, początek XX wieku, koniec XIX, są dla nas niezwykle cenne. One pokazują nie tylko stan medycyny w Polsce w tamtym czasie, ale również pokazują język, jakim o tej medycynie mówimy. No to nie używano słowa na przykład sztuczny odbyt, tylko sztuczna żyć, prawda? Nie mówiono o apetycie, tylko mówiono o tym, że ktoś ma smaka i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałam: oczywiście mam ochotę obejrzeć starą książkę, i wtedy Marina po raz pierwszy założyła rękawiczki. Podeszła do szuflady, która nawet nie była zamykana na kluczyk, wyciągnęła coś, co wyglądało jak zeszyt 32-kartkowy ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej. Podręcznik, manuskrypt położnictwa z 1236 roku. Proszę sobie wyobrazić, że stanąłem, miałem oczy jak olbrzymie monety, a właściwie koła największych wywrotek na świecie. A żeby było jeszcze bardziej zabawnie, w kącie tego pomieszczenia leżała zapakowana paka książek. Starszym słuchaczom ona by przypominała paki, które nosiliśmy do szkoły z makulaturą. Kilka książek przywiązanych sznurkiem, mocno zakurzone. Zapytałem: a co to jest? I ona, śmiejąc się, ja trochę koloryzuję tę historię, ale bardzo dobrze ona oddaje te różnice w muzeach. A wiesz, to chyba jest XV czy XVI wiek. Ja tego nie zaglądam, 25 lat tu pracuję. Więc takie są różnice. Nasze muzeum, wracając, gromadzi wszystkie artefakty, wszystkie obiekty związane z funkcjonowaniem naszej uczelni, czyli od roku 1945. Gromadzimy pamiątki po Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego we Wilnie. W statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mamy wyraźnie napisane odniesienie, odwołanie do tradycji dziedzictwa tej uczelni. Gromadzimy wszystko, co jest związane z bieżącą historią medycyny i historią nauki. Oczywiście, ponieważ w latach 35-45 funkcjonowała tutaj niemiecka szkoła pod dwiema nazwami medyczna, jeżeli uda nam się coś takiego znaleźć, zgromadzić, to też to gromadzimy, aby pokazać historię, aby pokazać różne jej aspekty, tą smutną historię II wojny światowej, okropną, okrutną również. Muzea uczelniane na świecie w tej chwili zaczynają zajmować coraz większe, coraz bardziej poczytne miejsce, stają się miejscami prestiżowymi. Jest takich kilka w Europie, począwszy od naszego, my to nazywamy Majusz, czyli Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, świetne dwa muzea w Uppsali, tam słynne Muzeum Gustawianum z doskonałym teatrem anatomicznym, wspomniane przeze mnie Muzeum w Padwie, Hunterians w Glasgow i mógłbym tak wymieniać bardzo wiele. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż raptowny, gigantyczny postęp medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodował, że mamy do czynienia z ogromną ilością potencjalnych artefaktów, czyli takich rzeczy, które moglibyśmy zgromadzić. Rodzi się oczywiście pytanie, co i w jaki sposób gromadzić. Od 20 lat nad tym dyskutujemy i jedyna rzecz, do której doszliśmy, to ta, że nie możemy zgromadzić wszystkiego. Natomiast rzeczywiście staramy się zatrzymać to, co wczoraj było, jeśli można użyć cytatu, kłaniam się nisko Tomkowi Lipińskiemu z Tiltu i Brygady Krzyżowej, bo to jest cytat z jego piosenki, to co wczoraj było postępowe, dzisiaj jest wsteczne, to co wczoraj było wywrotowe, dzisiaj jest bezpieczne. Proszę sobie wyobrazić, że rzeczy, które wczoraj jeszcze, 2 lata temu, były nowością w medycynie, dzisiaj czasami już są zastąpione przez rzeczy nowsze. Gromadzimy komputery. Muzeum Uczelni Medycznej gromadzi komputery, bo jak się okazuje, zmiany w obrębie technologii są tak wielkie, że dzisiaj młodzi ludzie z podstawówek, ze szkół podstawowych, które tu przychodzą oglądać nasze obiekty, to są krótkie wycieczki, tak aby przykuć ich uwagę. Patrzą na te stare komputery z lat 80. z niedowierzaniem. Oni często maszynę do pisania traktują jak obiekt zupełnie archaiczny i właściwie niemożliwy w wykorzystaniu, pytając, no dobra, ale gdzie jest monitor, prawda? Gromadzimy przedmioty bardzo różne, które świadczą też o olbrzymim potencjale polskich naukowców. Staramy się zinwentaryzować, rozpoznać kolekcje muzealne w Polsce. Chcemy też, żeby do powszechnej świadomości trafili nie tylko ci ludzie, którzy teraz pracują w uczelniach, ale również ci, którzy tę polską naukę przez lata tworzyli. Proszę zauważyć, że doskonale zdajemy sobie sprawę z historii Marii Skłodowskiej-Curie, czasem Stefana Banacha, ale już Stanisław Ulam, Jan Czochralski, Napoleon Cybulski, który nim w Polsce pojawiło się słowo adrenalina, mówił o tej samej substancji nadnerczyna. Dzięki panu Robertowi Makłowiczowi dowiedziałem się ostatnio, że pierwszy polski ekspres do kawy został zamontowany w Krakowie w jednej z kawiarni w Sukiennicach chyba w 1906 roku. Albo piątym. Proszę mi wybaczyć, rok się mogłem pomylić. Natomiast pierwszy polski aparat rentgenowski, pierwsza polska pracownia rentgenowska została w tymże samym Krakowie otwarta w 1896 roku w Szpitalu Świętego Łazarza. Spojrzenie na historię nauki, spojrzenie również na historię, tak zwaną tą historię powszechną przez pryzmat historii nauki, jest rzeczą czymś nieprawdopodobnie fascynującym. Pokazuje nam, jak raptownie, jak dynamicznie zmieniającym świecie się znajdujemy, jak bardzo wiele pojęć w naszym życiu się zmieniło. I ostatnia rzecz, w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć o polskich muzeach. W Polsce istnieje prawie 200 muzeów uczelnianych. Niektóre z nich to są muzea, no jedne z najbardziej znanych również na świecie. Najlepsze na świecie Muzeum Lamp Rentgenowskich znajduje się w Opolu. I ono jest naprawdę najlepsze na świecie, ponieważ jedna z lamp rentgenowskich znajdujących się u szefa Grzegorza Jezierskiego znajduje się również na Marsie, w łaziku Perseverance. Jak NASA wymyśli coś nowego, co nie jest objęte klauzulą tajności, to wysyła natychmiast do Grzegorza. Sir David Attenborough, jeden z największych popularyzatorów nauki, rozpoczyna jeden z filmów stojąc na brzegu oceanu, trzyma w ręce coś, co mówi, to jest bursztyn, ja się na tym nie znam, ale pojadę do kogoś, kto jest tym najlepszy i przylatuje do Polski, do Gdańska, do dr Elżbiety Sądek z Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Takich miejsc mamy bardzo wiele. Nasz nasze muzeum pokazuje, tak jak mówiłem, naszą historię. To jest historia przez pryzmat dokumentów, niezwykle ciekawych, ale również rzeczy bardzo prozaicznych, czasami zabawnych. Mamy za naszymi plecami kolekcję kubków, które zostały wyprodukowane dla uczelni. One noszą odpowiednie informacje okolicznościowe, czasami portrety naukowców. Mamy też kubek z błędem, którego nie mogę przeczytać na antenie, żeby na nas się nie pogniewano. Mamy też świetną kolekcję sprzętu i zachodniego, i polskiego. Takiego sprzętu, który też opowiada historię powstania naszej uczelni. Elementy tego, co się nazywało darem Szwecji, czyli dużym zestawem narzędzi, które trafiły do Polski dzięki Czekowi Adamsrejowi. Mamy sporo polskich urządzeń. Proszę popatrzeć, na prawo ode mnie stoi na półce urządzenie z takim bardzo niewielkim ekranikiem. To ma 5 cali przekątnej i to jest polski aparat do echokardiografii, wtedy nazywając się zresztą zupełnie inaczej, z lat 70. stworzony przez firmę, której nazwa jest potwornie skomplikowana, bo to są warsztaty techniczne Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Udało mi się bez błędu chyba powiedzieć. Przepiękna rzecz. Oczywiście czarno-białe USG, USG tylko dwupłaszczyznowe, czyli 2D byśmy powiedzieli. I gdybyśmy się przeszli, to takich urządzeń mamy naprawdę wiele. Wspominałem o badaniu rentgenowskim. Kiedy zaczęto wykonywać te badania, zresztą bardzo pięknie jest opisane na początku Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna, pierwsze badania Hansa Kastropa, nie zawsze można było wynik tego badania utrwalić na kliszy fotograficznej. Zatem lekarz wykonujący badanie, który patrzył na migający na takim fluoroskopowym ekranie zarys, najczęściej klatki piersiowej albo czasami kości, albo sam robił notatki, albo komuś je dyktował. Mamy szczęście, bo dzięki panu profesorowi Wiesławowi Makarewiczowi mamy w kolekcji 2 wyniki badań radiologicznych jego taty z 31 i 34 roku, wykonanych na dodatek w Wilnie, i tam te badania są opisane w ten sposób, że jest pieczątka w kształcie klatki piersiowej z wrysowanymi zmianami opisami obok. Skoro doszliśmy do profesora Makarewicza, to nie wymienię wszystkich, ale muzeum funkcjonuje dzięki gigantycznej życzliwości i oferności osób, które zechciały zdeponować tutaj pamiątki swojej młodości, swojej pracy, swoich osiągnięć naukowych, które mówią, nie chcemy, żeby to trafiło, żeby to było zamknięte gdzieś w domu, w szafie. Niech młodzi ludzie na to patrzą. Indeksy. Dzisiaj studenci nie mają indeksów w postaci książki, a kiedyś te indeksy to była przepiękna notatka, to był prawie pamiętnik życia studenckiego, szczególnie jeżeli nie było w nim wpisane zbyt wielu dwój, ale widziałem takie, których już na swój pamiętam, gdzie było tych ocen niedostatecznych naprawdę bardzo wiele. Muzeum funkcjonuje również dzięki życzliwości władz, bo to jest też podstawa. Jeżeli władze są życzliwe i chcą, żeby muzeum funkcjonowało, żeby było ważne w życiu uczelni, to muzeum będzie. No i wreszcie muzeum jest również tym miejscem, które pokazuje nasz rozwój. Mówiliśmy wcześniej, w części pierwszej naszej rozmowy o powstaniu w 1945 roku, o zmianie nazwy w 1950 i 2009 roku. W 1993 roku do istniejącego Wydziału Lekarskiego z Wydziałem Stomatologii i Wydziału Farmacji dołączył Wydział Biotechnologii. To jest taki wydział łączony z uniwersytetem, wrócę do tego jeszcze. A w roku 2005 uruchomiliśmy Wydział Nauk o Zdrowiu i mamy w tej chwili 3 nasze wydziały i ten 1/4 wspólny. Można powiedzieć, że ten Wydział Biotechnologii, który odpowiada najnowszym trendom na świecie, takiego budowania, łączenia różnych dziedzin wiedzy, tej multidyscyplinarności. Ma bardzo różne nazwy, bo niektórzy chętnie posługują tutaj terminologią anglosaską, ale powiedzmy sobie szczerze, żeby współpracowały na różnym poziomie jednostki, badacze reprezentujący różne pola zainteresowań naukowych, bo z tego się tworzy najciekawsza rzecz. Mamy jedną naukę. Te podziały, które mamy, polski, angielski, niemiecki, chemia, fizyka, to są podziały sztuczne, przez nas samych wytworzone. Zatem my też możemy je w jakiś sposób zacierać. Ten początek z 1993 roku to jest również pewien wstęp, podwalina do tego, co mamy dzisiaj, czyli Związek Uczelni Fahrenheita, tą ścisłą współpracę pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ponieważ znowu zmieniamy pewne myślenie o uczelniach. Przed laty mówiono, że najważniejszą na medycynę jest biologia i chemia, aczkolwiek najwięcej kandydatów na studia tego typu kończyło klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Ja jestem po takim profilu. A dzisiaj wiemy, jak ważna w medycynie jest matematyka, jak ważna jest fizyka, ponieważ te wszystkie urządzenia badawcze, poza elementarną i coraz bardziej zaawansowaną wiedzą z chemii i biologii, wykorzystują również coraz bardziej zaawansowaną wiedzę, tak zwaną ścisłą. Ale to jest znowu temat na zupełnie osobną rozmowę.
7: O jedną rzecz na koniec muszę zapytać, ponieważ no ja wiem, ale no, nasi słuchacze chyba jeszcze nie wiedzą, w którym dokładnie miejscu znajduje się to muzeum i kto może tutaj przyjść i kiedy je odwiedzić.
8: To muzeum znajduje się w budynku Ateneum Gadanense Novum. Dla nieco bardziej dojrzałych mieszkańców Gdańska albo naszych absolwentów to jest tak zwana stara anatomia. Muzeum znajduje się w przyziemiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, 8:30 powiedzmy do godziny 3 po południu, czyli do 15. Dla kogo? Dla wszystkich. Wydaje mi się z obserwacji, że młodzież młodszych klas szkoły podstawowej trochę się nudzi. To jest takie miejsce, które wymaga elementarnej wiedzy z fizyki, z chemii i w ogóle z matematyki. Nie ma tutaj niczego, co by mogło przestraszyć poza strzykawką i jakimiś narzędziami chirurgicznymi. W muzeum nie pokazujemy szczątków ludzkich, nie pokazujemy preparatów. Mamy tylko modele. One nie są straszne, bo to są modele woskowe, to są modele plastikowe, które pokazują również, my je gromadzimy, ponieważ pokazują one również pewną ewolucję poglądów na temat dydaktyki w medycynie pokazywania ludzkiego ciała, jego wnętrzności. Zachęcam do sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących zwiedzania poprzez stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzimy przed południami lekcje dla studentów. W związku z tym najwygodniej, gdyby Państwo chcieli się z nami umawiać. Wtedy możemy zarezerwować czas, oprowadzić. Chyba tego nie powinienem mówić, ale przed laty, kiedy było trochę mniej obiektów, najdłuższe zwiedzanie trwało prawie 9 godzin. W związku z tym to jest kwestia też ilości obiektów. Zupełnie inaczej oprowadzamy młodych ludzi, którzy chcą iść na medycynę, zupełnie inaczej oprowadzamy studentów medycyny, inaczej naszych pracowników, a jeszcze inaczej tych z Państwa, którzy z uczelnią byli kiedyś związani, a teraz przyjechali odświeżać swoje wspomnienia.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Kamery, określona ilość powietrza i niższe ciśnienie, do tego stalowe ściany i dwie śluzy. Tak wygląda wnętrze nowego laboratorium, w którym naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego będą pracować z żywymi wirusami. To pierwsze tego typu miejsce w północnej Polsce. A nam udało się zajrzeć do środka.
2: Gdzie się obecnie znajdujemy?
9: Znajdujemy się w budynku Instytutu Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, nazywam się Michał Rychłowski i pracuję w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów, gdzie właśnie laboratorium klasy trzeciej z plusem bezpieczeństwa biologicznego. Jest to jedno z najbardziej nowoczesnych laboratoriów w Polsce. Klasa 3+, w Polsce chyba są w tym momencie tylko dwa takie laboratoria. Buduje się klasa 4 w Wichę w Puławach, ale jeszcze to laboratorium jest nieukończone.
2: Takiego miejsca na Pomorzu nie ma?
9: Nie, takiego miejsca nie ma w całej Polsce Północnej.
2: No dobrze, to wchodzimy w takim razie. Co najpierw?
9: Już tutaj jesteśmy w strefie przed laboratorium. Tutaj znajduje się strefa, gdzie mogą dotrzeć tylko osoby, które posiadają identyfikatory umożliwiające otwarcie drzwi z blokadą elektroniczną. Dochodzimy pod drzwi laboratorium BSL 3+. Zanim wchodzimy, patrzymy sobie na monitor komputera, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku w laboratorium, czy nie ma żadnych alarmów. Dlatego, że to laboratorium to jest bardzo wysokiej klasy laboratorium do pracy z patogenami niebezpiecznymi dla człowieka. Jest ono bardzo szczelne, w zasadzie 100% szczelne, żeby żaden patogen nie wydostał się na zewnątrz. Co więcej, w tym laboratorium mamy jeszcze system podciśnień. To jest taka specjalna kaskada podciśnień, że z każdego pomieszczenia, do którego wchodzimy, następne pomieszczenie ma większe podciśnienie. Służy to temu, żeby w momencie otwarcia drzwi powietrze było kierowane tylko i wyłącznie do wnętrza laboratorium. Chodzi o to, żeby to powietrze ewentualnie, potencjalnie skażone nie mogło się wydostać na zewnątrz.
2: W środku może być maksymalnie ile osób?
9: Zasady bezpieczeństwa pracy mówią, że praca w takim laboratorium musi być spokojna i nie może być tłoku. Laboratorium jest dosyć duże. My przewidujemy, że maksymalnie mogą tutaj pracować, czy może pracować tutaj 6 osób ze zespołach takich dwuosobowych.
2: A nad jakimi wirusami planujecie pracować?
9: Przede wszystkim będziemy pracować tutaj nad wirusem SARS-CoV-2. Będziemy też pracować nad różnymi patogennymi szczepami wirusa grypy. Będziemy pracować też nad wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Znaczy, to laboratorium powstało trochę za późno, dlatego że jak pojawiła się pandemia SARS-CoV-2, a nikt nie wiedział, jak niebezpieczny jest SARS, a nikt nie wiedział, jak z nim pracować bezpiecznie. I właśnie wtedy takie laboratoria są bardzo potrzebne, kiedy pojawia się nowy patogen, żeby można było z nim bezpiecznie pracować. My jesteśmy wirusologami, więc jakoś wiedzieliśmy, jak sobie z tym radzić. Natomiast przepisy mówią, że musimy pracować w

0: Takie prace można wykonywać tylko i wyłącznie w takim laboratorium, jeśli mamy do czynienia z wirusem klasy trzeciej.
1: Nasuwa się takie jedno pytanie, czy wirus stąd może się wydostać?
0: W zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby wirus się stąd wydostał, dlatego że tutaj mamy całą wielką kaskadę zabezpieczeń. To tak wygląda troszkę jak pudełeczko w pudełeczku, że pracuje się na początku w jednym pudełeczku, który już jest pudełkiem bezpiecznej pracy. To pudełko jest zamknięte w drugim pudełku, który jest pudełkiem bezpiecznej pracy i to jeszcze zamknięte jest w trzecim pudełku, które jest pudełkiem bezpiecznej pracy. I to właśnie laboratorium to jest tym ostatnim pudełkiem. To jest też szczelne pomieszczenie, gdzie jeżeli coś się wydarzy w środku, to można bezpiecznie się z tego laboratorium wyjść, opuścić je, dezynfekując siebie, a laboratorium po opuszczeniu możemy uszczelnić i możemy je zdekontaminować, czyli pozbyć się wszelkich patogenów, które są w środku, unicestwić je, zabić i robi się to gazując pomieszczenie specjalnymi środkami chemicznymi, w naszym przypadku są opary perhydrolu. Tutaj wchodzimy, proszę Państwa, do pokoju przygotowawczego. Tu jest pierwszy stopień podciśnienia w stosunku do środowiska zewnętrznego, w stosunku do korytarza. Musimy wejść wszyscy do środka i zamknąć drzwi, dlatego że laboratorium chronione jest systemem Interlock. Jest to system, który uniemożliwia otwarcie drzwi, jeśli jakieś inne drzwi są otwarte. Czyli dopóki nie zamkniemy drzwi wejściowych, nie będziemy mogli otworzyć tych drzwi tutaj. Całe laboratorium, jak mówiłem, jest uszczelnione. To jest wybudowane wewnątrz budynku metalowa, tak jakby puszka z pełną szczelnością. Całe powietrze, które jest nawiewane do tego laboratorium, jest filtrowane, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest powietrze wywiewane z tego laboratorium, dlatego że powietrze wywiewane z laboratorium musi być sterylne. I my nie możemy zastosować tylko na przykład pojedynczych filtrów, gdyż zawsze wszystkie systemy są tutaj zdublowane i mamy podwójną filtrację. Na początku, jak są wywiewniki na sufitach, w nich znajdują się filtry HEPA klasy H14, które zatrzymują wszystkie mikroorganizmy. Potem systemem kanałów wentylacyjnych powietrze całe jest kierowane tutaj, do tego ogromnego urządzenia. To jest właśnie filtr BIBO, który daje nam drugi poziom filtrowania. On tutaj pokazuje, jakie są podciśnienia, pokazuje, jaka jest czystość filtrów. W tych skrzynkach znajdują się filtry HEPA, które są jeszcze specjalnie co jakiś czas testowane na to, czy nie uległy jakiejś perforacji. Jeżeli spojrzymy na drugą stronę, tutaj mamy cały system BMS, co w danym laboratorium się dzieje i się działo nawet, kiedy my tutaj nie byliśmy. Ten system BMS nam wszystko pokazuje. Pokazuje nam stan nawiewów, pokazuje nam stan filtrów, czy one są w porządku, pokazuje nam, czy laboratorium zostało prawidłowo uszczelnione, czy nie. Tutaj, jeżeli patrzymy, mamy cały czas monitorowane podciśnienia we wszystkich pomieszczeniach tego laboratorium. W momencie, kiedy są zbyt duże odchylenia, to my musimy się przyjrzeć, co się wydarzyło. Generalnie są to rzeczy związane z uszczelnieniem danego laboratorium. Żeby cokolwiek włożyć do tego laboratorium, nie wnosimy tego normalnie, tak jak się wchodzi do laboratorium, tylko tam jest specjalna śluza, to jest specjalne okno podawcze. Tam jest jeszcze autoklaw, który powoduje to, że możemy coś bezpiecznie wyciągnąć z laboratorium, czyli zdekontaminować to, wysterylizować i wtedy wyjąć. I taka jest droga opuszczenia czegokolwiek z tego laboratorium. Nie można wychodzić tutaj przez śluzę. Normalnie tutaj to jest pomieszczenie, gdzie się przebieramy i potem otwieramy sobie też, jak się wyrównają podciśnienia, mamy odpowiedni znaczek, nam się pojawia. Otwieramy drzwi, wchodzimy pod prysznic i wychodzimy w następnej części. My zrobimy sobie, pójdziemy skrótem, czyli tymi drzwiami od razu przejdziemy do następnego pomieszczenia. Musimy wejść wszyscy i zamknąć za sobą drzwi, bo inaczej dalej nas system nie wpuści. Trochę tak. Tylko trzeba wyjść na odcisk palca też. Normalnie człowiek wchodzący do tego laboratorium jest czysty, więc to nie jest dla nas problem i nie jest skażony. Więc on sobie wychodzi tutaj spod tego prysznica, otwierają się drzwi i ta osoba wychodzi. Przebiera się w tym pomieszczeniu w kombinezon, w przyłbicę, maskę albo aparat oddechowy, w zależności w jakim reżimie pracuje laboratorium, bo to też zależy od tego, jaki w środku.

0: wieku jest patogen i wtedy, jak się wyrównają nadciśnienia, wchodzimy już do laboratorium. Produkt tego laboratorium nie jest jakiś wyjątkowy, wygląda jak zwykłe laboratorium, jakby wyjątkowy jest ten cały system wchodzenia. Widać tutaj komory bezpiecznej pracy, to są takie podstawowe miejsca, gdzie się pracuje z patogenami, które chronią, te komory chronią operatora pracującego przed tym, żeby taki patogen go nie zainfekował. Tak wyglądają komory bezpiecznej pracy. Tutaj widzą Państwo, jeszcze na górze są lampy UV do sterylizacji. Tutaj mamy w tych walizkach czarnych jest system do sterylizacji, do gazowania pomieszczenia tymi oparami perhydrolu. Mamy tutaj trochę sprzętu laboratoryjnego. Tutaj jest autoklaw, który z tamtej strony był otwarty, z tej strony jest zamknięty. Jeżeli otworzymy drzwi z tej strony, to dopiero z tamtej strony system pozwoli nam je otworzyć po prawidłowym przejściu cyklu sterylizacji. Tu pokazywałem też Państwu okno podawcze, tu jest druga część tego okna podawczego. Trzeba pamiętać o tym, że każda rzecz w tym laboratorium jest zabezpieczona podwójnie. Podwójna jest filtracja powietrza, ścieki z laboratorium, bo myjemy tu ręce, też są, mają podwójny system sterylizacji. Mamy tutaj dwie oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia pierwszego stopnia i oczyszczalnia drugiego stopnia. Wszystkie rzeczy, wszystkie sprzęty, które tutaj są, są bardzo często, bo mniej więcej raz na pół roku podlegają walidacji, czyli sprawdzenia poprawności ich działania. Czy filtry są szczelne, czy autoklaw działa prawidłowo, czy komory mają prawidłowe przepływy powietrza. I to jest bardzo często sprawdzane, gdyż może się zdarzyć, że jakiś sprzęt ulegnie awarii i chodzi o to, żeby to bardzo szybko wyłapać. Generalnie posiadanie takich systemów zabezpieczeń daje prawie że 100% pewność bezpieczeństwa, dlatego że jakby praca na każdym etapie jest prowadzona w jakiejś bezpiecznej odległości i są specjalne procedury, które mówią, co należy robić, jeżeli dojdzie do jakiegoś niefortunnego zdarzenia czy jakiegoś wypadku, żeby dalej to postępować bezpiecznie. Przede wszystkim tutaj laboratorium jest wyposażone w komory bezpiecznej pracy. To są komory laminarne, to są te właśnie urządzenia, gdzie się pracuje. A w nich jest cały czas nawiew powietrza i całe powietrze z tej komory jest filtrowane przez filtry, które są tutaj w komorze i potem jeszcze wchodzą w filtrację tego, co jest w laboratorium. A tutaj jest specjalna kurtyna powietrzna. Żeby pracować w takiej komorze, trzeba pracować właśnie też, być odpowiednio przeszkolonym. Nie można robić gwałtownych ruchów, bo wtedy się wywiewa to powietrze. Trzeba robić płynne ruchy i bardzo delikatnie, powoli wszystko robić, żeby nie spowodować wydostania się czegoś na zewnątrz. Jednocześnie przewidujemy, że może tu pracować maksymalnie 6 osób. Jakby zarządzaniem takiego laboratorium zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego. Jeżeli ktoś chce pracować w tym laboratorium, musi zgłosić się do Komisji Bezpieczeństwa Biologicznego, powiedzieć, z czym ma zamiar pracować i jakie rodzaje eksperymentów wykonywać. Komisja daje mu zezwolenie na odpowiedni czas pracy w tym laboratorium. Może zażądać od niego dodatkowych zabezpieczeń, wyjaśnień, różnych rzeczy. Tu nie można sobie tak wejść. Tak, tu to laboratorium może być wykorzystywane przez wszystkich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, czy nawet GUMED-u, bo to jest też nasza filia. W tym momencie w Polsce już jest kilka laboratoriów. Jest laboratorium we Wrocławiu, jest laboratorium w Warszawie i są dwa laboratoria w Puławach. To są takie laboratoria, które działają na pewno, ale to są poza laboratorium, które znajduje się we Wrocławiu, nie we Wrocławiu, tylko w Krakowie, przepraszam, to są laboratoria klasy BSL-3. Są w Polsce w tym momencie dwa sprawnie działające laboratoria klasy BSL-3+. To jest laboratorium w Krakowie i laboratorium tutaj u nas.
1: Dzień dobry, Ewelina Król, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Jak ważna jest to inwestycja z perspektywy uczelni?
1: Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich kilku latach. Ja muszę powiedzieć, że dla naszego wydziału to jest ogromna szansa na to, żeby pracownicy prowadzili w tym laboratorium badania na najwyższym światowym poziomie. Wirusologia jest dziedziną, która rozwijała się na naszym wydziale od 30 lat, czyli od początku powstania wydziału. I cały czas pracownicy prowadzili intensywne badania nad różnymi patogenami wirusowymi, uzyskiwali granty, mieli współpracę naukową, ale brakowało nam do takiej pełni wykorzystania zasobów ludzkich, możliwości, wiedzy właśnie takiego laboratorium, czyli laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3, najnowocześniejszego w Polsce obecnie laboratorium, a co najważniejsze, jedynego takiego laboratorium tej klasy w Polsce Północnej. W związku z tym to otwarcie tego laboratorium przyczyni się do tego, że pracownicy wydziału, którzy pracują z wirusami, z różnymi patogenami, będą mogli uzyskiwać lepsze granty naukowe, nawiązywać współpracę, nowe współprace krajowe i międzynarodowe.
3: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
4: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się dwa razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
5: Dodam nie tyle dwa razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny. Tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. Ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony. Przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy byli jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. I taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jak w ogóle, jaki jest stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że coś dane, nic nie jest dane na zawsze, że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwładnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku jechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu. Przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptycznie dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie i proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem właścicielom, no kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość. Że jest jakaś...
4: Łapie się za głowę.
5: Tak. Jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej. Bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz. Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać, to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawne technicznie i tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmialiśmy się, że jeżeli coś się stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. I tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie bagatelizując jakieś rzeczy stanowić zagrożenie dla innych.
4: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
5: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę... No powiem to dosłownie, zespół luźnej kupy, że po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok. Pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Tutaj tutaj jestem, opony, przepraszam, wymiana letnich na zimowych oczywiście, mówię tutaj o sezonie tym jesiennym, lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment i wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania, normalnie hamuje, to jest standardowe odległości, on zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy cała, no tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
4: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon? Czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
5: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak roztargnienie, ale nie, bardzo często się zdarza, ona nie jest wyjątkiem, bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają, jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, mniejsza z tym, brata szwagier, ciotki wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, no, albo zimówka przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane. Wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny, minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik, tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę, teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak, jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachować. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
4: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie, a ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
5: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I widać, ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona jest, ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu i to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić, a niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.
2: Magazyn lokalny. I z tej strony ponownie Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do dalszej rozmowy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważne są regularne przeglądy auta i czy w Trójmieście i na Pomorzu mamy odpowiedzialnych kierowców. Jak myślicie? Posłuchajcie.
5: Bo mówimy tutaj o samochodach, które już teraz dla nikogo nie jest kosmiczną prędkością 200 na godzinę 180. Oczywiście na co dzień nie jeździmy, tak? Ale tam, gdzie można, wyjeżdżamy. Dzisiaj mówimy, jeździmy wokół komina, a nagle się okazuje, że wyjeżdżamy na wakacje, jedziemy te 140 na godzinę tam, gdzie można, tak? I nagle opona, która była nałatana tylko i wyłącznie prowizorycznie, tak? Nagle się okazuje, że ona może być najsłabszym ogniwem w naszym pojeździe. I tutaj powiem, uruchommy wyobraźnię. I teraz wyobraźmy sobie te wszystkie systemy, te wszystkie nasze multimedia, te wszystkie... Samochód może naprawdę taczkę pieniędzy kosztować, ale to, co łączy cały pojazd z ziemią, to jak weźmiemy sobie kartkę A4 i zsumujemy tą powierzchnię, jaką opona dotyka do podłoża, do asfaltu, to jest dokładnie, wszystkie opony to jest mniej więcej kartka A4. Czyli wyobraźmy sobie, samochód może być naprawdę za 1 000 000 zł, ale suma tych powierzchni, gdzie on się styka z ziemią, to jest tylko kartka A4. To jest nie więcej, a opona to jest zaraz po wale, zaraz po turbinie, najszybciej obracające się, czy koło całe, no wraz z oponą, jest najszybciej obracające się elementem w samochodzie. Więc jak sobie to wszystko wyobrazimy, to zobaczcie, coś takiego jak zwykły wulkanizator kiedyś się przyjął, coś takiego jak zwykła opona, zwykła naprawa, okazuje się, że naprawdę jest bardzo ważna i nie ma co bagatelizować, bo naprawdę lepiej zadbajmy o tą oponę, wymieniajmy, jeździmy do wulkanizatora. Jeszcze właśnie fajny temat, jeździmy do wulkanizatora, żeby to robił profesjonalnie, niż wielokrotnie widzę, jak ludzie skaczą na kluczu, bo nie są w stanie odkręcić koła. Więc się pytam, kto to dokręcał wcześniej, tak? Skoro jest system, jest moment awaryjny, mamy koło zapasowe, a nie jest ktoś w stanie odkręcić śrub, ponieważ ktoś tak te koła bardzo mocno dokręcił. Częstym tematem jest to, i co ludzie bagatelizują, pamiętajmy, koło aluminiowe różni się od koła stalowego, a co za tym idzie i system jego mocowania, czyli do kół stalowych mamy zupełnie inne nakrętki albo śruby, tak samo one nie są uniwersalne, nie powinno się nakręcać na tych samych śrubach albo nakrętkach różnych kół. Wyrabiają się gniazda i koło, mieliśmy już taką sytuację, kiedy ktoś notorycznie przez ileś lat jeździł na śrubach od koła stalowego, tylko że dokręcał aluminiowe. W którymś momencie wyszła taka sytuacja, gdybym tego nie wiedział, nie uwierzyłbym, jak było tak dokręcone, że my byliśmy w stanie ściągnąć koło bez odkręcania. Zostało, tak wyrobiły się gniazda, że zostały dokręcone śruby, a my szarpnęliśmy za aluminium. Poważnie, gdybym tego nie widział, nie uwierzyłbym. Szarpnęliśmy za całe koło i koło nam zostało w ręku. Jak zobaczył to kierowca, to się nogą przeżegnał, za przeproszeniem, bo uratowaliśmy, tak de facto uratowaliśmy mu życie, bo tak to nieco wyglądało.
4: A pana czasami tak nie kusi, jak pan tak się przechadza ulicami Trójmiasta albo jedzie i widzi właśnie taką zdartą oponę, taką, która już po prostu nie powinna w ogóle funkcjonować w przestrzeni. Nie kusi pana, żeby zapukać temu kierowcy do szyby i powiedzieć: panie, to już ten moment.
5: Ale tutaj mówimy o systemie, to jest taki, ja to nazywam taki syndrom, ale niestety też dramat profesjonalisty. Jeżeli z czymś jesteśmy profesjonalni, to niestety, ale zwracamy uwagę bardzo mocno na właśnie na ten spektrum, którym się zajmujemy na co dzień. Tak, i widzę ludzi, wielokrotnie widzę opony, które są odwrotnie założone, bo koła opon nie zakładamy byle jak, tak? One też są zakładane często, gęsto, kierunkowo. Widzę, jak te opony są źle założone. A właśnie założenie opony na lewą stronę, tak powiem, powoduje to, że ona w ogóle nie ma swoich właściwości. I czasami zwracam uwagę, tak? No już tutaj mówiłem o sytuacji, kiedy kierowca jedzie na hamulcu ręcznym zaciągniętym, tak, i po prostu dym leci, tak, no mówię, też się zastanawiam, czy nie czuję tego smrodu, tak, bo później to naprawdę unosi się w powietrzu, ale często, gęsto zwracam uwagę, powiem tak, moi znajomi mi nienawidzą, kiedy chwalą się nowym samochodem, a ja zaciskam zęby, bo nie chcę im psuć niespodzianki, bo naprawdę ja po prostu, każdy fachowiec, tak, nie mówię tylko o sobie, ale każdy fachowiec, jeżeli w czymś jest dobry, to mimo tego, no, sięga do zasobu swojej wiedzy i patrząc na coś, po prostu wie, jak to wygląda, całą tą genezę, więc jak znajomi do mnie przyjeżdżają i chwalą się nowym samochodem, to ja po prostu mówię: piękny, cudowny zakup, jeździcie jak na dłużej, nawet nie podchodzę, bo nie chcę im psuć niespodzianki, tak. Mówię tutaj o tym, że auto na przykład miał jakąś historię jest kolizyjną, tak, czy jakieś inne kwestie, tak, pomagamy, tak, oczywiście, właśnie tych znajomych też tak samo zapraszamy, ale to jest full profesjonalizm. Dla mnie znajomy jest traktowany tak samo jak każdy szeregowy klient, bo tutaj nie ma wymówek, tu nie ma czegoś takiego, że jednemu powiemy, że tego nie robimy, a drugiemu powiemy, że po prostu standard jest jeden. Jest, jak robisz byle co, tak robisz wszystko i każdego traktujemy w ten sam sposób, a jeżeli chodzi o kierowców, o to, jakie jest podejście ludzi, no jest różne. Jeżeli chodzi właśnie o to, że niektórzy wolą wiedzieć, niektórzy wolą nie słyszeć, tak, co nie zmienia faktu, że spotykamy się z tym i to jest też bardzo częsty temat. Jako świadomy, odpowiedzialny i profesjonalny warsztat mamy pieczątkę, którą przybijamy zgodnie z tam jest konkretny artykuł prawa o ruchu drogowym, kiedy nie wypuszczamy samochodu z warsztatów. Czyli auto się nie nadaje do jazdy, kiedy podstawowe systemy, które mają wpływ na bezpieczeństwo, zawodzą, czyli na przykład mówimy o tym, że tak jak ostatnio była sytuacja, że praktycznie w ogóle nie było płynu hamulcowego, nie wiem, jak ten samochód jechał naprawdę, ale nie miał w ogóle płynu i tego samochodu po prostu nie wypuściliśmy na drogę. Wręcz powiem w ten sposób, przestrzegam wszystkich, wiem, że prawo w tej kwestii nie jest do końca uregulowane, bo jako warsztat nie mamy żadnych uprawnień, żeby po prostu kogoś powstrzymać. Na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby po postawieniu pieczątki, wytłumaczeniu wagi tej sytuacji, żeby ktoś upierał się, że mimo wszystko zabiera samochód. Nie mieliśmy i nie życzę komuś, żeby coś takiego miał, że ktoś mimo tego chciał zabierać samochód, ale faktycznie ten stan techniczny właśnie przy tej sezonowej wymianie, właśnie bo do tego zmierzam przez cały czas, właśnie wtedy możemy tego typu rzeczy po prostu oceniać.
4: Czyli mimo wszystko kierowcy w Trójmieście są odpowiedzialni?
5: Na pewno są coraz bardziej świadomi. Z roku na rok, z sezon na sezon świadomość ludzi rośnie. Widzą, co się dzieje, wiedzą, co to jest klucz dynamometryczny, wiedzą, to jest moment dokręcenia. Bardzo często się pytają o takie rzeczy, czy to robimy. To znaczy, że ta wiedza no, nie bierze się znikąd, tak? To znaczy, że gdzieś tutaj, czy przez radio, czy przez inne kanały, po prostu orientują się, są coraz bardziej świadomi i nie chciałbym ocenić, że kiedyś był dramat, teraz jest lepiej. Powiem na pewno, że zgubną tendencją jest to, co robią producenci pojazdów, dając nam takie złudzenie, że auto, kup auto, a ono będzie praktycznie bezobsługowe. I teraz znowu się kłaniają opony wielosezonowe, które, na których często gęsto można auto odebrać od dealera. Mówimy tutaj o olejach Long Life. Mówimy tutaj o takich rzeczach, że czasami ludzie chcą słyszeć, słyszą to, co chcą słyszeć, czyli kup od nas auto i przez 3 lata masz, czy tam 3, 6, nieważne ile gwarancji, i oni to traktują jako taką dobrą monetę, że o, okej, to nic przy aucie nie robimy. Nic bardziej zgubnego, nic bardziej kłamliwego, bo nawet auta, które mają już naprawdę rok, należy normalnie sezonowo je obsługiwać i przyjeżdżają do nas właśnie, bo tutaj zmierzam, czy są świadomi, czy nie, to jest jeden temat, ale czasami przyjeżdżają do nas samochody, które mają 6 lat i ani razu nie miały oleju wymienionego. I to jest niestety bardzo zła tendencja, kiedy ludzie mówią, no ale przecież jeżdżę na Long Life'ie, to ja nic nie muszę robić. W zeszłym tygodniu mamy uprawnienia do tego, żeby robić samochody na gwarancji, czyli zgodnie z procedurą producenta. Mówimy tutaj o całej grupie Audi, Volkswagena, Skoda, ale też o Mercedesie, BMW, nawet Porsche. Możemy robić zgodnie, jeżeli chodzi o auta będące na gwarancji. Do czego piję? W zeszłym tygodniu robiliśmy Audi Q3. Przebieg 7,5 tysiąca kilometrów. Według producenta auto powinno jeździć na oleju Long Life, czyli o wydłużonej interwale wymiany, i auto powinno mieć wymianę dopiero po 30 tysiącach. Podkreślam, zrobiliśmy po 7,5 tysiąca wymianę oleju. Wykręciliśmy filtr i powiem tak, tyle się zmieniło, że kiedyś auto miało okres docierania, okres takiej kwestii tak zwanego docierania silnika, który był jeszcze robiony, no powiedzmy to, w fabryce. Teraz to wszystko zostało, żeby szybciej zwiększyć ten wolumen sprzedaży, zostało to przeciągnięte na stronę kupującego, klienta. I czyli auto, silnik dociera się i wszystko się robi po prostu kosztem naszym, jako właścicieli tych pojazdów. I wspomniane Q3 po 7,5 tysiąca kilometrów, jak wyciągnęliśmy filtr, przypominam, że do normalnego interwału powinno mieć prawie jeszcze 25 tysięcy, wyciągnęliśmy ten filtr, rozcięliśmy, w środku było pełno opiłków. Pełno, czyli oznacza to, że filtr już wyłapywał opiłki, które są z silnika, czyli tak zwane docieranie, i przy 7,5 tysiącach już był praktycznie cały zapchany. Filtr też ma swoją określoną absorpcję. W którymś momencie przestałby w pełni swoją funkcję i te wszystkie opiłki z powrotem by zaczęły krążyć w silniku. Czyli co? Sami sobie psujemy silnik, sami sobie, tak? A producent mówi, nie no, 30 tysięcy możecie spokojnie jeździć, i później znowu 30 tysięcy, tak? Bo takie są interwały, więc zmierzam właśnie do tej takiej trochę złudnego poczucia, że przy autach nowych się nic nie robi. Niestety przy nowych autach trzeba o wiele, wiele więcej rzeczy robić, i tutaj mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, wiele więcej rzeczy robić niż przy starszych samochodach, które po prostu były już sprawdzone technologicznie i tak zwane objechane przez nas.
4: Ostatnie pytanie, a co w przypadku tak zwanych nadgorliwych kierowców? Na przykład mój tata, on przyjeżdża do mechanika, to on się czuje jak w Disneylandzie. On zadaje milion pytań, on chce wypić kawę, co z takimi? Czy mechanicy ich lubią, czy wręcz odwrotnie?
5: Radzimy sobie, mamy taki duży młotek. Oczywiście żart. Nie, świadomy klient, ja wiem, że są różni ludzie. To bardziej pytanie do psychologa, żeby podzielić tych ludzi, takich, którzy gawędziarzy, którzy przychodzą, tak, są też właśnie apacze, tak, a nie, tylko sobie patrzę, ale powiem tak, jeżeli jest klient świadomy, jeżeli chce przyjść, dopytać się, to po to tu jesteśmy. Tak naprawdę my jesteśmy w służbie, no nie tyle narodu, co w służbie właśnie ludzi, tak, do tego, żeby ewentualnie wyjaśnić, uspokoić, albo zareagować wtedy, kiedy musimy zareagować. I wolę ludzi, którzy są nadgorliwi, wolę ludzi, którzy przychodzą i się dopytują, niż tacy, którzy szerokim łukiem obchodzą. To tak samo jak z dentystą, tak? No też mam znajomych, które jak się ząb złamał, to autentycznie przykleili go na superglue. No, są różne przypadki i jeżeli chodzi o kwestię taką, lepsza prewencja niż leczenie. Lepiej szybciej się czymś zająć, być świadomym tego, i chociażby tak jak standard w naszym warsztacie jest taki, że no właśnie, przy wymianie sezonowej opon, mechanik za każdym razem dokumentuje wszystko, co znalazł, więc można sobie spokojnie to zobaczyć. I teraz takiej osobie, która jest właśnie dla jednego nadgorliwa, dla drugiego będzie to osoba dociekliwa, będzie to osoba świadoma. Ja jeżeli taką rzecz pokażemy klientowi, a często też wysyłamy, może sobie w kapciach wieczornie spokojnie popatrzeć, poczytać i przyjeżdżać wtedy na konkretną rzecz. Ale też i to jest prawidłowe zachowanie. To jest właśnie to, że mamy edukować ludzi, bo
4: na pewno... Czyli to jest też odpowiedzialność po prostu.
5: Tak, oczywiście. Praca mechanika jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Dbamy o to, żeby o bezpieczeństwo. I cofnę się do tego, co powiedziałem na temat a ile to kosztuje, tak? I mówię, no dobra, a ile kosztuje twoje życie? To jest życie twoich dzieci, tak? Tego się nie da przeliczyć. Więc praca mechanika jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ samochodów, naprawdę ten wolumen samochodów wzrasta. I to widać rok do roku wzrasta. Fajna jest tendencja taka, że auta pomimo tego, że średnia rośnie, że ten wiek rośnie, to ludzie wolą je naprawiać, wolą utrzymywać w naprawdę dobrej kondycji i dalej je użytkować.
4: Czyli podsumowując, odpowiedzialny mechanik, odpowiedzialny kierowca i mamy raj na drogach.
5: I mamy raj na drogach. Znaczy, no to byłoby tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale pewno życie nie jest tylko czarno-białe, nie jest zero-jedynkowe, ale tak byłoby idealnie. I tutaj się kłania właśnie ta potrzeba wymiany. Dla jednego świadomego człowieka, który właśnie to posłucha, to mam nadzieję, że systematyzujecie sobie kwestię podczas tego, słuchając tego, że naszą rolą nie jest tylko i wyłącznie przewalanie jak najszybciej opon i zrobienie jak największej kasy, tylko kwestia jest, przynajmniej w moim warsztacie, i wierzę w to, że takich warsztatów jak mój jest bardzo dużo, które budują świadomość klientów, którzy mówią o tym, że skończyły się czasy, kiedy jeździliśmy co najwyżej 80, 100, 120 na godzinę. Dzisiejsze samochody są prawdziwe potwory. I to mówimy tutaj o nawet małolitrażowych samochodach, które potrafią rozwijać naprawdę bardzo duże prędkości. I tutaj każde małe niedociągnięcie podczas dużej prędkości po prostu auto nie wybaczy. Jeżeli coś się nie zrobi, to możemy mieć, to mogą być pierwsza i ostatnia szansa, tak, na to, że podczas wizyty w warsztacie naprawić to i mieć spokojną głowę. I tego Wam życzę, jak najwięcej spokojnych powrotów do domu. Dzisiaj mówimy, że jeździmy tylko po mieście, a za chwilę się okazuje, że wyskoczył nam bardzo długi wyjazd, tak, a wtedy auto po prostu nie może nas zawieźć.
3: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś chciałbym poruszyć temat niemalże zapomniany wśród mieszkańców, a chodzi o tramwaje w Sopocie. Pierwsze były tramwaje konne, o których więcej opowiedziała mi Justyna Gibbs, kustosz Muzeum Sopotu.
6: Pierwszy tramwaj konny pojawił się w Sopocie około roku 1884, niekiedy podawany jest rok 85, a uroczyste otwarcie odbyło się 1 maja. Tramwaj jeździł mniej więcej od skrzyżowania dzisiejszej ulicy 23 Marca i Alei Niepodległości w stronę restauracji Wielka Gwiazda. Sama restauracja powstała jednak troszkę później, bo w latach 90. XIX wieku. Firmą, która prowadziła tramwaj, należała do właściciela browaru w Sopocie, Augusta Karpińskiego. Tory miały szerokość mniej więcej 80 cm i po nich jeździł jeden wagon ciągniony przez parę koni.
3: Jaki w ogóle był zamysł takiego środka transportu? Bo na tamte czasy Sopot chyba nie był jeszcze wielkim miastem. Dlaczego zdecydowano się na zbudowanie specjalnie szyn, a nie na przykład po prostu ciągnięcie przez konie zwykłej bryczki?
6: Trudno mi powiedzieć, jakie były przyczyny powstania tramwaju, no ale tramwaje konne były bardzo popularne w ówczesnym czasie. W Gdańsku w latach 70. XIX wieku pojawiły się tramwaje konne i prawdopodobnie ze względu na to, że funkcjonowały już takie tramwaje w okolicy, właściciel postanowił zorganizować atrakcje dla kuracjuszy, ponieważ tramwaj przede wszystkim latem funkcjonował. a ze względu na ukształtowanie terenu dosyć jednak troszkę już stromo było. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby kuracjuszy przewozić właśnie do lasu, gdzie można było także oddychać świeżym powietrzem i żyć z przyrodą.
3: Ile miała ta linia? Bo powiedzieliśmy, że ona się mniej więcej zaczynała na wysokości dzisiejszego skrzyżowania Niepodległości z 23 marca do tej restauracji, ale nie do końca powiedzieliśmy chyba, gdzie ta restauracja się znajdowała. Dobrze kojarzę, że to jest gdzieś tereny obecnej Opery Leśnej?
6: Troszkę za Operą Leśną. Niestety tak nie wiem dokładnie, jaka była długość tej linii, ale prawdopodobnie mniej więcej 20 minut taka podróż tramwajem trwała. Niestety bilety za taką przejażdżkę były dość drogie. Kiedy w Gdańsku już w latach 90. XIX wieku wprowadzono tramwaje elektryczne, podróż tramwajem konnym w Sopocie była dwa razy droższa. Także firma nie za dużo zarabiała. Na początku XX wieku właściciel linii tramwajowej postanowił nawiązać współpracę z firmą budującą linie elektryczne, firmą z Lipska, ale tutaj też ten pomysł nie wypalił i właściwie w 1906 roku zamknięto linię tramwajową.
3: Przyczyną, rozumiem, był brak rentowności.
6: Tak. I też w gazecie ówczesnej, Sopoter Anzeiger, można znaleźć informacje o tej linii już nawet chyba elektrycznej. I była też informacja, że właśnie krótko po powstaniu tej linii wagon został podpalony i prawdopodobnie po prostu też z tego powodu zlikwidowano linię.
3: Potem nie było już żadnych planów reaktywacji, nigdy więcej nie odpalono linii?
6: Na tej trasie nie, natomiast po wojnie tramwaj pojawił się w Sopocie
3: na Przyreja. Później osobno. To za chwilę do tego tramwaju Przyreja wrócimy, ale chciałem właśnie jeszcze tutaj dokończyć temat tego tramwaju konnego. Nawet jeżeli linię zamknięto, czy gdziekolwiek widać dzisiaj jakikolwiek zalążek, że tam faktycznie kiedyś jeździł taki tramwaj?
6: Ja nie słyszałam o takim przypadku. Zresztą akurat na początku XX wieku ten teren bardzo się rozwinął, powstawało coraz więcej budynków w Sopocie. Też ulice były wytyczane, były utwardzane, więc prawdopodobnie ze względu na prace, które tam były prowadzone, te tory zniknęły.
3: A teraz zmieniamy temat, ale pozostajemy w Sopocie. Tak się składa, że pani kustosz Justyna Gips jest ekspertką, jeśli chodzi o architekturę kurortu. Porozmawiamy o tym, czym się ona charakteryzuje i na co w Sopocie warto zwrócić uwagę.
6: Sopot w czasie II wojny światowej nie uległ, oprócz centrum, wielkiemu zniszczeniu, porównując na przykład z Gdańskiem. Dlatego też ten urok miasta nadal pozostaje taki, jaki był. Otoczony dużą liczbą zieleni, można tu odnaleźć naprawdę bardzo piękne przykłady architektury willowej, ale też architektury użyteczności publicznej, można powiedzieć. Jednym z takich najważniejszych budynków znajdujących się w Sopocie jest budynek zakładu kąpielowego, czyli obecnie budynek należący do Wojewódzkiego Centrum Reumatologicznego. Obecnie szpital znajdujący się w centrum Sopotu składa się z dwóch budynków połączonych, ale ten najbardziej charakterystyczny, czyli z wysokim kominem, a właściwie latarnią, to budynek, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć, ponieważ jest naprawdę przykładem bardzo dobrej i ciekawej architektury w naszym mieście.
3: On jest połączony z latarnią, czyli to jest tak naprawdę jeden kompleks, o czym ja nie wiedziałem.
6: Tak, to jest jeden kompleks i latarnia tak naprawdę obok głównej funkcji, do jakiego celu była ta wieża zbudowana, czyli jest to po prostu komin. Potrzebny, żeby kiedy zbudowano budynek w latach 1903-1904, można było, podobnie jak dzisiaj, dokonywać różnego typu kąpieli w tym zakładzie. No i potrzebne były urządzenia do podgrzewania nie tylko wody, ale też różnego typu solanek czy kąpieli borowinowych, więc taki komin potrzebny był właśnie, żeby dymy nie wychodziły za nisko, a właśnie wypuszczać je wyżej, zbudowano taki wysoki komin.
3: Dobrze rozumiem, że już w takim razie ponad 100 lat temu budynek pełnił rolę swego rodzaju takiego akwaparku?
6: No może nie akwaparku, ale na pewno był budynkiem leczniczym. Bardzo reprezentacyjnym, ponieważ wydano na niego dużo pieniędzy, zakupiono naprawdę bardzo dobre materiały, wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia, wanny kąpielowe, więc budynek był przede wszystkim jednak budynkiem leczniczym, dużego basenu, tak jak dzisiaj można korzystać z basenu. Wówczas jeszcze nie było, ale były różnego typu nowinki. Na przykład prysznic wówczas nie był tak bardzo popularny. Tam można było zażywać właśnie kąpieli pod prysznicem. Były też tak zwane kąpiele knajpa, czyli wchodziło się do takich wanien, które były głębiej w ziemi i osoba pilnująca polewała kąpiących się wodą. Także bardzo chciałabym też zachęcić wszystkich do wejścia do tej części zakładu balneologicznego, ponieważ można zauważyć bardzo ciekawe dekoracje w środku, a od niedawna można też zobaczyć, jak te przeszło 100 lat temu takie pokoje kąpielowe wyglądały. Jedno z pomieszczeń zostało odnowione, zrekonstruowane i naprawdę warto zobaczyć, jak pięknie to wówczas wyglądało.
3: Czyli rozumiem, że pomimo, że dziś jest to szpital, budynek można zwiedzać.
6: Można wejść, ponieważ w tej części budynku są przeprowadzane zabiegi także dla osób dochodzących, jakby nie tylko dla pacjentów szpitala, więc można wejść i bardzo zachęcam do obejrzenia także samego portalu budynku, ponieważ jest to miejsce, gdzie po raz pierwszy pokazano herb Sopotu. Portal został niedawno odnowiony i tak właśnie według badań konserwatorskich wyszło, że tak właśnie wyglądał na początku swojego istnienia, czyli nie był kolorowy, tak jak do tej pory był znany, a właśnie w takim kolorze piaskowym.
3: Z zewnątrz też budynek jest w pewnym sensie wyjątkowy, poza tym, że połączony jest z kominolatarnią?
6: Tak, na pewno można zobaczyć bardzo piękne dekoracje stworów wodnych. Sam portal również jest bardzo ładny. Co jeszcze jest ważne we wnętrzu, że zachowały się piękne witraże. Niestety sala, która wcześniej była czytelnią dla oczekujących na zabiegi, dzisiaj jest salą gimnastyczną. Tam zachowały się naprawdę bardzo dobrej jakości witraże. Od zewnątrz je widać, ale nie widać tego ich piękna całkowicie, ale naprawdę warto ten budynek obejrzeć, chociaż w Sopocie są jeszcze inne bardzo ciekawe budowle.
3: No właśnie, do tego chciałem teraz przejść. Na jakie jeszcze powinniśmy na pewno zwrócić uwagę, jeżeli mówimy tutaj właśnie o wyjątkowej architekturze?
6: Niedaleko, przy promenadzie, znajduje się budynek drewniany. To jest obecnie część hotel, tak zwany popularnie chiński. Ale tak naprawdę jest to budynek, który wcześniej był budynkiem przebieralni i takiego kąpieliska wyznaczającego miejsca, gdzie można się kąpać, ponieważ 100 lat temu nie na całej plaży można było zażywać kąpieli, a właśnie w wyznaczonych tak zwanych łazienkach kąpielowych. W 1907 architekt miejski Paul Puchmiller zaprojektował bardzo okazałe łazienki. W samym budynku znajdowała się restauracja, tym front fryzjer i inne jeszcze kasa biletowa. Natomiast dalej, gdzie dzisiaj są pokoje hotelowe, znajdowały się takie linie przebieralni i one ograniczały właśnie tę część, gdzie można było się kąpać.
3: I budynek kiedyś był wybudowany z drewna i do dzisiaj tak samo pozostał, nie został w żaden sposób zmieniony.
6: Ta część główna jest drewniana, natomiast już kiedy zbudowano hotel, to oczywiście te skrzydła przebieralni zostały rozebrane i dobudowano nowe skrzydła dla pokoi hotelowych, ponieważ obecne standardy są zupełnie inne, tak? Musimy dostosować się do przepisów budowlanych. I tutaj przy tym budynku także chciałabym zwrócić uwagę na bardzo piękne dekoracje. Można odnaleźć tam i niedźwiedzie, i ryby, obecnie kolorowo pomalowane. I wbrew pozorom to nie są chińskie właśnie elementy nawiązujące do jakiejś azjatyckiej sztuki, a elementy nawiązujące do sztuki norweskiej, do architektury norweskiej.
7: Gdzie ten budynek jest dokładnie, poza tym, że przy promenadzie? On jest gdzieś tutaj na wysokości UNERF-u, blisko Muzeum Sopotu, czy gdzieś bardziej w stronę Gdańska?
6: Jak jest ulica Kordeckiego i Park Południowy, Park Marii i Lecha Kaczyńskich, to tam właśnie stoi ten budynek.
7: Czyli dosyć blisko szpitala, a jakie jeszcze możemy budynki polecić w Sopocie? Może nie tutaj od tej strony nadmorskiej, może gdzieś bardziej w głębi miasta?
6: Ja zawsze polecam spacery w Górnym Sopocie, gdzie jest o wiele spokojniej, a można odnaleźć naprawdę przykłady bardzo pięknych willi budowanych na początku XX wieku. Można odnaleźć zarówno budynki projektowane już przez gdańskich architektów, jak na przykład Adolf Bielefeld, który zbudował bardzo ciekawe budynki również w Gdańsku, lokalnych architektów, jak na przykład Heinrich Dunkel czy Wilhelm Liebke. Także tam naprawdę można popatrzeć, jak to kiedyś się żyło. Przy okazji odwiedzić również Lasy Gdańskie, które już za tymi uliczkami się znajdują.
7: Wszystkie te wille w Górnym Sopocie były budowane jako budynki mieszkalne i do dzisiaj nimi są, czy ich przeznaczenie było różne?
6: Tam powstawały domy willowe, jednorodzinne najczęściej, dla tych najbogatszych mieszkańców Trójmiasta i osoby, które przybywały tutaj na trochę krócej, ale mimo wszystko chciały mieszkać w jakimś ciekawym otoczeniu. Bardzo dużo profesorów, na przykład Politechniki Gdańskiej, budowało tam domy oraz bogaci mieszkańcy miasta.
7: Mamy jeszcze trochę czasu antenowego, to jeszcze ostatnia polecajka. Co jeszcze może nam pani polecić?
6: Na pewno ciekawa jest również ulica Kościuszki, ponieważ pod numerem 29 znajduje się willa Edwarda Herbsta. Był to najbogatszy mieszkaniec Sopotu, który był właścicielem wielkich przędzalni w Łodzi. Rodzina Herbstów połączona była z rodziną Scheiblerów, czyli naprawdę takich największych fabrykantów łódzkich, i postanowili pod koniec XIX wieku sprowadzić się do Sopotu. Najpierw była to rezydencja bardziej letnia, natomiast po II wojnie światowej zarówno Edward Herbst, jak i jego żona mieszkali tutaj właściwie już na stałe. Edward Herbst sam zmarł dosyć szybko, bo w 1922 roku, natomiast jego żona w latach 30. I w Sopocie na cmentarzu komunalnym znajduje się bardzo ciekawy budynek, takie mauzoleum rodzinne.
7: A wracając do tego budynku przy Kościuszki, co w nim jest wyjątkowego, poza tym, że po prostu mieszkał tam najbogatszy Sopocianin?
6: Nawet ta główna willa, ona została zniszczona pod koniec wojny, ale do samego kompleksu należały także okoliczne budynki. Herbst był bardzo bogaty, miał naprawdę duży ogród. W dzisiejszym przedszkolu numer 10, takim z wieżyczką, znajdował się dom gościnny. Natomiast dzisiejszy dom mieszkalny przy ulicy Władysława IV to była wozownia. A dziś są tam mieszkania, także trzeba tutaj popatrzeć tak na miasto, jak wyglądało też przed wojną. Te działki były bardzo duże często, to zabudowanie nie było tak gęste.
3: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. W ostatnim czasie można było posłuchać m.in. o historii Uniwersytetu Gdańskiego czy Politechniki Gdańskiej. Tak więc dziś poruszymy temat trzeciej, największej gdańskiej uczelni, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelni, która jest najstarszą oraz największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Praktycznie od samego początku do dziś jest uczelnią bardzo prestiżową. Korzenie tej uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego od 1454 roku w Gdańsku cechu chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Skupimy się jednak na tej historii znacznie nowszej, czyli tej z XX wieku, bo de facto wtedy właśnie powstała Akademia Medyczna w Gdańsku. O szczegółach opowiedział mi lekarz Marek Bukowski, starszy specjalista Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaczniemy sobie pokrótce od historii samego właśnie GUMED-u. Do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku miał swoje początki?
8: W październiku, 8 października 1945 roku decyzją władz utworzono Akademię Lekarską w Gdańsku. To była uczelnia medyczna tu w tym miejscu, która poprzez zmiany nazwy, które były wymuszone, no, prawdę powiedziawszy, politykom i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem ustawy o szkolnictwie wyższym i tego, by pokazać, że jest to szkoła o olbrzymich tradycjach, chociaż krótkich, o olbrzymim potencjale naukowym, o potencjale dydaktycznym i taka szkoła, która w Polsce się liczy. No, bez przerwy jesteśmy od wielu lat w czołówce polskich uczelni, nie tylko medycznych, ale w ogóle wszystkich wyższych uczelni w Polsce.
3: Jakie były przesłanki do otwarcia takiej początkowo akademii? Czy faktycznie to było zapotrzebowanie na większą liczbę lekarzy, czy może było zupełnie inaczej?
8: Sprawa jest dość skomplikowana. Odnosząc się do Pana pytania o zapotrzebowanie na lekarzy. Przed wojną w Polsce było 12 tysięcy lekarzy. Straty wojenne najwyższe wśród inteligencji polskiej, szacowane na między 36 a 50%. Myślę, że skrajne wartości nie są prawdziwe, ale na pewno te straty były olbrzymie. Spowodowały, że potrzebowaliśmy lekarzy. To znaczy, że po wojnie mieliśmy tych lekarzy około 6 do 8 tysięcy. Pomimo, że straty ogólne populacji polskiej w czasie wojny, o czym doskonale wiemy, były ogromne, to należy pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, to byli ludzie, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, z przymusowych robót, to byli ludzie, którzy wracali z pola wojny, to były ofiary właśnie urazów wojennych, inwalidzi, to były osoby głęboko ranne, bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu i w obozach, ale przecież również ci ludzie, którzy przeżyli wojnę teoretycznie spokojni, to znaczy nie byli nigdy aresztowani, cierpieli bardzo często głód, zawsze cierpieli pewien strach, poczucie prześladowania, zatem te potrzeby medyczne były ogromne. Myśmy sobie pewno nie od razu zdawali sprawę z potrzeb natury opieki psychicznej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Natomiast sama potrzeba walki, od choćby z gruźlicą. Proszę pamiętać, że w 1945 roku nie mieliśmy jeszcze skutecznego lekarstwa na gruźlicę. To był dopiero początek lat 50., kiedy się stało to powszechniejsze. A gruźlica jako choroba czasów głodu i biedy.

0: puścić. Przed wojną mieliśmy wydziały lekarskie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno i Lwów odpadły z wiadomych przyczyn, a zapotrzebowania były wielkie. W związku z tym myślano o tych miejscach. Pomyślano o Gdańsku, tak jak mówiłem, o miejscu prestiżowym, ale również dlatego, że tutaj przed wojną istniał bardzo w miarę nowoczesny szpital miejski, który później stał się szpitalem naszym akademickim, a wcześniej był siedzibą niemieckiej szkoły medycznej, z którą nie mamy nic wspólnego, poza tym, że się mieścimy w tym samym miejscu. To jest szkoła, która została założona w 1935 roku. Tu pracowali tylko niemieccy nauczyciele i niemieccy studenci. My wykorzystaliśmy infrastrukturę. Poza tym, co zapisane jest zresztą bardzo wyraźnie w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamknięcie dla Polaków i zamknięcie szkoły w Wilnie Uniwersytetu Stefana Batorego, jego wydziału lekarskiego, spowodowało, że część kresowian, ludzi, którzy byli związani z tą uczelnią, tych ludzi, którym udało przeżyć się wojnę, ta grupa ludzi potrzebowała naturalnego miejsca do zamieszkania, do pracy i wydawało się, że akurat Gdańsk jest najlepszym. Warto wspomnieć o tym, że część naukowców z Uniwersytetu Stefana Batorego, z innych wydziałów, zatrzymała się w innych miastach. Mówi się o tym, że to wydziały humanistyczne tak zwane zostały usadowione w Toruniu. Natomiast nie było tam takich warunków do tego, żeby otworzyć szpital i dlatego między innymi tu mamy uczelnię. Wokół tego czasami są jakieś spory i kontrowersje. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc trzeba się cieszyć, że mamy tutaj uczelnię medyczną. Uczelnię, która się rozwijała, która z biegiem lat osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wtedy, kiedy została ona otwierana w 1945 roku, przyjechała tutaj grupa z pracowników, profesorów, wyśmienitych profesorów z Wilna, ale nie tylko, bo również z Warszawy i z Poznania, kilku z Krakowa. Przyjechała grupa pracowników administracyjnych i studentów, którzy zaczynali studia w Wilnie, ale też w innych miejscach. Uczelnia została stworzona jakby na wzór tego, co się działo w Wilnie, z oczywistymi modyfikacjami. Najlepszy dowód na to, jak duża była ta ciągłość, to to, że pierwsi dziekani Wydziału Lekarskiego byli również pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tradycje tych największych profesorów przejmowali ich uczniowie. Z biegiem czasu, kiedy okazało się, że medycyna się, nie chcę użyć słowa koszmarnie, bardzo zmieniła. To jest postęp medycyny, z którego my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i nawet, i ja nie mówię my w kontekście pacjentów i usługobiorców ochrony zdrowia, ale nawet lekarzy. W tym pędzie, w tej ogromnej ilości pracy i presji, która na lekarzach się ciąży, my pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Natomiast chwila refleksji, i dlatego jest między innymi muzeum, o czym zaraz dwa słowa, pozwala nam popatrzeć na to, jak kolosalne były zmiany.
1: Jak ogólnie wyglądały początki tej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę studentów, która tutaj była i o specjalizacje, których nauczano?
0: Przede wszystkim tak, nie mówimy o specjalizacjach, bo rozpoczęliśmy od wydziału stomatologicznego, od wydziału lekarskiego, potem powoli dołączyły następne. Te początki to przede wszystkim heroiczna walka z problemami życia codziennego w zniszczonym w 80% mieście. Jeden z pierwszych naszych profesorów, doktorów honoris causa, czyli doktorów honorowych uczelni, profesor Jack Adams Ray, który przyjechał tutaj w 1945 roku z misją pomocy szwedzkiej. On był profesorem chirurgii naczyniowej w Karolinska Instytutet w Sztokholmie. Dostrzegał morze ruin. Pisał o otworach okiennych, w których nie było szyb, a właściwie tylko niewielkie ilości szyb. W swoich notatkach pisał o tym, że uruchomiono sieć wodną i elektryczną, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące operowano bez prądu i wody. Proszę sobie wyobrazić szpital bez prądu i wody. To jest coś, czego my się panicznie boimy. W ogóle sobie nie wyobrażamy sytuacji, żeby nie było wody. Każdy szpital ma agregaty awaryjne. Nie daj Bóg, żeby coś się wyłączyło w czasie operacji. We współczesnym szpitalu, gdzie praktycznie rzecz biorąc jesteśmy zdani na energię elektryczną, bo wszystko od niej jest zależne, od najprostszego sprzętu chirurgicznego, poza ręką chirurga, pensetą i kleszczykami naoczyniowymi, czyli peanami. Natomiast wszystkie noże elektryczne, aparaty do znieczulenia ogólnego,

0: cały sprzęt monitorujący, już nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych sprzętach, takich jak aparatura do laparoskopii, no to wszystko i oświetlenie przede wszystkim, czyli klimatyzacja, no to wszystko jest zależne od prądu elektrycznego. Zatem te pierwsze tygodnie to była gigantyczna walka z problemami technicznymi, takimi codziennego życia szpitala. Druga rzecz to brak podręczników. Studenci nie mieli podręczników, przepisywali wykłady ręcznie, pożyczali sobie tych wykładów. Byli również biedni, nie mieli ubrań, nie było nic do jedzenia. Rozmawiam z tymi osobami, które studiowały zaraz po wojnie i na przykład to dzisiaj są ludzie wiekowi, 80-90-letni, ale pewne zwyczaje żywieniowe, o których mi opowiadają, są zwyczajami wyniesionymi i z czasów wojny, i z czasów powojennych. Bo choćby takie, że niektórych rzeczy nie jedzą, bo się im zawsze kojarzą z tym okresem biedy i smutku. Zatem to był ten początek, nie było gdzie mieszkać. Potem trzeba brać pod uwagę, że z biegiem czasu, po 1945 roku, następowała coraz większa presja ideologiczna na studentów, co również odbijało się na ich życiu. Niektórym nie udało się skończyć studiów, no bo zostali aresztowani bądź relegowani. O tym, jak wielka była ta presja, świadczy fakt oddechu i takiego powiewu nadziei w roku 56. Rzadziej o tym mówimy, ale studenci w 56 roku, wtedy, kiedy zaczęło się powstanie antysowieckie, antykomunistyczne na Węgrzech, chętnie oddawali krew, szykowali się do wyjazdu tam, bo czuli tam, czyli na Węgry, bo czuli, że jest to miejsce, do którego w imię wolności należy dążyć. Co do specjalności, w pewnym momencie wobec braku pediatrów, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci, utworzono tak zwany oddział pediatryczny. To znaczy, że studenci od samego początku kierowali się, profilowali swoje zainteresowania do leczenia dzieci. Normalnie jest tak, że studenci po 6 latach studiów odbywają staż i potem dopiero wybierają specjalizację. Ja bardzo to upraszczam, ponieważ też często ta wybór specjalizacji jest spowodowany pewnymi potrzebami i ilośćmi specjalizacyjnych. W niektórych kierunkach jest większa, w niektórych jest mniejsza. Są specjalizacje bardziej oblegane, są specjalizacje mniej oblegane, ale o tym to zupełnie osobny temat na więcej niż 15, pół godziny, to jest temat na gigantycznie długą rozmowę. Zatem taki był profil tego studiowania. Ci, którzy skończyli studia, znowu padali ofiarą tak zwanych nakazów pracy. To też była metoda kontrolowania społeczeństwa, karania tych, którzy byli nieposłuszni, co powodowało, że studenci często, młodzi absolwenci często musieli wyjeżdżać do bardzo dalekich miejscowości. Wśród męskiej części absolwentów problemem było również powoływanie do wojska i szczególnie wysyłanie tak zwanych zielonych garnizonów. Przerywało to karierę naukową. Zatem te początki były bardzo trudne, ale trzeba powiedzieć o tym, że to są rzeczy smutne, trudne, ale też trzeba popatrzeć na to, że ci młodzi ludzie byli strasznie chętni do nauki. We wszystkich rozmowach z absolwentami tych lat 50. pomimo tego cienia biedy, ucisku, niedostatków, wyczuć można sentyment do młodości, do tego myślenia takiego bardzo romantycznego. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że to było cudowne, tylko że rzeczywiście ci absolwenci mieli w sobie taki promyk zupełnie unikalny, którego ja nie umiem zwerbalizować, nie umiem o nim opowiedzieć. Natomiast bardzo interesujące jest to, z jakich pobudek szli na medycynę. Jeden z panów powiedział mi tak: przed wojną chciałem być archeologiem, ale wojna uświadomiła, jak nieistotna jest archeologia. Z całym szacunkiem i moich przyjaciół archeologów bardzo przepraszam za to, co mówię, ale tak mi powiedziano. Drugi powiedział tak: wie pan, chciałem konstruować samoloty, ale widziałem bombardowanie i postanowiłem, że nigdy w życiu nie przełożę ręki do konstrukcji maszyn, które mogą ludzi zabijać. Pani profesor Jelena Suchorzewska, która w 1944 roku, w wieku 14 lat, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Myszka, taki nosiła pseudonim, wspaniała osoba, jak zresztą bardzo wiele osób, których nie wymieniam z nazwiska, z którymi rozmawiałem, właściwie bez słowa przekazała taką wiadomość, takie przesłanie, że jak ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem no właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.
1: Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak stworzyć sobie raj na ziemi i czy ten raj może być na Kaszubach? Jak najbardziej. Przekonała się o tym rodzina z Gdańska, która właśnie w Starych Czaplach stworzyła swoją stodołę naturalnie. Za co kochają Kaszuby, czy ta miłość trwa niezależnie od pory roku? O tym opowiedziała mi właścicielka obiektu Karolina Watus i jej dzieci Pola i Karol.
2: To jest trochę tak jak w filmie Nigdy w życiu, że stajecie jak ta Judyta, widzicie widok i jest miłość od pierwszego wejrzenia?
3: Tak. My w ogóle jeździliśmy, jeszcze zanim kupiliśmy sobie ziemię na tych, w Starych Czaplach, jeździliśmy często na Kaszuby, bo wolimy po jezierze kaszubskie niżeli morze, bo morze mamy w zasięgu ręki, a chcieliśmy mieć taką odskocznię od miejskiego zgiełku. I nawet jeszcze zanim w ogóle myśleliśmy o zakupie działki w tamtym miejscu, jeździliśmy sobie na pikniki i tak się zdarzyło, że nad tym jeziorem Kamionka właśnie piknikowaliśmy 7 lat temu jeszcze z małym synkiem. Potem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić działkę na Kaszubach i tak się stało, że to właśnie w tych Starych Czaplach, właśnie w tym miejscu, gdzie wtedy kiedyś tam piknikowaliśmy. No moim zdaniem się nie da nie pokochać Kaszub. Kaszuby są bardzo urozmaicone, mają bardzo urozmaicony krajobraz, teren. My się śmiejemy, że to trochę jakby Bieszczady, tylko że jeszcze do tego mamy dodatkowo jeziora.
2: No właśnie, to jest miejsce, w którym mam wrażenie, że życie toczy się przez cały rok, bo i są atrakcje zimowe, i są atrakcje wiosenne, no i latem możemy się popluskać w jeziorze.
3: Tak, dokładnie. Zimą my jeździmy, ja mam rodzinę i dwójka małych dzieci, 7-10 lat, więc korzystamy ze śniegu zimą. Dużo tutaj jest górek, pagórków, z których można zjeżdżać. Naprawdę są duże te górki, zjeżdżamy na sankach. Jak nie ma śniegu, to można korzystać z koszulkowa, z wyciągu narciarskiego. Mamy kilka kilometrów dosłownie do tego wyciągu. Jak jest jezioro skute lodem, to sobie w zeszłym roku obeszliśmy całe jezioro dookoła, zwiedziliśmy sobie to jeziorko. Ono nie jest duże, ale bardzo urokliwe, więc naprawdę jest ciekawie. Ta przyroda dookoła nas, dookoła naszego domu jest tak ciekawa, że sobie pomimo, że znamy już te ścieżki, to często spacerujemy, bo idąc sobie dookoła jeziora mamy naprawdę fajny widok właśnie z góry na rozprzestrzenia się widok na okolice.
2: A wiosna to głównie spacery?
3: Tak, wiosna to głównie spacery. Ja od kiedy mamy ten dom, a mamy 2 lata niecałe, poznałam naprawdę dużo gatunków drzew, bo tam staram się praktykować uważność, staram się nie korzystać z telefonu. Chociaż na początku korzystałam z telefonu, żeby korzystać z aplikacji takiej, która identyfikuje rośliny, więc się zaciekawiłam w ogóle roślinami. Dzieci tak samo.
2: Taka lekcja przyrody.
3: Tak. No i teraz po korze i po liściach jestem w stanie rozpoznać gatunek drzewa. Tak samo jest z ptakami. Poznałam nowe gatunki ptaków, jak trznadle czy kościuszki. Kopciuszki, przepraszam. Tak, poznałam klangor żurawi, bo często rano, wiosną i latem przylatują żurawie, więc naprawdę jest ciekawie.
2: A latem rozumiem, że można wskoczyć do jeziora.
3: Tak, latem można wskoczyć do jeziora. Mamy w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, czyli tam 100 metrów tak naprawdę od jeziora, od domu mamy taką małą kameralną plażyczkę z czystym właśnie jeziorem. Mamy też łódkę, z której możemy korzystać i nasi goście również. Po drugiej stronie jeziora są nenufary rosną. Piękne, różowe.
2: Romantycznie.
3: Tak, ale one są pod ochroną, więc tak do końca ich tak nie, na profilu swoim, moim społecznościowym, tak do końca ich nie reklamuję, bo żeby jakby ustrzec, znaczy żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nikt nie zrywał, bo wiadomo, one są pod ochroną.
2: A jesień to czas na grzyby, też spacery?
3: Tak, i do tego jeszcze robienie szałasów. Ostatnio dzieci miały czas na tworzenie szałasów dla dzikich zwierząt. Chowały tam marchewki i inne warzywa, aby dokarmiać te zwierzęta, więc nie wiemy, czy te zwierzęta korzystają z tych szałasów, ale mamy taką nadzieję.
2: To jest tak, że zazdrościcie swoim gościom, że wstają rano i widzą ten widok? Nie macie takiej nutki zazdrości w sobie? Kurczę, ja bym chciała tam być.
3: Tak, na początku mieliśmy większą tą zazdrość, bo wiadomo, jeszcze się nie nasyciliśmy tym miejscem. Teraz mieliśmy taki czas, że dużo z niego korzystaliśmy, bo jeszcze wykańczaliśmy dom w środku, bo cały czas coś tam się zmienia i będzie się cały czas jeszcze zmieniało, bo cały czas mam dużo pomysłów w głowie. Więc mieliśmy ostatnio prawie cały miesiąc spędziliśmy tam, ale teraz jeżeli faktycznie jest tak, że jak mamy na przykład dużo rezerwacji jedna po drugiej, to tak już zazdrościmy i sobie czasem blokujemy ten termin dla siebie. No i przede wszystkim mamy tą balię w tarasie, z której można korzystać cały rok. Zimą można tam korzystać w ramach jakby saunowania, że robi się sesję 15-minutową w bali, potem można wyjść na zimno, zrobić sobie aniołki na śniegu i skoczyć z powrotem do bali. A jeszcze nie wspomniałam, że zimą można też morsować w naszym jeziorze, także można sobie zrobić przerębel i goście czasem właśnie korzystają z tego sposobu morsowania.
2: Jak się w ogóle narodził pomysł takiej wyjątkowej stodoły? No bo to nie jest taki oczywisty domek, jaki teraz widzimy w katalogach. To jest takie miejsce typowo wasze.
3: Tak, stodoła się nazywa stodoła naturalnie i dla mnie naturalnym było wyborem właśnie ta bryła budynku. Inspirowałam się architekturą duńską, skandynawską. Jest też taki portal, który bardzo propaguje tą bryłę domu. Ale nie nazywamy tego nowoczesną stodołą, gdyż nie chciałam, żeby to było tak nowocześnie. Chciałam, żeby to było sielsko, przytulnie, taka odskocznia właśnie od miejskiego spędzania czasu. Ja jestem z zawodu projektantką wnętrz, więc dla mnie to wnętrze też musiało być nietypowe, ta bryła też musiała być nietypowa. Wykończyliśmy elewację taką surową deską, nieheblowaną z modrzewia, tak żeby odróżniało się od innych budynków, bo lubię po prostu nietypowe wykończenia.
2: I to był dla ciebie taki plac zabaw trochę.
3: Tak, dokładnie, to dla mnie plac zabaw. Mogłam się wyżyć. Miałam dużo mnóstwo pomysłów, a musiałam się skupić na jednym jakimś tam. Musiałam połączyć chociaż tam kilka tych stylów, które miałam w głowie, bo nie mogłam wszystkich swoich pomysłów tam zrealizować. Ale wiedziałam, że to muszą być jednak kolory naturalne, związane z kolorami ziemi. Nie byłabym sobą, gdyby mnie jednak nie dała tych jakichś elementów dekoracyjnych, kolorowych, czy w stylu w kolorze na przykład indygo, moim ulubionym kolorem.
2: Chciałam ten obraz.
3: Dziękuję.
2: No właśnie, a pamiętasz ten dzień, kiedy stanęłaś, było już prawie wszystko gotowe i powiedziałaś sobie, wow, to jest moje?
3: Tak, to znaczy ten proces tworzenia był bardzo długi, bo wykańczaliśmy już sami, mój mąż głównie, plus mój ojciec i ja wykańczaliśmy, ja też szpachowałam ściany, więc ten proces naprawdę tak się wydłużał i tak już było to trochę męczące. Ale w końcu, jak już uzyskaliśmy ten efekt, to byłam naprawdę dumna z siebie i z męża, i że uzyskaliśmy ten efekt, który chcieliśmy.
2: A kto najczęściej odwiedza Kaszuby? To są mieszkańcy Trójmiasta, którzy uciekają przed zgiełkiem tutaj metropolii, czy na przykład, nie wiem, mieszkańcy Warszawy, Krakowa?
3: Tak, w większości są to mieszkańcy Trójmiasta, ale też bywali u nas mieszkańcy Łodzi, właśnie nietypowo. Z Warszawy i Krakowa nie wiem, czy byli goście, ale właśnie z okolic Łodzi, ale także Chojnic. Także tak zauważyłam, że to są właśnie te rejony. No właśnie ostatnio nam weszła rezerwacja od gości z Holandii. Byli zafascynowani naszym domem. Komunikowali się po angielsku, więc myślę, że to nie jest rodzina mieszana, tylko po prostu holenderska. Bardzo się reklamowali, swoją osobę reklamowali, więc naprawdę no jestem w sumie dumna i szczęśliwa, że też doceniają to goście zagraniczni, gdzie mi się wydaje, że ta architektura holenderska też jest ciekawa i też mają swoje piękne domy i budynki, więc tym bardziej jestem zadowolona z tego efektu.
2: A to nie jest tak, że Kaszuby trochę stały się modne w ostatnim czasie?
3: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy modne. No mam nadzieję, że są coraz bardziej popularne i że będą u nas gościć coraz więcej, że będzie gości coraz więcej. Tak jak ja mówiłam, że mnie bardziej ciągnie właśnie do tego Pojezierza Kaszubskiego, niżeli do tego nadmorskiego. Pewnie jest jakby społeczność jest podzielona na te dwie frakcje. No fajne jest to uczucie, bo wiadomo, jesień jest u nas urozmaicona. Czasami jest słonecznie, czasami ponuro, ale będąc w domu z rozpalonym kominkiem, z rozpaloną balią, to ta aura naprawdę się poprawia i nawet osobiście wolimy jeździć tam jesienią, aniżeli latem, bo pomimo, że nasz dom jest na skraju wsi i ta wieś jest, nie jest typowo turystyczna jak Ostrzyce, to tam się zdarzają się turyści, wiadomo, jest więcej też ruchu w tych okolicach, a jesienią już nie ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają typowo wypocząć latem i tak jest, ta aura jest taka bardziej przyjazna dla takiej wcaleniu się z naturą.
2: A to nie jest tak, że Polacy trochę pokochali bycie w takich małych miejscach, że nie wybieramy już tych hoteli all inclusive, tylko właśnie wolimy gdzieś tam się zamknąć w stodole?
3: No tak, tak mi się wydaje, bo sami tak woleliśmy jeździć właśnie do takich miejsc, gdzie są to jednak niezależne miejsca, domy właśnie z dala od innych ludzi, można odpocząć od tego zgiełku, więc wydaje mi się, że coraz więcej ludzi potrzebuje takiej odskoczni.
2: Są z nami twoje dzieci, czyli muszę zadać pytanie, czy Kaszuby to jest raj dla dzieci?
4: Ja lubię na działce. Mama nie lubi, jak się mówi na działka, łapać owady, lubię je poznawać tam przyrodę. No i lubię się tam bawić. Może jeszcze siostra coś dopowie.
2: No właśnie, co siostra chciałaby dopowiedzieć? Czy kąpiele w jeziorze, budowanie szałasów? Co najbardziej lubisz?
5: Najbardziej lubię być w Bali. I mam może być bardzo szczepkami.
3: Tak, zimą ważne jest, żeby kąpać się z czapką. W czapce zimowej, żeby nie wychłodził się organizm.
2: A ty pamiętasz, jak rodzice tworzyli stodołę? Jak to wyglądał cały ten proces?
4: Tak, pamiętam, jak rodzice tworzyli stodołę. Nawet fajnie to wyglądało.
2: A teraz masz swoje ulubione miejsce w tym domu?
4: Tak, mój pokój na przykład.
2: Okej. I na miejscu są planszówki?
4: No.
2: Łóżko piętrowe, tak? Jak ono wygląda?
4: Na dole jest taka półka ukryta w ścianie jakby. Tam
6: Tam jest jeszcze taka fajna lampeczka u góry, taki pasek świecący. Można znaleźć łatwo przycisk do niej, bo przycisk się świeci, jak jest wyłączona.
2: W jakiej porze roku najbardziej lubicie odwiedzać stodołę?
7: Na przykład latem.
8: Ja najbardziej w zimę lubię. Można się bawić w śniegu, robić aniołki, zjeżdżać się ścieżkami i robić... wyrywać lód i lepić bałwany.
3: Tak, były i nawet były konkursy związane z budową najlepszego bałwana.
2: Czujesz, że na Kaszubach stworzyliście sobie swój raj na ziemi?
3: Tak, tak, czujemy, jesteśmy dumni z tego razem z mężem, że stworzyliśmy coś od podstaw, bo tak naprawdę projekt nie był gotowy, kupiony z katalogu, tylko projektowaliśmy pod nas, więc tak, jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że mamy tą stodołę właśnie w tym miejscu, a nie innym.
1: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Wychowawca staje się drugim rodzicem, a młodzież musi nauczyć się obsługi pralki. Dziś porozmawiamy o gdańskiej bursie, która świętuje swoje 20-lecie i która przez ostatnie dwie dekady była domem dla tysięcy uczniów pragnących uczyć się w Grodzie Neptuna. Czy powstałe tutaj przyjaźnie są na całe życie i czy młodzież, która opuszcza rodzinny dom w wieku 14-15 lat, umie odnaleźć się w nowej bursowej rzeczywistości? O to zapytałam dyrektora tej placówki, Artura Mierzejewskiego.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Artur Mierzejewski, jestem dyrektorem Bursy Gdańskiej.
2: Może nie chcę zabrzmieć górnolotnie, ale czy bursa nie jest taką pewnego rodzaju przepustką do tego, żeby potem mieć większą karierę, żeby pójść do lepszej szkoły, żeby spełniać swoje sportowe marzenia?
9: No nie wiem, czy nazwałbym to przepustką, ale na pewno daje szansę młodzieży, która nie mieszka w Gdańsku, nie urodziła się w Gdańsku, natomiast mieszka w miastach i miasteczkach tych ościennych źródło Gdańska, chociaż nieraz i trochę dalej, ale no generalnie jest to młodzież spoza Gdańska, która zapragnęła uczyć się tutaj w tym mieście i faktycznie daje tą możliwość, żeby ta młodzież mogła tutaj spełniać swoje marzenia.
2: Czyli jest szansa pójść do tej szkoły, do której nie dojechałbym codziennie rano autobusem.
9: Otóż tak, właśnie o to chodzi, że ma marzenie, żeby pójść powiedzmy do szkoły morskiej czy do Konradinum, a wiadomo, że codzienne dojazdy no, po prostu stały się niemożliwe. W związku z tym Bursa Gdańska jest najlepszym miejscem, żeby się tutaj zatrzymać i żeby po prostu być w Gdańsku.
2: No właśnie, na początku może rozróżnijmy. Bursa to nie akademik. Tutaj są dużo młodsi uczniowie.
9: Ależ tak, oczywiście. Akademik będzie troszeczkę później. Jak zakończą edukację na poziomie liceum czy technikum, zapraszamy, jest i akademik, tak? W Gdańsku. Natomiast my faktycznie mamy młodzież od pierwszej klasy liceum do ostatniej klasy. Zdarza się, że mamy też ostatnią klasę szkoły podstawowej. No, najczęściej w przypadku sportowców coś takiego może się wydarzyć.
2: No właśnie, to, że dzisiaj rozmawiamy o bursie, nie jest przypadkowe, ponieważ Gdańska Bursa świętuje 20 urodziny. Przez te dwie dekady obstawiam, że dużo się tutaj w tych murach wydarzyło.
9: Tak, no jesteśmy szczęśliwi, że nasza placówka ma już 20 lat. Możemy się też pochwalić tym, że mamy aż 4 lokalizacje, czyli ten dojazd do szkoły też będzie korzystniejszy, bo no, mamy tutaj na ulicy Piramowicza, gdzie mamy jakby bazę, nasze centrum. Później mamy na ulicy Wyzwolenia. Kolejne to są jakby nasze budynki. No i tutaj są jeszcze 2 budynki, które dzielimy ze schroniskiem młodzieżowym i jest to ulica Grunwaldzka i ulica Kartuska. No tak, czasy się zmieniają, potrzeby młodzieży również. W związku z tym kiedyś te pokoje były faktycznie wieloosobowe. No teraz staramy się zmniejszać ilość młodzieży w pokojach, żeby jak najbardziej było im wygodnie, komfortowo. Jedna z lokalizacji ma też łazienki w pokojach, to jest na ulicy Wyzwolenia. Generalnie no, staramy się, żeby co roku troszeczkę tego komfortu podnosić, oczywiście w miarę możliwości finansowych swoich. Tak? Mhm.
2: Ale jak to jest stać się rodzicem dla takiego malucha? No bo jednak to są dzieci. To są osoby w wieku 14-15 lat, które były w domu, mama robiła pranie, mama gotowała, a teraz nagle no, zostają wysłani na głęboką wodę.
9: No, wychowawca tutaj przyjmuje faktycznie pełnię kontrolę rodzica, bo młodzież przebywa tutaj od poniedziałku do piątku, czasami nawet łącznie z weekendem, w związku z czym rzeczywiście musimy przejąć tą rolę rodzica, no, ale my jakby uczymy się tego, my po to robimy te studia, żeby w ten sposób pracować. To znaczy ja uważam, że to jest powołanie, tak? Że bycie wychowawcą, bycie nauczycielem to jest po prostu powołanie i trzeba to kochać, trzeba to czuć i wtedy nie jest to jakąś taką trudnością. Po prostu zajmujemy się tą młodzieżą, uczymy ich niektórych, tak? Uczymy jak włączyć pralkę, jak wyprasować, bo no, dzieci są z różnych domów, nie wszystkie przyjeżdżają już z takimi umiejętnościami, po prostu ich uczymy tego.
2: No właśnie, chciałam zapytać, jak często zdarzają się takie historie, że dzieci przyjeżdżają i nie mają tych podstawowych umiejętności?
9: Rzeczywiście częściej się zdarza, że chłopcy nie mają jeszcze tych umiejętności prasowania, czyli jak włączyć pralkę, ale spokojnie, to kilka lekcji już też wiedzą. Tak, mamy wyżywienie, także całodniowe, śniadania, obiady i kolacje dzieci oczywiście dostają, natomiast jest też w każdym z budynków jest też kuchnia stworzona dla wychowanków, tak żeby mogli sobie samodzielnie też przygotować między posiłkami też coś dla siebie, jeżeli mają na to ochotę, tudzież zostają na weekend, to też żeby mieli tą możliwość wyżywienia się.
2: A jak wygląda kwestia wolnego czasu? Oni muszą się w jakiś sposób zameldować, że wychodzą?
9: No już naturalnie, to tak jak w domu. Wychodzi dziecko z domu, no to mówi, wychodzę tu i tu, zapisuje się, mówi gdzie idzie i o której mniej więcej oczywiście wróci. My mamy też telefony do młodzieży, że gdyby się spóźnił, to tak jak rodzic dzwoni, pyta, gdzie jesteś, o której będziesz, tak? No bo jednak musimy mieć tą wiedzę, to chodzi o zachowanie po prostu bezpieczeństwa dzieci.
2: Mhm. A jak dużą rolę mimo wszystko odgrywają rodzice, których tu nie ma? No bo jednak ten stały kontakt musi być.
9: Tak, naturalnie. My mamy ścisłą współpracę z rodzicami i w przypadku, gdyby coś się stało dziecku, gdyby trzeba było jechać na pogotowie, jedzie wychowawca, natomiast oczywiście jest wzywany wtedy rodzic, tak? Bo my nie mamy uprawnień ku temu, żeby podpisać jakikolwiek dokument medyczny. Mhm. Czyli chyba, że jest zagrożenie życia, to szpital podejmuje taką decyzję, natomiast w każdym innym przypadku musimy czekać na przyjazd rodzica, więc ten kontakt musi być wychowawców i z rodzicami.
2: Zdrowie, zdrowiem najważniejsze, ale też nauka. Jak tutaj przypilnować, żeby taki ancymon, który przyjechał teraz, jest trochę no, bardziej wolny niż w domu, żeby on jednak przysiadł do tych książek?
9: To też są dyżury popołudniowe, wychowawcy, każdy wychowawca ma swoją grupę wychowawczą, chodzą, sprawdzają, dopytują, też mamy kontakt ze szkołami, więc jeżeli jakiś problem się zadzieje i ancymon nie dojdzie do szkoły, mimo że wyszedł z bursy, no to oczywiście wtedy mamy kontakt ze szkołą, szkoła nas informuje i wtedy wiemy, że musimy tutaj przypilnować bardziej. Mhm. Także tu akurat z tym nie ma problemu. Jest stały kontakt, jest przez to też i z rodzicami, w związku z tym, jeżeli trzeba znowu dopilnować, żeby dziecko przysiadło do tego czy do tego przedmiotu, to oczywiście rodzice nam też o tym mówią. Jest też taka pomoc koleżeńska, czyli młodzież ucząca się lepiej z jakiegoś przedmiotu daje te przysłowiowe korki koledze, który ma trudności na przykład w danym przedmiocie.
2: No właśnie, chciałam też zapytać o te nawiązujące się tutaj przyjaźnie. Pamiętam, że kiedyś bursa była tylko dla chłopaków. Teraz są koedukacyjne.
9: Tak, oczywiście. Naturalnie pokoje już nie są koedukacyjne. Mamy wydzielone przestrzenie dla chłopców, dla dziewcząt, ale to się sprawdza, że oni te racje oczywiście też są i jakieś miłości też się zdarzają naturalnie. Natomiast te zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, bo młodzież nas odwiedza, także nam też opowiadają o swoim życiu. Zdarzało się właśnie, że i małżeństwa są, także zdarzyło się, że na przykład wychowankiem i dziewczynka i chłopiec i tak, i są małżeństwa, także...
2: Bursa jest świadkiem.
9: No tak.
2: No właśnie, a jak często zdarza się, że to wy musicie być dobrym przyjacielem dla tego ucznia? No bo jednak trzeba mieć jakieś zaufanie. No często też podejrzewam, że ta młodzież dzieli się z wami jakimiś swoimi problemami, bolączkami.
9: Praca wychowawcy jest trudna w niektórych przypadkach, kiedy dzieje się źle młodzieży, bo mają, no, z różnymi problemami się borykają. Mamy też psychologów, którzy wspierają tutaj wychowawcę w pracy. Tak często młodzież przychodzi i opowiada o swoich problemach, no ale my jesteśmy też i po to, tak? Jesteśmy właśnie takimi rodzicami, a jednocześnie staramy się być tymi przyjaciółmi, tymi, żeby oni mieli do nas zaufanie, żeby im pomóc właśnie w tych wszystkich trudnościach, żeby im się żyło lepiej. No na tym nam naprawdę zależy. Cieszymy się, kiedy ta młodzież nasza jest radosna, szczęśliwa, kiedy uda nam się wspólnie coś wypracować, czy właśnie poradzić w jakiejś trudnej sytuacji.
2: A co w przypadku, gdy rozłąka jednak nie jest dobra dla dziecka? Przyjechało do Bursy, próbowało, minęły 2-3 miesiące, on chce wracać do domu.
9: Zdarzają się takie sytuacje, nie są one częste, niemniej jednak mieliśmy parę razy taką sytuację, kiedy dziecko faktycznie płakało, nie radziło sobie przez to, nie chciało chodzić do szkoły, no nie chciało wrócić do Bursy, jakoś nie potrafiło się tutaj odnaleźć. Ta więź emocjonalna z rodzicami była tak silna. No my też uważamy, że czasami tak bywa, że dziecko jest jeszcze emocjonalnie niedojrzałe do tego, żeby z tego gniazda rodzinnego pójść, więc no cóż, no wtedy jest rezygnacja ze szkoły i z Bursy. No my przede wszystkim no, rozmawiamy na ten temat z rodzicami. Na ogół rodzice też to czują, że dziecko jest jeszcze niedojrzałe, że chyba tym rodzicom też jest ciężko po prostu, żeby się no, odłączyć od dziecka i najczęściej właśnie wtedy te dzieciaki wracają do domu.
2: A jak taki wychowawca musi być dobrym policjantem i jak bardzo musi być spostrzegawczy? No bo jednak to jest taki okres w życiu młodego człowieka, kiedy próbujemy wielu nowych rzeczy. I co wtedy?
9: Musi być też i policjantem, oczywiście. To chyba jest też wpisane jakby właśnie w zawód wychowawcy, że kiedy trzeba, to jest przyjacielem, kiedy trzeba, to jest tym policjantem. No, musi być czujny przede wszystkim, tak? Czyli podczas dyżurów, kiedy odwiedzamy pokoje, bo to też tak właśnie wygląda, że w czasie dyżuru chodzimy, zaglądamy do pokoi, rozmawiamy z tą młodzieżą, no nieraz coś tam się zauważy. No, zauważy się, no ale no cóż, no to też jest, to wszystko też zależy od tego, czy jeżeli dziecko, ja tak przepraszam, ja mówię dziecko, bo tak, bo to są nasze dzieci, mimo że to już jest młodzież i może ktoś by się obruszył, że ja nie jestem już dzieckiem, ale dla nas to są dzieci, no takie nasze przybrane dzieci. Więc jeżeli taki młody człowiek generalnie fajnie się tutaj zgrywa z Bursą, nawet coś chce podziałać na rzecz Bursy, bierze udział w różnych warsztatach i coś się zadzieje, że nie wiem, no po prostu chciał spróbować i coś wyczujemy, no to jest oczywiście rozmowa, to jest też rozmowa z rodzicami, jakaś delikatna kara, ale tak, żeby zrozumiał, że to nie tędy droga.
2: Życie w Bursie to przede wszystkim życie w tej społeczności. Wy też organizujecie młodzieży wiele warsztatów, spotkań, są jakieś rozgrywki bilarda?
9: Tak, no chcemy im też urozmaicić troszeczkę czasu, żeby ten czas nie spędzali tylko przed komputerem i jakby też, żeby tą społeczność właśnie naszą bursową, czy powiększyć, czy też, żeby urozmaicić właśnie im ten wspólnie spędzony czas. W związku z tym robimy różnego rodzaju warsztaty. Zapraszamy, mamy też zaprzyjaźnioną trochę osób z Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym też są różne prelekcje na przeróżne tematy. Warsztaty są od świątecznych po plastyczne, po fotograficzne, rozgrywki sportowe. Też uczestniczymy w różnych rozgrywkach między bursami, internatami, więc to też jest bardzo ciekawe. Także staramy się jakby z nimi razem tutaj podążać przez te 4 czy 5 lat, żeby też nas dobrze zapamiętali. I generalnie tak jest, że ta młodzież wraca do nas, opowiada nam o sobie, o swoim życiu, o tym, co się później zadziało u nich, więc to jest sama przyjemność.
2: A co się czuje, kiedy taki wychowanek pakuje swoje manatki, wyprowadza z Bursy te kartony, które nazbierał przez 4 lata? Jest taka doza nostalgii?
9: Tak, za każdym razem. Tutaj razem z wicedyrektorami zawsze sobie tutaj już planujemy różne rzeczy, co będziemy robić w danym roku szkolnym. No i też zawsze przeliczamy, ile mamy wychowanków, którzy opuszczą w tym roku mury Bursy. No i takie jest westchnienie właśnie. Ojej, to taki fajny rocznik. Każdy rocznik jest fajny. Z każdym rocznikiem coś miłego przeżyliśmy. Trochę trosk, trochę radości, ale przez te 4 czy 5 lat, jeżeli ta młodzież jest dzień w dzień z nami, no to nie sposób się nie przyzwyczaić do tych dzieci. W związku z tym naprawdę to jest taki moment bardzo wielu wzruszeń. No smutno nam jest, naprawdę. I ach, to młodzież zawsze wyściskamy, jak wyjeżdżają i zawsze prosimy o to, żeby jednak o nas nie zapominali. I w większości tak jest, że nie zapominają, że wracają. No tak przez wiele, wiele lat tych wychowanków tutaj było dużo i tych wzruszeń.
2: A za kolejne 10 lat jaka powinna być Gdańska Bursa? Co można byłoby jeszcze ulepszyć?
9: Myślę, że oprócz tego, żeby faktycznie podnosić komfort życia i mieszkania, to przede wszystkim chciałbym, żeby utrzymana była ta wspólnota. Młodzież zawsze wiedziała, że oni są dla nas naprawdę ważni, że dla nich jesteśmy tutaj. Myślę, że też ta empatia, żeby były po prostu cały czas te najlepsze wzorce, którymi możemy ich obdarować i żeby oni szli dalej w życie i mogli przekazywać to też innym. Myślę, że to jest takie najważniejsze, żebyśmy po prostu kochali ludzi i mogli to dalej przekazywać.
7: SK2. Magazyn lokalny.
10: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i legend. Obok zapisanej w kronikach historii funkcjonują tu także przekazy ustne o duchach, niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, którzy na stałe wpisali się w miejską wyobraźnię. To właśnie w Gdańsku diabeł miał pomagać przy budowie żurawia, bogaty kupiec z ulicy Mariackiej został karany za chciwość, a na targu węgowym wciąż pojawia się duch czarnej przekupki. Takie opowieści nie są jedynie bajkami, pokazują sposób myślenia dawnych mieszkańców, ich wierzenia, ich obyczaje, a jednocześnie współtworzą tożsamość miasta. Wraz ze mną Krzysztof Jachimowicz z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się lokalnymi legendami. Które legendy uważa pan za najbardziej charakterystyczne dla Gdańska?
11: Więc ogólnie gdańskie legendy bym raczej podzielił, tak, na takie dwie kategorie. Takie, które są poznane w Gdańsku i wszyscy myślą, że są gdańskie, ale okazuje się, że inne miasta mają bardzo podobne legendy. Przykładowo zegar z Kościoła Mariackiego i historia Hansa Dillingera, który został oślepiony z rozkazu Rady Miasta, żeby takiego długiego zegara nie zrobił, ale inne miasta Hansa mają podobne legendy, więc trudno powiedzieć, czy Gdańsk był pierwszy, czy nie był pierwszy, czy to było naśladownictwo, czy nie naśladownictwo, czy załóżmy jest w innym mieście podobny zegar, to powiedziano, ciężko jest dziś znaleźć, bo nie ma żadnych dowodów. Są opowieści charakterystyczne tylko i wyłącznie występujące u nas w Gdańsku. Przykładowo historia mnicha, który skoczył z dachu kościoła Świętej Trójcy i się zabił, bo współbracia chcieli z kolei jego zabić, bo jego narzeczono zabili. To początki reformacji, tumult gdański, zamieszki gdańskie i według legendy ten krzyż, co jest naznaczony na dachu Świętej Trójcy, to jest miejsce jego śmierci. Są takie legendy, które są, no można powiedzieć, również typowo gdańskie, jak na przykład historia, to akurat nie jest do końca o tym, co piszą w internecie, że pan profesor Jerzy sam sobie te legendy wymyślił o tym psie na budynku, bo ogólnie mówiąc gdańskim Niemcem, więc to jest troszkę inna sytuacja. Ta opowieść krążyła wśród ludzi od zawsze, od kiedy ten dom istnieje, że taki pies był, nawet było jego imię podane, Debrawe Bursze, dzielny chłopiec, no, że psy miewają i koty ludzkie imiona, to mój kocu na przykład ma Janek na imię, więc mógł mieć pies na imię dzielny chłopiec, to nie wyklucza jedno drugiego. Mogło coś takiego mieć miejsce i to jest tylko w Gdańsku. Natomiast jeżeli chodzi o takie legendy straszące bardziej, ogólnie bym powiedział, że może to jest tak jakby taką cechą pewnej takiej kultury krajów niemieckojęzycznych, że te różne takie opowieści są straszące. One wywołują bardziej grozę niż jakąś taką radość, przyjemność. na przykład małe dzieci czasami się kiedyś straszyło, żeby szły spać, na przykład wierszyk o czarnej kucharce, która utnie głowę, czy jak babcia mnie straszyła, że przyjdzie śmierć, szara śmierć z Flandrii z kosą, żebym też nie spał, bo śmierć zobaczy. To takie bardziej straszydełka, jak to się mówi. To może to jest taka jakby charakterystyka pewnego jakby etnosu. Może. Trudno powiedzieć. Na pewno nie ma w Gdańsku takich niektórych legend bardziej związanych, tak jak chociażby z Królewca, gdzie akurat rodzina mojego ojca związana była z Królewcem przez setki lat. Czy na przykład jeden z herbów, jeden z dziewic miasta, to jest korona, znaczy dłoń wynurzająca się z wody, trzymająca koronę, że tam podczas któregoś powstania z Prusów jeden z rycerzy wpadł z tych krzyżowców, którzy brali udział w tych rejsach przeciwko poganom, wpadł do rzeki, tonąc jeszcze koroną, dawał znak, że ruszajcie na pogan, więc taka legenda związana bardziej z tamtym regionem. Tego w Gdańsku nie ma. Są takie legendy, które być może stworzono niejako później, tak jak ta o żabim kruku, to jest zupełnie ciekawa historia, taka może trochę nie dla dzieci, co był ten żabi kruk, pogen fun, żabie bajoro, a nie takie specjalnych zawodów na żywo nazywano w Gdańsku żabami, w Królewcu ropuchami, więc to bardziej chodzi o to, a nie o żabę i kruka jako zwierzęta. Więc tak bym je podzielił charakterystycznie dla Gdańska. No właśnie te, które się nie powtarzają, czyli na pewno nie historia tego zegara, bo znane są, jeśli dobrze pamiętam, z Torunia podobna historia. Na pewno charakterystyczna dla Gdańska jest historia krucyfiksu z kościoła mariackiego, czyli ukrzyżowany człowiek żywy, będący takim modelem dla rzeźbiarza, który zresztą później popełnił samobójstwo, dokonawszy dzieła powiedzmy Opus Vitae, czyli najbardziej wybitne dzieło swojego życia stworzył, tak mnie podzielił. A też bardziej takich nawet artefaktów. Jest chociażby na dworze Artusa zawieszony taki trójgraniasty grot kopii, lancy turniejowej, który nazywany jest różnie. Ja go znam jako ząb smoka, smoczy ząb. Niektórzy mówią ząb diabła. Natomiast zawsze go znam jako ząb smoka. I ta legenda jest związana z turniejem rycerskim, gdzie po prostu rycerz zginął od zęba smoczego, czyli trójgraniastego grotu lancy, a jego przeciwnik, który walczył w turnieju, miał mieć w kerbie smoka. W tak zwanym klejnocie, czyli dekoracji wielkiego hołmu turniejowego, który powtarzał normalnie w jako dekoracje czy elementy herbowe, miał tego smoka z papier maszę wykonanego i wypadek miał być taki, że drzazga z tej kopii, które tak ładnie pękały podczas turnieju, przecięła na tym zaszczytnym ulicę, zginął. Natomiast tego również nie ma powiedzenia w źródłach. Wiemy a propos turnieju, że były dwa urwane palce. Na przyszłym kilkuset lat turniejów rycerskich jedna złamana noga. Natomiast nie ma żadnej zmiany o przypadku zejścia śmiertelnego. Natomiast rzeczywiście wisi taki grot turniejowy, kopii turniejowej przed dworem Artusa. Nazywany jest bądź to smoczym zębem. Ja go znam bardziej jako smoczy ząb Drachenzahn po niemiecku. Zwany jest też zębem diabła. Ale legenda, ta przynajmniej wersja, którą znam, mówi, że ten właśnie rycerz miał w herbie smoka. Zresztą smoki w herbach występują dość często. Na przykład mamy w herbie firmy Alfa Romeo też węża, tudzież smoka, bo one w heraldyce używane są zamiennie, wąż i smok.
10: Większość legend przytaczanych przez pana jest wokół terenu głównego miasta w Gdańsku. Czy jednak są jakieś legendy, które wychodzą poza ten obszar?
11: Znaczy zasadniczo jest też bardzo dużo legend kaszubskich. Bo pamiętajmy, że Gdańsk, oczywiście miasto z tymi swoimi murami, z tymi zwałami, miejskimi sposami, to jest tylko jeden świat, jeden mikrokosmos. Nad pozostałym takim, już powiedział, makrokosmosem jest otaczająca Gdańsk Kaszubszczyzna, która ma swój własny baśniokrąg, własne legendy i tam jest mnóstwo takich typowo, one są bardzo charakterystyczne z kolei dla świata słowiańskiego, więc jakieś panny wodne, jakieś panie z jeziora, różnego rodzaju takie historie, odmina, czyli historia nazwy miejscowości Otomino pod Gdańskiem, więc tak jakby jest inny świat, już jest ten świat słowiańskiego baśniokręgu, on jest taki bardziej baśniowy, mniej mroczny. Bo tutaj mamy, jeśli chodzi o te gdańskie legendy, przynajmniej które mi znane, ktoś był, ktoś zrobił coś złego, ktoś został ukarany przez to, w taki czy inny sposób, natomiast tam to są takie bardziej już nadające się, powiedzmy, nie wiem, dla romantyków na przykład, mógłby takie tematy wykorzystać, chociaż na przykład Mickiewicz, załóżmy, gdyby się tym zajął, gdyby się tym zainteresował. Bardziej już takie, no, epickie one są.
10: W przypadku naszych okolic istnieją również jakieś opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach lub tajemniczych postaciach?
11: Znaczy się upiory. Jeżeli chodzi o takie miejsca związane z upiornymi opowieściami, w Gdańsku jest sporo. Czy też miejsca o jakiejś takiej upiornej historii. I to nie wcale wymyślone fikcje, tylko naprawdę, gdzie działy się rzeczy straszne. No i rzeczywiście w niektórych miejscach ci wrażliwcy czują taką aurę naprawdę straszną, że to zło, które tam zadziało się w przeszłości, w jakiś sposób rzutuje też na dzień dzisiejszy. Też na przykład w przypadku gdańskiego zespołu Przedbrania, Przedbramia, zwanego Gdańską Katownią, jest mnóstwo opowieści o tam jakichś zjawach, duchach, zjawiskach takich, powiedzmy, jeszcze aktualnie niewyjaśnianych przez naukę, bo ja jestem osobiście zwolennikiem, że ani nie można mówić o magii, ani zjawiskach nadprzyrodzonych, tylko bardziej o rzeczach, których na dzień dzisiejszy nauka nie może wyjaśnić. To, że my dzisiaj rozmawiamy na odległość dla naszych pradziadków sprzed 200 lat, byłoby magią i czarami, więc na tej zasadzie to można by określić. Są takie miejsca, jak Gdańska Katownia na przykład, czy inne miejsca straszne, jak chociażby budynek dawnej szkoły dla dziewcząt Wiktoria Szule, gdzie była na początku II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku, straszna katownia Gestapo i głównie gdańskich hitlerowców, gdzie mnóstwo ludzi zamęczono, czy z kolei schron przeciwlotniczy, gdzie mówi się nawet o 4000 ludzi, którzy wiosną 1945 roku upłynęli w tym schronie, bo podczas ostrzału pękła rura wydechęgowa, zalała miejsce, więc no, są miejsca, powiedzmy, upiorne w Gdańsku, straszne, z okropną historią. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Gdańsk jako takich swoich takich upiorów nie ma. Nie ma Belfegora na pewno, Gdańsk, nie ma swojego Drakuli. Był taki opowieść o Hagenie, ale Hagen był po prostu tyranem, jakimś okrutnikiem. Różne tam opowieści o nim krążą, że to był wiking, że to był jakiś no, rozbójnik o imieniu Hagen, mieszkał na Górze Gradowej, czyli Hagelsbergu po niemiecku. Niektórzy tam próbowali to łączyć z Hagenem, z chociażby Wagnera, też ponura postać, zabójca Siegfrieda, Hagen małomówny, o jednym oku, srogi i taki w zasadzie knujący wiecznie, który zresztą u Wagnera ponosi karę tam u króla Ecela, czyli króla Hunów. Niektórzy łączyli te postaci, chociaż przynajmniej się chodzi o nazwę, o imię. Natomiast takiego klasycznego, strasznego upiora, nawiedzającego miejsca w Gdańsku nie ma. Znaczy, ogólnie legendy, przynajmniej te, które w Gdańsku krążyły, czy też powiedzmy jeszcze krążą, one bardziej miały na celu jakby umoralnianie. To były tak jakby swego rodzaju przypowieści, takie, można powiedzieć, jakby w kulturze ludowej, które miały mówić, co jest dobre, co jest złe. Tak bardziej to postrzegał, piętnowanie pewnych zachowań, pochwalanie pewnych zachowań, jak ten pies, który był wierny i był jednym przyjacielem swojego ludzkiego towarzysza i w zasadzie uratował mu życie, więc ta psia wierność, ta psie oddanie, więc pozytywna cecha, że tak naprawdę to może by, już tak powiem, nawiązać do Fryderyka Wielkiego, czyli starego Fryca, który mówił, im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham moje psy. Więc ta psia przysłowiowa miłość, że ona jest prawdziwa. Inna taka, powiedzmy, ta historia, jak że ten szalony artysta, który zabił narzeczonego swojej córki, żeby wykonać wiarygodną, realistyczną rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa, też, że powiedzmy szaleństwo czy pragnienie doskonałości, czyli w jakimś sensie bluźnierstwo, bo największym artystą jest, wiadomo, Pan Bóg. Jeżeli ktoś w jakiś sposób chce równać się Bogu, być pełnym, doskonałym artystą, bluźni, i to bluźnierstwo, no, po prostu jest złe, więc pewne żądze, pewne dążenia muszą doprowadzić do złego uczynku. Więc jakbym widział w tym pewne, no, jakby umoralniające historie, jak należy robić, a jak robić nie należy, tak bym to raczej postrzegał.
10: Jak współczesny Gdańsk nawiązuje do tych historii? Czy pojawiają się one w turystyce, o prowadzeniu po mieście, w festiwalach, a może w przestrzeni miejskiej, w formie pomników czy nazw ulic?
11: Więc tak, przede wszystkim mamy literaturę. Tutaj, że tak powiem, jest dosyć spory wybór i dla starszych, i dla młodszych odbiorców. Mamy też w przestrzeni miejskiej kilka takich ciekawych miejsc. No może powiedzieć jakby do tych nowszych legend, no bo każdą tradycję ktoś kiedyś stworzył. Każdą legendę ktoś kiedyś stworzył. I tutaj do takiego, ja bym wpisał do postaci legendarnych Gdańska Panienkę z Okienka, do Otymy, czyli Jadwigi Łuszczewskiej. No, postać fikcyjna, ale bardzo zakorzeniona w Gdańsku, bardzo lubiana, bardzo popularna, więc też mi od tych legend włożył pozytywnych. Mamy nawet taki mural Panienki z Okienka na ulicy Kramarskiej, która oddziela Ratusz Głównego Miasta od zespołu Dwora Artusa. Mieliśmy figurę takiego robota Panienki z Okienka, który kiedyś się wychylał z okna z Nowego Domu Ławy, czyli też zespołu należącego do Muzeum Gdańska, ale mam też na przykład z autentycznego gdańskiego baśniokręgu i być może jest to nawet autentyczna postać, papugę Heweliusza z jej sławnym stwierdzeniem te Hewelkę nugony lija, czyli panie Hewelkę, my już idziemy. To jest taka też dosyć komiczna historia o papudze mistrza Heweliusza, która kiedy najpierw Heweliusz zmarł, wynosili jego zwłoki, powiedzieliśmy pracownicy firmy pogrzebowej z domu i papuła, panie Hewelkę, to już idziemy. I ileś lat minęło, przyszedł kocur od jakiegoś innego sąsiada, papuga opuściła klatkę i ostatnie zawołanie papugi, zanim kocur ją zadusił, panie Hewelkę, to już idziemy. I ta papuga Heweliusza jest też w Gdańsku tam upamiętniana w jednej z galerii handlowych, więc może z tymi postaciami legendarnymi w jakiś sposób spotkać.
7: Magazyn lokalny.
10: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Wracamy do naszej rozmowy z Krzysztofem Jachimowiczem z Muzeum Gdańska, który od lat zajmuje się gdańskimi legendami miejskimi. Gdańsk to miasto o wyjątkowo bogatej tradycji lokalnych opowieści i przekazów ustnych o duchach, niezwykłych wydarzeniach i postaciach, które od wieków pobudzają wyobraźnię mieszkańców. To właśnie tutaj diabeł miał pomagać przy budowie dżurawia, kupiec z ulicy Mariackiej został karany za chciwość, a na targu węglowym do dziś wspomina się o duchu czarnej przekup. Takie historie od lat są częścią tożsamości miasta i wciąż powracają w miejskiej przestrzeni, w nazwach, wydarzeniach kulturalnych i opowieściach przewodników. Wspomniał pan już, że jednym z największych źródeł, jeżeli chodzi o legendy miejskie, to literatura. Gdzie najlepiej jest zacząć?
11: No więc tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o Gdańsk, dużo zrobił człowiek, który zresztą zaraził mnie Gdańskiem, mogę powiedzieć. I jeśli gdzieś tam jest i gdzieś mnie słyszy po tej drugiej stronie istnienia, to pan profesor Jerzy Sam. On jest to jakby tym niewyczerpanym, jeśli chodzi o te właśnie legendy gdańskie, opowieści gdańskie. Jeśli chodzi bardziej o historię Gdańska, no tutaj żyjący też wspaniała postać profesor Andrzej Januszajkis. Również wybita, ale bardziej jeśli chodzi o te legendy właśnie gdańskie, tutaj właśnie profesor Jerzy Sam, więc tutaj bym się raczej zwrócił. On przede wszystkim dokonał czegoś, co mógłby zrobić ktoś inny, tylko nikomu po prostu może i nawet się nie chciało, czyli przegrzebać tą całą starą przedwojenną literaturę gdańską. To jest trochę rozproszone, bo to jest w różnego rodzaju pozycjach. To też, jeżeli ktoś ma czas, chęć, samozaparcie, pewną dawkę ciekawości w sobie, już to pismo nie wychodzi, ale wychodziło przez kilkadziesiąt lat. Nawet dla nas muzealników jest to potężne źródło, kopalnia informacji, bo to jest taka pewna synteza, tylko to trzeba po prostu przekopać się przez to. To był swego czasu miesięcznik wychodzący w Lubelce Unzer Danzig, czyli nasz Gdańsk. Mamy też wydawany przez wiele lat gdański kalendarz domowy, Danzig Hauskalender. To są źródła niemieckie, ale tam jest bardzo, bardzo dużo. No i w pewnym sensie spora część tych prac właśnie Sampa to jest synteza z tych źródeł, czyli po prostu ktoś musiał zadać sobie ogromny trud przejrzenia tego wszystkiego, przekopania, przetrawienia, syntezowania, ponieważ tam miesięcznik dla gdańszczan żyjących poza Gdańskiem, więc tam było wszystko, mówiąc po staropolsku, szwarcwy było i powidło, więc przefiltrować to wszystko, więc tutaj najbardziej bym właśnie do Sampa odsyłał.
10: Jak ocenia Pan zainteresowanie tego typu historiami dzisiaj? Czy młodsze pokolenia chętnie sięgają po takie opowieści?
11: Znaczy, powiem tak, naprawdę są mniej popularne niż kiedyś. No to jest oczywistą sprawą z kilku powodów. Z jednej strony znaczna wymiana ludności w Gdańsku, tak ponad, no około 90% po 45 roku, więc starzy gdańszczanie, nowi gdańszczanie, jak możemy powiedzieć, no nowi gdańszczanie przyniesie ze sobą własne tradycje, własną kulturę. Zawsze tak się dzieje, tak się działo i tak, dopóki ludzie będą istnieć, tak się będzie działo. Sporo, bardzo wielu z tych nowych gdańszczan przejęło też, no bo wiadomo, Gdańsk to jest fascynujący etos. To jest etos, który nawet Mickiewicz się zachwycał, prawda, po Tadeuszu, więc Gdańsk to nie jest jakieś tam małe miasteczko, nie ubliżając żadnym miastom, a jakieś wspomniałe miasteczko, nie wiem, w Morzu Zachodnim, czy na Śląsku, górnym, czy dolnym, tylko Gdańsk to był totalny etos, legenda w Rzeczypospolitej od setek lat, więc no, już tak powiem, też fascynacja Gdańskiem to jest jedno, a drugie, dlaczego też to zaczęło no, w mniejszym stopniu niż było kiedyś? No świat się zmienia, następuje absolutna globalizacja i teraz na przykład młodzieży częściej bliższe są postaci z popularnej kultury, chociażby Korei Południowej, czy japońskiej, cała ta otoczka wokół tej postaci mangi, tam wyrosły trochę z legend japońskich, a plus oczywiście cała ta twórczość ostatnich lat są bliższe na przykład niż własne rodzime,

0: wała, co zresztą jest w innych krajach na świecie dość ważne, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ta lokalna tradycja, lokalna historia jest bardzo ważna w szkolnictwie i taki przeciętny Amerykanin uczy się w pierwszym rzędzie historii własnego stanu, później historii USA, dopiero potem historii obu Ameryk czy historii świata. Więc to jest tak jakby to inne spojrzenie. Nie wpierw patrzymy na to, co działo się w Japonii, nie wiem, w Rosji, w Afryce, a dopiero potem, co się działo w Polsce, tylko jakby chodzimy z tego własnego pogórka i rozszerzamy spojrzenie na resztę świata.
1: Czy są legendy mniej znane, które pana zdaniem zasługują na ocalenie od zapomnienia?
0: Tutaj, jeśli chodzi o postaci, jeżeli, już tak powiem, poruszamy się w tym kręgu postaci gdańskich legend, czyli postaci bardziej fikcyjnych, to ja osobiście bym większy nacisk położył i bardzo lubię tego człowieka, mimo że on nigdy nie istniał. To pan detektyw Bednarski ze słownego serialu z lat 80. Ja uważam, że zasługuje na swoje miejsce w popkulturze gdańskiej. Raz, że to przedstawiciel gdańskiej Polonii, dwa, że no, że tak powiem, fantastyczny facet o niesamowitych przygodach i jest to takie bardzo realistyczne. Ja uważam, że no, w przyszłości on powinien w tych nowych legendach, może powiedzieć nowych Gdańszczan, czy tym jakby tym nowym, poszerzonym, zmodyfikowanym czy poddanym pewnemu retuszowi kręgu gdańskich opowieści znaleźć swoje miejsce obok właśnie panienki z okienka, czyli tej Jadwigi, która mieszkała właśnie przy Długim Targu. Tak osobiście uważam, że no chociażby taki Bednarski zasługuje na większe jakby pojawianie się, nazwijmy to, w tej takiej popularnej kulturze, czy chociażby to też jest piękna sprawa, że ta postać została całkowicie wraz ze swoim odejściem z tego świata zapomniana, ma swój nawet pomnik, ma wznowienia książek. To pan Brunon Zwara, też wspaniała postać i przedwojennego, i powojennego Gdańska. Może się mówi jeden z ostatnich gdańskich Bówków, bo Bówkowie też nie zniknęli z tego świata, nadal istnieją, może troszeczkę się zmienili. Kiedyś byli takim kolorytem Gdańska, takim, jak może powiedzieć, sorą tej ziemi czarnej, ale też ci Bówkowie też tak do końca nie zniknęli, więc jest nadzieja.
1: A czy są jakieś historie współczesne, które stają się legendami miejskimi?
0: Znaczy, legenda zasadniczo to jest opowieść, w której jest więcej mitu niż faktu. Tutaj, jeśli chodzi o XX wiek, to jest to nieco trudniejsze, bo to są czasy pamięci ludzkiej, znane niektórym nawet z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo wielu z nas jest jeszcze dwudziestowiecznych, natomiast jeżeli chodzi o te wcześniejsze dekady XX wieku, no to przynajmniej z opowieści czy z naocznego życia rodziców bądź dziadków. Mamy też różnego rodzaju też legendy, które się tworzą i tutaj no myślę, że też może by o tym wspomnieć, taką dwudziestowieczną, może nie legendą, tylko mitem. Mitem akurat negatywnym jest ta opowieść o produkowaniu, o tym zresztą było już mnóstwo artykułów prasowych i artykułów naukowych, produkowaniu mydła z tłuszczu ludzkiego przez profesora Spanera. Profesor Spaner akurat według, tak powiem, tego, co ustalono, czegoś takiego nie robił, był postacią i tak wystarczająco paskudną. Samo to, że należał do SA, to już czyni go postacią wystarczająco paskudną, już trudniej go bardziej spaskudzić niż było, ale też po prostu bardziej to było preparatorium anatomiczne. Fakt, że w normalnych warunkach, powiedzmy dzisiejszych, jeżeli studenci pracują na zwłokach, no bo takim immanentną częścią szkolenia medycznego, szkolenia lekarzy są sekcje, jest praca po prostu na zwłokach, poznanie anatomii, czyli tej maszynerii, jak człowiek działa, jak człowiek był na środku. Zresztą moja mama była, świetnej pamięci, lekarką, ona też na Akademii Medycznej w Gdańsku, zanim to się jeszcze BUMEDem nie nazywało, miała zajęcia także z anatomii. Tylko dzisiaj ktoś, człowiek dobrej woli, czy to śmiertelnie chory, czy to już powiedzmy umierający, albo jeszcze za życie zapisuje swoje ciało do celów naukowych. I stąd mamy te preparaty, na pewno jeszcze te ciała do sekcji. W ostatnim czasie po prostu byli zamordowani więźniowie, ofiary hitleryzmu, więc samo w sobie już było, to w sobie było już wystarczająco brzydkie, straszne, odrażające, obrzydliwe, że już nie trzeba było z tych ciał robić mydła, wystarczyło, że po prostu zamordowanych ludzi wykorzystać.

0: wykorzystywano jeszcze dodatkowo do nauki dla studentów. Natomiast było to preparatorium anatomiczne, z którego zrobiono fabrykę mydła. Więc chociażby to jest taka czarny mit dwudziestowieczny, stworzony właśnie po wojnie, po II wojnie światowej, nawet jest tylko tam tablica. No, to już jest mnóstwo opracowań historycznych, że coś takiego rzeczywiście miejsca nie miało. Miało miejsce zbrodnie, wykorzystywanie ciał pomordowanych ludzi do celów naukowych, czyli krótko mówiąc pseudonauka, postać wybitnie mroczna profesora Spanera. Natomiast ten produkcja mydła z ludzi, no to jest to, powiedziałbym, mit, może nie tyle legenda, co po prostu mit, który tam dwudziestowieczny taki mroczny, no. Więc dwudziesty był wiekiem ponury, nie oszukujmy się.
1: Są może jakieś odwrotne sytuacje, gdzie legenda okazywała się prawdziwą historią?
0: Znaczy, powiem krótko, co wszystko, co nie zostało udowodnione jasno naukowo, jest tezą, teorią, czyli po prostu jest mitem. Tak jak z tym zegarem astronomicznym w kościele mariackim. Dopóki ktoś nie znajdzie zapisku w jakiejś kronice, rzeczywiście taki mistrz był i spotkał go taki, a nie inny los, no to będzie to legendą. Dopóki nie znajdziemy konkretnego potwierdzenia w źródłach, że na przykład artysta, który wykonał postać Chrystusa na krzyżu, rzeczywiście zamordował narzeczonego swojej córki, przybijając go do krzyża, i rzeczywiście coś takiego miało miejsce, pozostanie to mitem, pozostanie to legendą. Więc tak bym na to spojrzał. Co jest na 100% prawdziwe? No, to mój taki dobry przyjaciel, dr Tomasz Duchnowski, specjalista od głównie numizmatyki, mówił, że 2-3 dni przebywania w Polsce Piastów, na przykład Zamieszka I, dałby nam większą wiedzę historyczną niż lektura wszystkich źródeł historycznych, które są do dzisiaj zachowane. Więc tutaj ciężko się na ten temat wypowiadać, jeśli chodzi o dawne stulecia i opowieści, które krążą w Gdańsku i innych miastach.
1: Gdyby miał pan wskazać jedną legendę, którą każdy powinien znać, która by to była i dlaczego?
0: Ja myślę, i to jest to też, co bardzo chętnie opowiadam ludziom prowadzącym ich po Gdańsku, to jest właśnie z jednej strony ta historia tego zemnika, który skoczył z dachu, ze strychu w zasadzie kościoła Świętej Trójcy. Po prostu pokazuje tę historię, do czego prowadzi fanatyzm religijny. On zawsze jest zły, to po prostu mieliśmy w Europie kilka wojen religijnych między wojną 30 a wojną 30-letnią, więc najgorszą wojnę, jaka w ogóle w Europie była, bo mniej więcej co trzeci mieszkaniec naszego kraju stracił w jej skutkach samej wojny bądź skutków, które ona, że tak powiem, spowodowała życie, więc to była naprawdę katastrofa. I historia tego właśnie psa, który w takiej stróżówce, przecież powiedzmy starej, jak to się ładnie mówiło, w tak trochę w warze Bachbudzie, czyli w starej wartowni mieszkał i podczas burzy też się budyneczek już mocno odwrócony zemem czasu zawalił, ten pies skowyczał, próbował swojego pana odgrzebać, ludzie przyszli uratowali człowieka, ta psia miłość, ja jestem zwierzolubny, jestem przede wszystkim kociarzem, nieuleczalnym kociarzem, też opowiadam, bo zwierzęta po prostu kochają człowieka, nie za to, czy ile człowiek ma pieniędzy, nie za to, czy ma wykształcenie, czy ma tytuł, stanowisko, czy jest zaślapny, czy jest z chłopca, tylko po prostu kochają, bo jest. I to jest najpiękniejsze. Kochać kogoś po prostu jest. Jesteś, to już cię kocham, to kto jesteś. I to jest chyba najpiękniejsze z tego wszystkiego.
1: To tak na podsumowanie. Czy ma pan swoją ulubioną opowieść, którą najczęściej dzieli się pan ze znajomymi albo turystami?
0: To też zależy od sytuacji, od jakby trasy, którą chodzę. Najczęściej właśnie pojawia się ten piesek. Zwłaszcza, że w pobliżu są relikty bastionu kot i to właśnie pies i kot się pojawiają, czyli dwaj najwięksi przyjaciele człowieka. Brakuje jeszcze tylko konia, ale ten koń jest też niedaleko na rabnym dworze miejskim. Co prawda już nie ma jeźdźca na grzbiecie, natomiast ta rekonstrukcja pana Korpalskiego z lat 70. sam koń już bez człowieka na grzbiecie. Też więc mamy tych trzech największych przyjaciół człowieka. Psa, konia i kota. Natomiast tutaj chociażby, czy ten pies istniał naprawdę, czy nie istniał, no nikt tam by się nie powie dokładnie, czy ten zakonnik skoczył z tego z dachu kościoła, czy nie skoczył. Też na 100% nie wiemy, więc tutaj należałoby w pewnym sensie odróżnić legendy od prawd historycznych, ale myślę, że to są właśnie te, co powiedziałem.
2: Magazyn lokalny.
3: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Wyspa Sobieszewska stała się miejscem odkrycia, które poruszyło świat miłośników historii i technologii. Podczas poszukiwań zespół fundacji La Tebra natrafił na sensacyjne znalezisko – maszynę szyfrującą Enigma. Ten legendarny artefakt odegrał kluczową rolę w wywiadowczych starciach II wojny światowej, a złamanie jej kodu, w czym polscy matematycy odegrali znaczącą rolę, uznaje się za jedno z najważniejszych osiągnięć kryptologii. Idąc z wykrywaczem, usłyszałam dźwięk, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam, wspomina Magda z ekipy poszukiwawczej. To właśnie ona odkryła pierwszy element maszyny w starym okopie. W ciągu kolejnych dni zespół wrócił na miejsce, by wydobyć resztę części Enigmy, przywracając jej historię z zapomnianych warstw Ziemi. Następnie znalezisko przeszło przez weryfikację, czy naprawdę jest maszyną z czasów II wojny światowej. Jak się okazuje, autentyczność znaleziska potwierdził już dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który jest dzisiaj wraz ze mną. Niech pan doktor przypomni, czym jest Enigma i dlaczego jest taka wyjątkowa?
4: Enigma to maszyna szyfrująco-deszyfrująca, elektromechaniczna maszyna, która kodowała i rozkodowywała wiadomości, które następnie drogą radiową były przekazywane w różne miejsca, ponieważ nam się Enigma zazwyczaj kojarzy tylko i wyłącznie z II wojną światową, z walką o tajemnice, program brytyjski, program dekryptażu Ultra, natomiast Enigma powstała pod koniec I wojny światowej, jako maszyna do użytku cywilnego. Stosowana była w latach 20. XX wieku w Niemczech do przesyłania wiadomości handlowych, tych, które miały być tajne. Chodziło o to, żeby konkurencja nie była w stanie, handlowa konkurencja, przejrzeć planów innych firm. No więc stosowano do tego Enigmę, szyfrowano te wiadomości. Później dopiero w 28 roku zainteresowała się tym niemiecka marynarka wojenna, no i później inne rodzaje niemieckich sił zbrojnych i wówczas ona weszła na użycie wojsk Republiki Weimarskiej. Jeszcze w międzyczasie była też używana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kontaktu z placówkami dyplomatycznymi na całym świecie. No i oczywiście potem przychodzi okres II wojny światowej, kiedy ta maszyna jest bardzo powszechnie stosowana, ona została przez wojsko udoskonalona. Niemcy uważali zresztą do końca II wojny światowej, że ten kod Enigmy jest nie do złamania, że nie ma możliwości, aby złamać ten szyfr. No i ta Enigma była stosowana właściwie we wszystkich formacjach zbrojnych III Rzeszy. Ta maszyna w formie najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej w niemieckiej marynarce wojennej Kriegsmarine. Pierwsze skuteczne próby odszyfrowania podjęli polscy kryptolodzy. Jeszcze w początku lat 30., jeszcze przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, byli w stanie odszyfrować pierwsze proste depesze szyfrowane Enigmą. Oczywiście zajmowało to jeszcze sporo czasu, była to taka technika dość mało zaawansowana, ale już wówczas skuteczna. Te trzy słynne nazwiska, Zygalski, Różycki i Rejewski, to są ci polscy matematycy, bardzo młodzi, genialni ludzie, którzy nie stosując żadnych skomplikowanych urządzeń, byli w stanie te pierwsze jeszcze takie te proste komunikaty Enigmy odczytywać. Przekazali tą swoją pracę tuż przed wybuchem II wojny światowej brytyjskim i francuskim służbom specjalnym, które potem kontynuowały to zadanie. Po upadku Francji ten ciężar spadł na Brytyjczyków. Ten słynny ośrodek dekryptażu w Bletchley Park, który funkcjonował pod Londynem. No i wybitny matematyk brytyjski Alan Turing, ten, który był prekursorem z opracowania komputera, pierwszego jeszcze takiego mechanicznego urządzenia, które dokonywało dużej liczby obliczeń, dzięki czemu można było odczytywać kody Enigmy. Tu oczywiście wchodzi w grę ścisła tajemnica, ta Ultra, czyli kryptonim, który nadał temu całemu przedsięwzięciu Winston Churchill. Powiedział, że jest to tak tajne, że jest ultra tajne, stąd kryptonim Ultra. Brytyjczycy też do końca wojny nie ujawniali tego nikomu, że są w stanie odczytywać te szyfrowane Enigmą depesze niemieckie. Dzięki temu mieli dość dobry wgląd w poczynania niemieckich sił zbrojnych. Oczywiście najważniejsza to była ta linia życia łącząca Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli konwoje, które pływały na tej trasie przez północny Atlantyk. No i wojna U-botów, bo każdy okręt, w tym każdy okręt podwodny niemiecki miał na pokładzie tą Enigmę, no więc szyfrowanie i rozszyfrowanie tych wiadomości było dla Brytyjczyków niezwykle istotne. Oczywiście później dołączyli się też Amerykanie już po wybuchu, po przystąpieniu do II wojny światowej, czyli po grudniu 1941 roku. No i to było tak tajne przedsięwzięcie ze strony alianckiej, że alianci nie wykorzystywali wszystkich wyników dekryptażu, aby Niemcy się nie domyślili, że alianci odczytują te kody Enigmy, że deszyfrują te informacje. No i taki wątek, można powiedzieć, związany ze współczesnością, trochę sensacyjny, to ten, że między innymi w brytyjskiej admiralicji kwestiami pozyskiwania informacji, które umożliwiały odczytywanie kodu Enigmy, zajmował się niejaki Ian Fleming, czyli twórca Agenta 007, i część tych pierwszych odcinków, czy też pierwszych filmów czy opowiadań o Agencie 007 są oparte wprost na przedsięwzięciach, które planowała brytyjska admiralicja, żeby móc odszyfrować te kody Enigmy, ponieważ chodziło o to, że sama maszyna była bardzo skomplikowana, natomiast jak każde urządzenie, i ona miała słabe punkty. I tymi słabymi punktami to były dzienne kody. Niemcy co dzień mieli inny kod, który umożliwiał rozpoczynanie kodowania tą maszyną. No i bez tego to tylko komputer był w stanie złamać ten kod. No tego komputera jeszcze wówczas nie było. W związku z tym Amerykanie i Anglicy starali się zdobyć te dzienne kody. Ale że te kody miały na swoim stanie właściwie każda niemiecka jednostka wojskowa, każdy okręt i każda jednostka pływająca, no więc oni szykowali ataki nawet na zwykłe jednostki meteorologiczne, które nadawały też tą Enigmą komunikaty o pogodzie. No więc gdzieś tam na obrzeżach bitew morskich, morskiej linii frontu, gdzieś na północnym Atlantyku sobie podróżował jakiś niewielki kuter, który zbierał informacje meteorologiczne i przekazywał je, szyfrując tymi kodami Enigmy. No i Brytyjczycy wykonywali nagły atak na ten kuter tylko po to, żeby zdobyć nawet nie samą maszynę, nie samą Enigmę, bo taką kopię zbudowali już Polacy w latach 30. Zresztą ona była dostępna też na rynku cywilnym, jako maszyna taka używana przez te firmy handlowe, no więc to nie było akurat coś tajnego, natomiast te kody były zasadnicze, no więc ci komandosi brytyjscy atakowali taki kuter, żeby zdobyć właśnie te kody. No i na tej kanwie potem Ian Fleming stworzył swojego agenta 007.
3: W takim razie, jeżeli głównie te maszyny były wykorzystywane przez Niemców, jak to jest, że znaleziono na Wyspie Sobieszewskiej?
4: Tak jak powiedziałem, ta maszyna służyła do łączności właściwie we wszystkich rodzajach niemieckich sił zbrojnych, także w wojskach lądowych. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej Niemcy bronili się po wycofaniu się już z Gdańska, czyli po 30 marca 1945 roku. I tam zebrały się, można powiedzieć, niedobitki wojsk, które walczyły w rejonie Trójmiasta. One wycofały się z Gdańska właśnie na wschód, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, Mierzei Wiślanej. I tam broniły się niemalże do samego końca wojny. Część z nich zdołała się wycofać na Hel i później dalej na zachód do Niemiec, a część poddała się tam armii sowieckiej. I tu mamy właśnie ten wątek, moim zdaniem, ponieważ to, co znaleziono, to są tak naprawdę szczątki maszyny szyfrującej Enigma i szczątki radiostacji. Najpierw szyfrowano wiadomość, a potem ten zaszyfrowany kod wysyłano zwykłą radiostacją, drogą radiową, do innego punktu dowodzenia, do dowództwa. No i tutaj te oddziały, które walczyły na Wyspie Sobieszewskiej pod koniec II wojny światowej, dysponowały tego typu łącznością, maszynami szyfrującymi, no i radiostacjami. No i w momencie, kiedy wojska albo musiały się wycofać, albo musiały iść do niewoli, poddać się armii sowieckiej, no to niszczyły ten jeszcze tajny, cenny sprzęt, żeby on nie wpadł w ręce Sowietów. No i tutaj prawdopodobnie tak było, bo te szczątki, które wydobyto, noszą ślady eksplozji, czyli prawdopodobnie założono ładunki wybuchowe, bądź wrzucono granat i zniszczono w ten sposób ten sprzęt do szyfrowania i do nadawania wiadomości, no bo to, co zostało na wyspie właśnie Sobieszewskiej odkopane, no to są fragmenty maszyny szyfrującej, wirników, które służyły do kodowania, lamp elektrycznych, kabli z łącznicy, która była elementem samej maszyny, i klawiszy również, bo tam ta maszyna wyglądała troszeczkę jak maszyna do pisania. Miała klawisze, którymi się wystukiwało poszczególne litery do zaszyfrowania. No więc to wszystko tam znaleziono, ale to są luźne elementy. Natomiast oznaczenia, jakie są na tych elementach, nie, moim zdaniem nie budzą żadnej wątpliwości, że to są części składowe, elementy Enigmy. Ta wersja używana przez wojska lądowe miała 6 wirników takich podobnych do kół zębatych, takich rotorów obracających się, i one były oznaczone liczbami rzymskimi od 1 do 6. I to, co zostało odkryte, nosi właśnie takie dokładnie oznaczenia. Lampy są to lampy firmy Osram niemieckie, oznaczone odpowiednimi też oznaczeniami cyfrowymi. Tak więc moim zdaniem nie ma wątpliwości, że to są części maszyny szyfrującej Enigma, i to maszyny tej używanej przez właśnie wojska lądowe, bo ta używana przez Kriegsmarine miała rzymskie oznaczenia od 1 do 8. Tam żadnej siódemki ani ósemki nie znaleziono. Znaleziono od 1 do 6. No więc moim zdaniem to rozstrzyga o tym, że to jest maszyna używana przez wojska lądowe. Tam broniła się prawie że do końca wojny, przynajmniej elementy części 4 Dywizji Pancernej niemieckiej, i jako jeden z elementów zostały tam znalezione słuchawki, a właściwie takie odbiorniki używane przez stojący element konstrukcyjny laryngofonu, czyli takiego urządzenia używanego przez pancerniaków, nie tylko niemieckich, ale również, który przykładało się do szyi i on zbierał dźwięk wypowiadany przez człowieka wewnątrz czołgu, kiedy pracował silnik, było bardzo głośno, w związku z tym, żeby oni nie musieli do siebie krzyczeć, to mieli założony ten laryngofon, słuchawki przylegały tutaj do krtani, do gardła, i kiedy ten pancerniak chciał coś powiedzieć, no to wypowiadał te słowa, ten laryngofon zbierał ten dźwięk i przez interkom wewnętrzny, którym oni byli połączeni, przekazywał na słuchawki innego członka załogi. I takie elementy laryngofonu tam zostały znalezione również, i szczątki zwykłej radiostacji urządzenia nadawczo-odbiorczego. To by mogło wskazywać, że być może te elementy znalezione były używane właśnie przez jakieś centrum łączności 4 Dywizji Pancernej, która tam walczyła.
3: A czy w takim razie muzeum ma zamiar przyjąć te szczątki?
4: Nie, to są niewielkie pozostałości, nie było o tym mowy, poza tym to jest związane, można powiedzieć, z historią wojsk lądowych, a nie z marynarką wojenną, także nie było mowy o tym.
3: Media opisują sprawę, jakby była jedyna w swoim rodzaju, odkryciem, wyjątkiem, można powiedzieć. Jak to wygląda z pana doktora perspektywy? Czy można mówić o wyjątkowości tego odkrycia?
4: Sama maszyna szyfrująca Enigma nie jest czymś wyjątkowym. Takie maszyny są w zbiorach różnych polskich muzeów, instytucji, są gdzieś tam znane na świecie, pojawiają się na aukcjach w różnych miejscach, także to nie jest wielki wyjątek, tym bardziej, że tu mamy do czynienia tak naprawdę ze szczątkami tej maszyny szyfrującej. Natomiast ciekawy, bardzo interesujący jest ten kontekst, bo po pierwsze wiemy, gdzie to zostało odkryte, wiemy przypuszczalnie, bo tego też na 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że było to używane przez konkretną niemiecką jednostkę, która walczyła tam. Mamy ślady też jakby zniszczenia tego, no więc to pokazuje też pewien dramatyzm tej całej sytuacji. Potwierdza pewne wydarzenia i relacje, które gdzieś tam znamy z różnych źródeł historycznych. Tak więc tu jest duża ciekawostka i też do tej pory, tak jak rozmawialiśmy z odkrywcami tych szczątków Enigmy, wydawałoby się, że ta Wyspa Sobieszewska jest już naprawdę dobrze przebadana, przekopana i że tam nic specjalnego nie znajdziemy. A jednak okazuje się, że Ziemia ciągle kryje jakieś ciekawostki, niespodzianki. No i sam fakt, że udało się to znaleźć, sam fakt, że w tej Ziemi tak długo te elementy przetrwały, jest ciekawy. No i najważniejszy jest ten kontekst historyczny, bo o ile ta sama maszyna szyfrująca jest znana, nie stanowi czegoś wyjątkowego, o tyle tutaj mamy określony przypadek z pewną historią. No to jest ważne i cenne. Natomiast no nie jest to być może ogromna sensacja, no bo tego typu maszyny gdzieś tam są znane, w wielu zbiorach wielu instytucji one się znajdują. No ale niewątpliwie sam kontekst odnalezienia jest ciekawy.
2: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Paweł Lemka, a to jest Magazyn Lokalny. Dziś zgłębimy temat historii Politechniki Gdańskiej, która zdecydowanie jest jedną z najstarszych uczelni w kraju, a także najstarszą politechniką na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Uczelnia została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II, o czym za chwilę wspomni też w rozmowie ze mną Piotr Samul, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii, Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Pierwsze pytanie takie, że tak powiem, klasyczne, jeżeli już o historii rozmawiamy, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki na temat uruchomienia Politechniki Gdańskiej?
6: W końcu XIX wieku mamy do czynienia z taką sytuacją, że oczywiście Pomorze, jak i duża część dzisiejszej Polski, znajduje się w zaborze pruskim. Przy czym akurat Pomorze, nazywane wówczas Prusami Zachodnimi, jest uważane za taki obszar, powiedzmy, niemalże rdzennie niemiecki. No, w wypadku Gdańska nie jest to nic dziwnego, no, przeszło 90% ludności wczesnej miasta byli narodowości niemieckiej. Natomiast pewnym problemem jest modernizacja w ogóle Niemiec w tym okresie. To znaczy, trzeba sobie zdać sprawę, że ta Europa końca XIX wieku, okres tak zwany Belle Époque, to jest czas, kiedy jest wielka fascynacja technologią, już nie tylko maszynami parowymi, które są od przeszło 100 lat znane, ale generalnie różnymi technologiami. I z tym wiąże się między innymi powstawanie właśnie w Europie politechnik, uczelni technicznych, które są czymś innym niż do starego typu uniwersytet. I tak się składa, że w roku 1898 ostatecznie tutaj kręgi administracyjne, ale też przemysłowców związanych z Gdańskiem wpadają na pomysł, czy przekonują rząd pruski i osobiście cesarza Wilhelma do utworzenia w Gdańsku Politechniki. To było też związane między innymi z tym, że właśnie na początku lat 90. przeniesiono, utworzono z Elbląga wielką stocznię, stocznię Szychała, to co dzisiaj mamy Stocznię Gdańską, to są właśnie zakłady, które powstają tuż przed powstaniem Politechniki i tak naprawdę Politechnika, w której oprócz tych standardowych wydziałów, takich jak architektura, budownictwo, budowa maszyn, chemia, powstaje też oczywiście osobny wydział budowy okrętów i to jest ta specjalność Gdańska i jest to umotywowane oczywiście tą sytuacją gospodarczą, więc decyzja zapada. Projekt jest wykonywany przez radcę budowlanego Egerta już w roku 1899. On przekazuje go do realizacji, natomiast tam później są wprowadzane pewne drobne modyfikacje w trakcie budowy. Budowa trwa między rokiem 1900 a 1904. Głównym prowadzącym jest późniejszy profesor i rektor Politechniki, czyli Albert Karsten. Powstaje to bardzo szybko. Ten rdzeń kampusu, czyli gmach główny, dzisiejszy budynek chemii, czyli dawny Instytut Chemii, Instytut Elektromaszynowy, Laboratorium Maszynowe, czyli ta wieża z kominem, która jest, to przecież to jest nie tylko sam komin, tylko to jest taka właściwie unikalna koncepcja, w której wieża ciśnień połączona jest z kominem. Tak więc ta taka niby gotycka, taka jakby zamkowa niemalże wieża, no, z tym jest związana. Cały obszar kampusu jest zaprojektowany bardzo funkcjonalistycznie, ale generalnie architektura uzyskuje kostium neorenesansu, czy właściwie można powiedzieć neomanieryzmu niderlandzkiego, tak? Ponieważ uznano, że to jest styl architektoniczny najbardziej odpowiadający architekturze Gdańska. No jeżeli spojrzymy na miasto jeszcze, jak wyglądało przed, zresztą nawet dzisiaj po odbudowie, ale przed zniszczeniami II wojny światowej, to rzeczywiście, o ile w wypadku kościołów tym stylem dominującym jest gotyk, o tyle w zakresie właśnie budownictwa świeckiego, mieszkalnego, utylitarnego, to jest właśnie w dużej części renesans niderlandzki.
5: No właśnie, jeszcze cofając się do tych początków, jak to wyglądało w przypadku studentów? Ile ich było? Co cieszyło się wtedy największym zainteresowaniem, czy faktycznie ta budowa okrętów?
6: Wydziały były mniej więcej podobnych wielkości, natomiast generalnie rzecz biorąc, tych studentów na wszystkich latach było około 2-2,5 tysiąca ludzi, przy czym to też jest charakterystyczne od początku, od powstania Politechnik, poza oczywiście większością pochodzącą z Niemiec, czy generalnie z obszaru całej Rzeszy, była też zawsze grupa studentów polskich. To też wynikało z polityki chociażby władz tak zwanej kongresówki, czy Królestwa Kongresowego. Polacy generalnie, chcąc skończyć studia wyższe, bardzo często musieli podejmować te studia poza granicami kongresówki, czyli albo na przykład w Dorpacie, albo w Petersburgu, jeżeli chodzi o zabór rosyjski w Lwowie, Krakowie, gdzie utworzona była Politechnika w 1877, czy właśnie dla tych ziem polskich najbliższą Politechniką była Politechnika Gdańska. To jest o tyle ciekawe, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach w ogóle studiowanie miało trochę inny wymiar niż dzisiaj. To znaczy przyjętym modelem było studiowanie przez 4 semestry na jednej uczelni i kończenie dyplomu na innej uczelni. Czyli generalnie to, co dzisiaj znamy często pod nazwą Erasmusa, czy podróżowania, tak naprawdę było pewną metodą. Co więcej, to samo dotyczyło kadry akademickiej. Państwo pruskie było bardzo scentralizowane, więc objęcie katedry projektowej na przykład, czy katedry takiej na uczelni, było związane z decyzją ministra oświaty. Czyli to była decyzja centralna, ale to się wiązało z tym, że żeby objąć taką katedrę, trzeba było uczyć w różnych kilku uczelniach wcześniej na stanowiskach czy wykładowców, czy tak zwanych privat docentów. I to powodowało, że ten obieg specjalistów między różnymi uczelniami miał duże znaczenie i wpływał na wymianę i myśli akademickich. Warto tutaj wspomnieć może jeszcze, że studenci zrzeszali się właśnie w związkach, tak? I teraz zwłaszcza to miało znaczenie w okresie międzywojennym, czyli już trochę później, po I wojnie światowej powstaje Wolne Miasto Gdańsk. Struktura uczelni jest utrzymana w tym czasie, natomiast w ramach Wolnego Miasta Gdańska, natomiast pewnym problemem jest po prostu wymiana kadry akademickiej, bo już tutaj nie mamy ministra oświaty Niemiec, tylko mamy teoretycznie osobny krąg, natomiast wiadomo, że wymiana akademicka i tak jest związana z obszarem właśnie państwa niemieckiego i powstają wtedy domy studenckie zarówno studentów niemieckich, jak i na przykład studentów polskich. Przy Kortach na ulicy Upphagena, to jest właśnie taki budynek Zrzeszenia Studenckiego, czy na przykład na osi ulicy Narutowicza przed kampusem gmach obecnie Konsulatu Generalnego Niemiec, to też jest budynek związany z obsługą tych zrzeszeń studenckich wybudowany przez profesora Otto Kleppla właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na samym terenie kampusu powstaje unikatowy obiekt w tym czasie, to jest Bratniak, ponieważ on powstaje w latach 20. zaprojektowany przez profesora Politechniki Phelpsa, ale jest wzorowany, czy można powiedzieć nawiązuje do architektury zaproponowanej przez Bielefelda w budynku Kasy Chorych na ulicy Wałowej. To jest tak zwany ekspresjonizm niemiecki. To jest taki bardzo krótki okres w sztuce współczesnej, kiedy formą właśnie już wykorzystującym też zdobycze nowej techniki, żelbetu i tak dalej, nadawany jest kostium niby taki ceglany, ale nie historyczny, tylko właśnie szukający form takich bardzo ekspresyjnych, ostrych. I tego typu obiektem właśnie był dzisiejszy Bratniak, czyli po prostu Dom Zrzeszenia Studentów Politechniki.
7: Przy tym się może zatrzymam, bo to jest budynek tym doskonale znany chociażby naszym słuchaczom ze względu na to, że z tego co kojarzę, to właśnie tam dzisiaj mieści się Klub Kwadratowa, znany na mapie Trójmiasta. Jego przeznaczenie, właśnie to myślę o to klubowe, ta duża sala, to ten Dom Zrzeszenia Studentów zawsze było takie samo?
6: Zawsze nie. Kostium z zewnątrz jest utrzymany. Natomiast niestety wnętrza, one na przykład miały sklepienia, które nawiązywały do sklepień takich kryształowych, ale nie gotyckich, tylko takich właśnie ekspresjonistycznych. I aż żal, że takich rzeczy, tam kilku takich elementów detalu nie ma. Natomiast generalnie ten główny układ funkcjonalny jak najbardziej tak. To jest właśnie obiekt, który od początku miał służyć temu, żeby tam się studenci spotykali i ta funkcja do dzisiaj jest utrzymana. Na terenie kampusu właściwie do wojny światowej, II wojny światowej, nie mamy obiektów awangardowych, czyli modernistycznych awangardowych. Bo jeżeli spojrzymy czy na Audytorium Maximum, które jest takie bardzo zachowawcze przez takiego gdańskiego architekta Martina Kislinga zaprojektowane, czy jeżeli spojrzymy na rozbudowę budynku elektrotechniki przez profesora Kleppla, to one są utrzymane cały czas w cegle z piaskowcem, czyli mimo nowszych form, cały czas wszystko było utrzymywane w duchu tej architektury nadanej na samym początku XX wieku. I to się zmieniło dopiero po II wojnie światowej z różnych względów. To znaczy jednym to były zniszczenia, przede wszystkim zniszczenie centralnej części gmachu głównego. I była przez profesora Minkiewicza z Lwowa, który przyjechał do Gdańska, odbudowywana w latach 1947-1953. Natomiast oprócz tego w tym czasie były przygotowywane inne projekty rozbudowującej się Politechniki, między innymi tak zwany gmach Hydro, Wydział Mechaniczny nowy był projektowany i to są budynki, które przynajmniej na etapie projektowania nadano wówczas taki bardzo związany z ówczesną sytuacją polityczną kostium socrealistyczny, to znaczy w sensie funkcjonalnym one oczywiście wiele mają wspólnego z modernizmem, na przykład gmach Mechaniki nawiązuje do znanego nam i cenionego zabytku, który znajduje się w Gdyni, czyli budynku gmachu Szkoły Morskiej. Natomiast generalnie ten kostium socrealistyczny miał być realizowany, on nigdy nie został w pełni zrealizowany, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ten styl trwał niezwykle krótko. On był narzucony poprzez nasze związki ówczesne niestety ze Związkiem Radzieckim, ale tak naprawdę narzucono go w roku 49, a już po roku 56 mamy powrót do modernizmu. Jeżeli spojrzymy na te wielkie budynki, które dzisiaj są różnie oceniane, ale w sensie funkcjonalistycznym one rzeczywiście nie są wcale aż takie złe. Czyli Czudmach B, ten wieżowiec, który tutaj znajduje się przy kampusie, czy na przykład budynek Wydziału, no dzisiaj informatyki, tak ETI, natomiast to są budynki, które powstają pod sam koniec lat 60. i one są utrzymane w duchu funkcjonalizmu, czy może takiego lekkiego nawiązywania do tak zwanego stylu międzynarodowego. Więc tutaj już mamy do czynienia z obiektami awangardowymi, czy wpisującymi się w ówczesne tendencje architektoniczne i myślę, że to jest taka zmiana, która na przykład z punktu widzenia architektury zachodzi. Znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że w okresie pierwszej połowy XX wieku Politechnika Gdańska, przynajmniej Wydział Architektury, słynął z tego, że był dosyć zachowawczy pod względem estetyki, natomiast rzeczywiście później pojawiają się obiekty takie bardziej awangardowe, co nie zmienia tego, że mimo wszystko, może z wyjątkiem gmachu B, który jest trochę za wysoki, to one tworzą jedną wspólną jakąś tutaj koncepcję.
7: Czy w trakcie istnienia całej uczelni natrafiono tutaj na pewne problemy takie, gdzie uczelnia faktycznie musiała na przykład na pewien czas zawiesić swoją działalność poza tym okresem, kiedy tak jak pan tutaj wspominał, gmach główny był częściowo zniszczony?
6: Tak naprawdę nie. W okresie I wojny światowej generalnie Gdańsk pozostawał zawsze poza strefą działań frontowych i przez cały okres wojny Politechnika funkcjonowała. Natomiast w okresie II wojny światowej to też jest tak, że właściwie do jesieni 1944 roku w ogóle nie przygotowywano miasta do ewakuacji czy do czegoś takiego, a same zajęcia na Politechnice trwały do zimy 1944-1945. To znaczy generalnie tragiczna sytuacja na froncie wschodnim Niemiec spowodowała zamknięcie zajęć tutaj działalności z prostej przyczyny. Po prostu wszyscy zdolni do noszenia broni zostali powołani i pod tym względem rzeczywiście wiosną 1945 Politechnika nie funkcjonuje. Ale jeżeli spojrzymy na to, że Gdańsk jest zdobywany, ten teren Wrzeszcza to 25-26 marca 1945 roku. Gdańsk jest generalnie zdobyty 30 marca centrum 1945 roku, a już 20 bodajże 6 kwietnia 1945 roku, czyli 4 tygodnie później mamy delegatów rządu, którzy tworzą spokojnie tutaj polską Politechnikę Gdańską, czyli tak naprawdę mimo, że nie mamy ciągłości naukowców, no po prostu to byli zupełnie inni ludzie i to jeszcze w tym czasie, w czasie wojny, to pod względem takim struktury budowlanej pewnych możliwości technicznych, ta przerwa była niezwykle krótka i zamykała się dosłownie w kilkunastu tygodniach między Politechniką Niemiecką a Politechniką Gdańską, którą znamy obecnie, więc tutaj tego problemu nie było. Ja tutaj dodam jedną ciekawostkę może, że Politechnika Gdańska, to, że ona była budowana na początku XX wieku, właśnie 1900-1904, na terenach łąk położonych między Wrzeszczem a Gdańskiem, to miało wpływ w ogóle na politykę budowlaną dla tych dzielnic Gdańska, ponieważ Gdańsk do wojny światowej pozostawał twierdzą. Wprawdzie w końcu lat 90. XIX wieku rozebrano te fortyfikacje tak zwanego wewnętrznego pierścienia od strony zachodniej, czyli utworzono tam promenadę, gdzie mamy dzisiaj budynek NBP, dworzec główny w Gdańsku, te budynki powstały w tym okresie, to mimo wszystko utrzymywano w tym czasie strefy tak zwane forteczne, czyli wynikające z przepisów prawa ograniczenia w zabudowie przedpola. I to powodowało właśnie, że dzisiaj między centrum Gdańska a Wrzeszczem mamy te aleje, mamy cmentarze, ale tej zabudowy jest stosunkowo niewiele. I właśnie utworzenie Politechniki w roku 1904 spowodowało, że po roku 1905 bardzo zliberalizowano możliwość zabudowy chociażby aniołek. Czyli generalnie budowa tak wielkich gmachów spowodowała, że inne budynki w sąsiedztwie też już mogły być budowane w sposób bardziej trwały, czyli nie być dostosowane do prawa wojennego, tylko tworzyć już taką stykankę miejską. Ta historia, bogata historia Politechniki spowodowała, że cały obszar został kampusu tego historycznego został wpisany do rejestru zabytków z wyszczególnieniem tych poszczególnych obiektów pierwszego kampusu, zwłaszcza tutaj mam na myśli gmach główny, właśnie chemię, wydział elektroautomatyki, gmachy hydro, ten stary. Natomiast to wszystko oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że chodząc po Politechnice, w końcu to jest uczelnia publiczna, więc otwarta, można ją zwiedzać, tak, i to czego każdego zachęcam, warto zwiedzać na detale. Znaczy tutaj niesamowitą rzeczą, bardzo cenną są detale, nie tylko w elewacji kamienne, ale na przykład metaloplastyka, różnego rodzaju detale, balustrad chociażby, drzwi, które odnoszą się na przykład do funkcji tego obiektu sprzed 120 lat. Więc tutaj te rzeczy są bardzo cenne. I z punktu widzenia jeszcze tego chronienia tego kampusu, to warto zwrócić uwagę, że mamy bardzo niewiele w Polsce zachowanych tak kompletnych kampusów uniwersyteckich, które wpisują się w duchu dokładnie to, co istnieje w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych, czyli kampusu uniwersyteckiego kompletnego, który ma no, tak długą tradycję. I właśnie bardzo cenne jest to, że teraz, kiedy powstają nowe budynki, to mimo wszystko te nowe budynki, które powstają zarówno w części historycznej, jak i wokół tej części historycznej kampusu, no, starają się budować cały czas taki ład przestrzenny, czy jeden układ funkcjonalny uczelni. Jest to warte zobaczenia, do czego każdego zachęcam.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: 92.2 Trójmiasto.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.